powerbanking. Kłamiesz, napisałeś wszystkie bajki. Przyjęłaby je śniegu i masz w głowie sanki. Wrzuć to na TikToka, niech polecą lajki. Wyławianki rzucali je do falującej wody. Szczerość, tak zostałem wychowany. Kto tego nie czai, na zawsze jest przegrany. Twoja szczerość, jak jesteś nadmuchany. Chciałbyś dużo gadać, ale już nie pogadamy. Drażnią twoje podniebienie różne smaki. Szukasz wolnych miejsc, ale pełny parking. Ja i moi ludzie to nie z prochu smaki.

Zasady to nie moje miasto, to jest dzień, gdy nie mogę znowu zasnąć.

MC Twark. Snuje się buczy, słuchacz się kurczy. Cześć, to cierpliwości test. Ty słyszę trąby, wybijam zęby. Nóż otwiera się w kieszeni. Jazzu nie słuchają już nawet jazzmeni. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy. Heavy, heavy, heavy, heavy. Ja lubię heavy.

Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Ogniem!

Jeden tip jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć ruchy, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

Radio Campus 97.1 FM.

0: Radio Campus.
1: Ledwo zaczął się tydzień, a ja już zdążyłem go rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 tysięcy kroków. Kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków. Powstają z nich obrazki, gdy złączy liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam. Chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem.
2: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego by...

0: богатство пълно гембо.
1: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego

0: Lepiej podejść tu, chcę mi się pić.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Thank you.

waluta. Na pewno nie jest to banknot. Ludzie chcą wchodzić po trupach, zupełnie nie moje stado. Chodzę w ciut za dużych butach, wzrok już mają. Mniejszych nie kupię, nich depcze śmiało. Podarte dżinsy z ortalionu kurtka. Oczy me widzą nad Wiślański bulwar. Powietrze pachnie jak ozony i wódka. Super oderwać się czasem od biurka. Godzina jest późna, powietrze jak próżnia. Dzisiaj się nie uchylam, mam w domu robotę. Pobieram bodźce jak parkomet mońce. Od razu wypluwam. W tej porze parkowanie jest darmowe. Rap mnie ulula, sambel i chmura. Myślowy dwutak, spacerem z buta. Trzyma za muła, dlatego szluga. Odpalam od szlugi.

0: Miłość to nie waluta, ale dolicz mi to do rachunku.
1: Mam na sobie 3 MP i nie chodzi o rozmiar. 0 i 10 w kółeczku. Na metce i na spodniach by style, mój ziomeczku. Mamo, przepraszam i oddam w głowie 1000 lęków. Kuboram na oczach, będę stał z tyłu, raczej niewidzialny na foto. Panuje tu cichy flex, bo perfekcja to prostota. Większość fitów, jakie fit.

Ariadny, nić porozumienia dzierżąc, nie zostawiał ich pod żadnym. Dla wszystkich kobiet bez natury jak Xantypa, co je niesie ciepło, przy którym topnieje Antarktyka. Se gada mnie to, że próbuję tą miłość opisać. Wiem, że lepiej jak ma różne niż jak tylko oblicza.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80'sy, 90'sy i wróci.

Rozkminiam skąd ten koleś, a nie skąd ten sample ciągle. Ktoś tu do mnie chce mieć jakąś sprawę między Czewą a Wrocławiem. Mówią Cyrus to Alzheimer, dogadane, ustawiane, a on swish. Rękami, nogami już czasami muszę być tutaj dla babci. A może być trudniej, nie chcę być jej mózgiem. Sam jestem już słaby, to

0: Radio Campus.
1: Alejami wycackany szedł se jakiś gość. Facjata niby owszem, może być.

chcesz z nami zacząć? To se trumnę wcześniej kup. Możesz mnie Hamem zwać, możesz mnie

0: daddy.
1: There's nobody. There's nobody left. There's nobody left. Swear down, there's nobody. There's nobody left. There's nobody.
0: Tell him.
2: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

0: Zabierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna.

0: Dzień dobry.
1: Witajcie.
0: A, jednak.
1: Nie zapomniałem.
0: A wiesz, pomyślałam tylko, że teraz, że mogliśmy zrobić tak, że udajemy, że ciebie nie ma. I na przykład robimy tak do 9 dla żartu.
1: Piękne, fantastyczne.
0: I po 9 się odzywa, że ale jesteście głupki, a ja byłem.
1: Wkręciliśmy was, cały czas tu byłem.
0: Tak, ale Ligo wrócił z tarczą, a nie na tarczy, więc postaramy się, żebyście wy tak samo skończyli dzisiejszy poranek jak Ligo, 2 tygodnie absencji.
1: Zrozumiałem starczo, że...
0: Starczo też troszkę.
1: Tak, to też mnie dotknęło. Ale tak, wracam do 10, jesteśmy z wami, zachęcamy do wspólnej zabawy, spędzania czasu. Lampy nie ma, ale słońce świeci, jakbyście okien nie mieli. Zachęcamy do kontaktowania się z nami i będziemy to robić tak ciągle, to do godziny 10.
0: No i taki już lato realne, bo 6 lipca, więc pewnie sporo jakichś urlopów, sporo luzów w pracy, więc tak sobie... Luźno pogadamy do 10. No i witamy się wreszcie w jedynym prawilnym składzie. Mateusz Ligocki.
1: Klaudia Szkaradek, dzień dobry. 886-971-971. Tutaj to jest ta droga, żeby się z nami skontaktować. My i tak SMS-owo, WhatsAppowo, jeżeli wolicie, to Instagramowo można. No i co? No i cześć, no i hej.
0: Heja.

0: Kapitan Poranek.
1: 12 minut po godzinie 7. Zaglądamy w kartki z kalendarza, żeby zobaczyć, czy coło przełomowego dla losów świata, jeszcze świata, przyniósł 6 dzień lipca, poza tym, co przyniesie dzisiaj.
2: Zacznij.
1: Rok 1429. Mława otrzymała wtedy prawa miejskie.
2: O, to jest ciekawe. Ciekawe i ważne. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mławian. 1280 rok. Rzecz niezwykle dla mnie ważna, ponieważ tego dnia księżna Kinga ufundowała klasztor klarysek w Starym Sączu. A Stary Sącz, jak się zapewne domyślasz,
1: jest blisko Nowego Sącza.
2: Jest bardzo blisko. Można powiedzieć, że się ocierają o siebie. Mało tego.
1: A skąd taki fame Nowego Sącza?
2: Bo jest nowszy.
1: Nowszy, po prostu.
2: To tak jak nowa dziewczyna. Jest po prostu ciekawsza. I jak byłam dzieckiem, to musieliśmy wszyscy ten klasztor zwiedzać i kiedyś tam jest taki wysoki mur, chyba na 10 czy 15 metrów i pan powiedział, że tam kiedyś skakali na kucykach i tak plądrowali ten zamek. No. I ja w to uwierzyłam, to była też taka legitna wycieczka i do dziś nie wiem, jaka jest prawda i nie sądzę, żeby kucyk był w stanie wyskoczyć na taką, ale wtedy wszyscy w to uwierzyliśmy. To taka dla was ciekawostka przy kalendarium.
1: Urban legend ze Starego Sącza.
2: Nie wiem, może ten pan to kiedyś usłyszy. Kiedyś,
1: rok
2: teraz.
1: 1869 w Łodzi uruchomiono gazowe oświetlenie ulic i placów.
2: Wow. Ty masz same takie istotne i przełomowe. 1994 rok, prezydent USA Bill Clinton rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce. Niebywałe jest dla mnie to, że zostało to odnotowane. No. A 1189 Ryszard I Dwie Serce został królem Anglii, a w 1249 Aleksander III został królem Szkocji. I ja mówili go, że są wakacje, a dużo się działo. Kiedyś. Teraz to jesteśmy tacy bardziej rozleniwieni. Czy dzisiaj pasujemy jakiegoś króla?
1: Tego wam życzymy, na pewno. Dalej to niestety wchodzę w twoje poletko i mam tylko dni.
2: Myślałam, że ktoś ten spłonął. Poczekaj, to ja ci jeszcze powiem o królach, bo w 1648 Fryderyk III Oldenburg został królem Danii i Norwegii. I w 1699 został aresztowany szkocki pirat William Kidd wraz ze swoją załogą. Uważam, że powinieneś to docenić, bo ty lubisz piratów.
1: Tak.
2: Święta nietypowe,
1: no
2: to jest moje poletko.
1: Ważny dzień dla Norwegów, po wczorajszym zwycięstwie.
2: No pewnie, oglądałam ten mecz, to już pewnie słodko spałeś, ale to ci opowiem zaraz. Święta nietypowe. Dzisiaj jest Dzień Radcy Prawnego, ale także Światowy Dzień Pocałunku.
1: O.
2: Więc życzymy wam wszystkim, żebyście mieli okazję święcić Dzień Święty i nie mam na myśli tego, że jesteście radcami prawnymi. Ale oczywiście jak znacie jakichś radców, to należy im złożyć życzenia.
1: Widziałem a propos kalendarium w internecie taką rozpiskę, że jesteśmy już za połową roku i bliżej jest nam do roku 2051 niż do 2001.
2: A jaki masz cel w męczeniu ludzi w poniedziałkowy poranek?
1: Uświadamiam.
2: Okay.
1: Po to jesteśmy.
2: Weźcie się w garść! To był apel od Ligoca. 886 971 971. Widzimy SMS-y, zaraz się będziemy nad nimi pochylać.

0: Poranek.
1: Fred again, a przed chwilą twoja stara słucha Garaż.
2: No,
1: utwór się nazywał.
2: Bywa. Skojarzyło mi się z historią, jak pan Bogdan Rymanowski przeprowadzał wywiad i przeczytał nazwę użytkownika. Znasz to?
1: Piękna
2: rzecz. Patrzę w SMS-y i poza powitaniami takimi różnie miłymi, bo ktoś na przykład napisał cześć nudziarze i ja się zastanawiam, czy to jest, że my jesteśmy nudni, czy że tak jak, że zdjęcia, że nudziaki wysyłasz. Ale wtedy by pan napisał, no dobra, nieważne.
1: Ale to fajne, podoba mi się gra słów. Ale musisz powiedzieć, że potrzebowała chwili, żeby ją zbuforować.
2: Nie ma to znaczenia, ważne, że doszło. Florida Man, ważny dzień dla nas jest Ligo. Dzień dobry, poproszę o najserdeczniejsze życzenia dla mnie z okazji święta. 100 lat Florida. Napisał sobie sam, natomiast my ci życzymy totalnie wszystkiego najlepszego, bo jesteś naszym wieloletnim i dobrym kolegą.
1: Tak, 100 lat.
2: Ligo dał siebie wszystko.
1: Ja nie jestem zbyt wylewny, jeśli chodzi o życzenia.
2: Ja za to potrafię bardzo wylewnie je składać, więc z Ligocem się doskonale dopełniamy, ale wszystkiego najlepszego dla naszego wspaniałego, zabawnego i mądrego słuchacza.
1: Zdrowia, jeszcze raz pieniędzy.
2: Tak jest.
1: Słowa tego nie wyrażą.
2: Hello, w związku z tym, że jutro was nie ma, to po pierwsze się pochwalę, że jutro pyknie mi 40 lat. Dużo mamy wykluć. No i 100 lat dla Klaudii, bo chyba dobrze pamiętam, że masz w środę urodziny. To po pierwsze 100 lat dla ciebie, drogi słuchaczu nasz, najmilszy. I przyjmuję oczywiście życzenia urodzinowe, ale chciałam was uświadomić, że razem z Ligocem prowadzimy w środę alternator, więc spędzimy sobie wspólnie moje urodziny.
1: Tak.
2: I urodzinowy wieczór tak naprawdę, bo do 19 będziemy z wami, więc wiemy, że lubicie, jak to się dzieje raz do roku. Tak jak jest ten taki śmierdzący kwiatek, który kwitnie raz na 10 lat, to my jesteśmy tacy sami. Więc jeżeli chcecie poczuć nasz smród, to zapraszamy w środę.
1: Zapraszamy w środę na świętowanie urodzin Klaudii, ale można już teraz oczywiście, jeśli w środę was nie będzie, składać te życzenia a konto z góry lub chwalić o tym, że kiedy wy się urodzicie. Urodziliście.
2: No i wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy nie piszą SMS-ów do radia, mimo to mają jakieś obchody. Good morning Warsaw, tak się SMS zaczyna. Jak dobrze was słyszeć, pięknego, spokojnego poniedziałku, takiego SMS-a napisał Bartek. Jeżeli chcecie pójść śladami Bartka, Floridy Mena lub innych bohaterów poranka, zapraszamy was do pisania pod numer 886-971-971, a zaraz się dowiecie, co się wydarzyło w świecie. To był rym niezamierzony.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury, Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
0: Reklama.
3: Jest 7.30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Piotr Topoliński.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Poranne utrudnienia w metrze i na kolei, wieczorny wypadek autobusu na Ochocie, a w nocy na Mundialu Wikingowie odesłali Canarinhos do domu.
4: Wiadomości.
5: Zaczniemy od tego, co teraz dzieje się na pierwszej linii metra. Jak podaje warszawski transport publiczny, od prawie 2 godzin z przyczyn technicznych pociągi nie jeżdżą na odcinku Wilanowska-Świętokrzyska, lecz w 2 pętlach Kabaty-Wilanowska oraz Młociny-Świętokrzyska. Z Mokotowa do centrum przebijecie się specjalnym autobusem. Za metro jest też tramwaj kursujący z wyścigów aż do metra Marymont. Jakby tego było mało, są utrudnienia w kursowaniu pociągów szybkiej kolei miejskiej linii S3, S4 i S40 oraz kolei mazowieckich na szlaku Legionowo-Warszawa-Praga. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Możliwe opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów. Kolejarze wprowadzili wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM na odcinku Warszawa Zachodnia Legionowo. Ta informacja też ze stron warszawskiego transportu publicznego. Sprawdzajcie. 6 osób rannych w wieczornym wypadku z udziałem autobusu linii 186.
6: Uderzył pierwotnie w jeden z tramwajów, a potem kaskadowo dokonał zderzenia z 7. Teraz mogę Państwu potwierdzić, że tych pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, było jeszcze więcej, czyli nawet 14 pojazdów osobowych. W wyniku tego zdarzenia pojazd przemieścił się tutaj w rejon Ronda Zesłańców Syberyjskich i swój kurs tak naprawdę zakończył finalnie tutaj na przejściu dla pieszych pod Rondem Zesłańców Syberyjskich.
5: Tak mówił rzecznik komendanta głównego policji, podkomisarz Jacek Wiśniewski. Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku mogła być nagła awaria układu kierowniczego i hamulcowego w autobusie. Kierowca problemy z hamowaniem miał odnotować już na ulicy Banacha.
4: Sportowy Campus.
5: To jedna z większych niespodzianek mundialu. Norwegia wygrała w 1/8 finału z Brazylią 2-1. Canarinhos wracają do domu. W ćwierćfinale Wikingowie zagrają z reprezentantami Anglii, którzy w drugim meczu minionej nocy pokonali drużynę z Meksyku 3-2. Więcej na ten temat już za niecałe pół godziny w Sportowym Campusie.
4: Korki.
7: Gdzie postoicie? Stoicie na S8C. Oczywiście.
3: Topol już powiedział, gdzie się stoi dzisiaj. W sensie pan Topoliński.
7: Czyli, że przeklikujemy korki.
3: No. Nie, no dawaj, mów.
7: Dobrze, jakby deprecjonujesz mnie, wiesz?
3: Nie, no doceniam Topola.
7: Okej. Okay. Łopuszańska w stronę Alei Krakowskiej. W S8 wspomniałem, w Brzeże Helskie w stronę ulicy Ratuszowej i Rondo Starzyńskiego.
4: Pogoda.
3: Ale mam fuksa, że on nie mówi też o pogodzie. Natomiast oszukałam was trochę, bo powiedziałam, że jest lato, a pogoda nie do końca będzie dzisiaj na to wskazywać. Bardzo teoretycznie świeci teraz słońce i ono może was zwabić, może wam się wydawać, że letni czas. Natomiast 14 stopni to jest temperatura odczuwalna latem, a maksymalna dziś wyniesie 20 stopni i po godzinie 10 zachmurzenie umiarkowane wystąpi i do końca dnia już nie ustąpi. Zerkam sobie w pogodę na resztę tygodnia i o wiele lepszych wiadomości mieć nie będę, ale na razie zatrzymajmy się przy poniedziałku.
4: Same sztosy. Campus.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

0: Ranek.
1: 20 minut i będzie godzina 8. Plawko i chcę tabletkę. Nazywał się ten utwór. Tak. Gdyby ktoś chciał sobie go ze Spotify'ować na przykład albo coś takiego. 886-971-971. Czekamy na wasze SMS-y, na wiadomości na WhatsAppie, gdzie przesyłacie je na ten sam właśnie wskazany numer. Lub jeżeli wolicie, jeśli chcecie, to możecie też na Insta Campusa, który może tak też byłoby rzetelnie, żebym go odpalił w tym międzyczasie.
2: Oglądałam wczoraj mecz Norwegia z tą drużyną, którą wyeliminowała, z Brazylią.
1: Brazylia.
2: I był to mecz strasznie nudny. Do tak około 70 minuty, kiedy Haaland strzelił pierwszego gola. Strasznie on jest słodziutki i to jak się cieszy, to jest... Ja się wtedy też cieszę i moje serce. A później to drugi gol to była taka armata.
1: No ładne, ładne to było. Jeszcze, no, czy taka, widziałem, że Neymar jeszcze strzelił w setnej minucie.
2: Tak,
1: w zasadzie,
2: ale to było takie żałosne.
1: Dlaczego żałosne?
2: Nie, to było, szczerze ci mówię, zobaczysz sobie skróty albo ci pokażę, bo ja mam duży problem z tym, że zaczynają te mecze być przedłużane tak, jakby była dogrywka. Czyli został ten mecz przedłużony tam chyba, nie wiem, o 7 minut. I ten sędzia znowu go nie kończył. Podobna sytuacja jak Portugalia-Chorwacja. I jakiś taki bardzo głupi był ten karny, bo tam Norweg wyskoczył, machnął ręką, kontrowersyjny temat i jeszcze jak

0: jakieś nietrzymanie ciśnienia przez Brazylijczyków. Oni się tam zaczęli szarpać, gdzieś tam przepychać. Krzyczeli na siebie. Neymar krzyczał z bramkarzem norweskim na siebie. Jakieś takie, dlatego mówię, żałosne to wszystko było, bo po tym golu się zachowywał, jakby wygrali.
1: No, okej. No
0: natomiast to... Norwegowie super. Bardzo trzymam kciuki za nich.
1: Norwegowie byli nazywani czarnymi koniami przed tym, zanim mundial się rozpoczął i faktycznie na razie
0: słusznie.
1: Idzie im to dobrze. Oni się teraz zmierzą z
0: Anglią.
1: Anglią właśnie. Anglia, która pokonała tam też podobno w dobrym meczychu
0: Meksyk,
1: czyli jednego z gospodarzy. Co do przedłużania czasu, to wiesz, no to wszystko teraz prowadzi do tego, żeby realnie grali 90 minut.
0: No tak, ale wiesz,
1: każda przerwa, i żeby właśnie ograniczyć grę na czas. Więc mówi się też po wszystkich zmianach, że powinni zrobić takie, że po prostu jak piłka wychodzi za boisko, to
0: stopują
1: czas. No ale to też jest dosyć duża zmiana, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tej innej piłki.
0: Nie mam problemu z VAR-em. Uważam, że czasami zabija emocje. Natomiast bardzo ciężko znoszę ten czas, bo mam wrażenie, że niedługo będzie po prostu doliczone 40 minut do meczu. I będziemy musieli to znosić, a wiesz, to co się wydarzyło, bo ja wstawałam specjalnie na mecz Chorwacja-Portugalia, to ja prawie dostałam zawału przy tym golu ostatnim, który został zresztą anulowany, bo Mieszek włosowy zahaczył piłkę.
1: No tak.
0: Ale to też było już, wiesz, 3 minuty po doliczonym czasie, więc no dlatego jestem w sytuacji problematycznej, a widzisz, że się ożywiam, bo mam wrażenie, że te mistrzostwa trwają już 2 miesiące, ale tak przez ostatnie 3 tygodnie zaczęły mnie interesować na nowo.
1: To co psuje według mnie piłkę nożną, to co się
0: wydarzyło...
1: To kobiety,
0: które ją oglądają i komentują.
1: Nie.
0: I tylko taki statement,
1: tak,
0: wiecie.
1: Tak, wiecie, i wjeżdża w ogóle, wychodzi ze mnie.
0: Ty się znasz, Klaudia, na piłce? No, co cię denerwuje? Mów.
1: Prosiłbym cię, żebyś się nie wypowiadała jako kobieta, jako baba o piłce.
0: Błagam, mam nadzieję, że ktoś włączył
1: tak, w tym momencie,
0: teraz.
1: Nie.
0: Powiedz, co cię denerwuje, szybko.
1: No, mam jeszcze 25 sekund na to, że Donald Trump poprosił prezydenta,
0: no
1: żeby anulował czerwoną kartkę, tak mówiąc w dużym skrócie, dla USA. I USA, czerwona kartka dla USA została po prostu anulowana. Jak to przeczytałem, to mówię, Jezu, ale oni nawet nie udają przecież.
0: Tak.
1: Przecież to jest po prostu już taki, to jest cyrk i kabaret.
0: Zgadzam
1: Chociaż kabaret
0: się.
1: Jest śmieszny, a to jest po prostu przykre.

0: I ty tak w nocy oglądasz te mecze?
1: Tylko te, które są dla mnie istotne. No nie wiem, czy w nocy. No o 22 się zaczęła Norwegia z Brazylią. Obudziłam się oczywiście na mecz Chorwacja-Portugalia. Miałam budzik, poszłam spać o 22 w swoim stylu i miałam budzik na 55 minut po północy i oglądałam sobie mecz Chorwacja-Portugalia i bardzo dużo mnie to kosztowało. Myślę, że moje siwe włosy to dostały siwizny dodatkowej. Moje siwe włosy osiwiały.
0: Ronaldo jeszcze odpali.
1: Kurczę, powiem ci, że liczę na to bardzo, Ligo. Bardzo dużo jest negatywnej narracji, ale ja jestem wierna, słuchaj, tak jak jestem wierna tobie i wszystkim innym bliskim mi osobom, tak samo Cristiano wie, że stoję przy nim dzielnie.
0: Tak, to
1: można
0: prawda.
1: Go szkalować, na niego pluć, ale no martwię się, bo dzisiaj tą Hiszpanią, bo wiesz, no oglądam już te mecze, ty też sporo oglądasz, no Hiszpania to gra naprawdę ładną,
0: całkiem piłę. Właśnie tutaj wydaje mi się, że nie mam, można, nigdy się nie wiecie, co chciałem powiedzieć, że nie gra faktycznie Portugalia najlepiej, ale w takim meczu, jeżeli Portugalia przejdzie dalej, to ja będę happy. Tym
1: ale
0: bardziej,
1: wiesz co, im się
0: że no. Marzy mi się taki bajkowy finał, do którego teoretycznie może dojść, czyli Messi versus Ronaldo.
1: No, to by było,
0: i
1: Jezu.
0: Taka ostateczna soluwa.
1: Wiecie co?
0: Filmowe
1: tak.
0: Są drużyny, ale które grają może lepiej niż Portugalia, bo Argentyna gra całkiem dobrze, a i rosną bohaterowie, tak właśnie jak Messi, który 38 lat i strzela wszystkie bramki Argentyny, w którymś momencie miał na koncie. No Mbappé, Haaland wiadomo, że młodsi niż Messi, ale też jak ciągnął swoje drużyny, co zresztą Haaland wczoraj pokazał, Mbappé też. Więc fajnie, żeby Harry Kane wczoraj jak
1: no
0: najbardziej...
1: No Jamal też tam coś próbuje. Nie no, generalnie...
0: Jamal tak jeszcze, tak bym powiedział...
1: Ale ładnie też, ładne rzeczy robił. Oglądałam go w meczach Hiszpanii. Słuchajcie, dla mnie to jest... Ja mam takie sentymenty. Teraz jest to History 5 w kinach i to jest zamknięcie dla mnie rozdziału jakiegoś. Mam urodziny jeszcze w środę.
0: Przypominamy.
1: Żeby nie było, że nie wiecie. I dla mnie to te mistrzostwa są jakieś takie, wiesz, ostatnie. W sensie, że takie mam, bardzo dużo mam emocji, nawet jak wygrała ta Portugalia z Chorwacją, gdzie naprawdę bardzo bym chciała, żeby Cristiano podniósł puchar mistrzostwa świata, to strasznie mi było żal z kolei Luki Modricia.
0: No tak.
1: Oni się tam przytulali z Cristiano, to też sobie właśnie tak myślałam, Jezu, miałam 10 lat i oglądałam ich wszystkich i się zestarzałam po prostu, a oni dalej są świetni, więc no wspaniałe są te mistrzostwa dla mnie, świetnie mi się to ogląda i też sentymentalne, smutne. Ja z kolei mam tak, że jeżeli dzisiaj by wygrała Hiszpania, to też mi nie będzie szkoda, bo będę w Hiszpanii od środy, więc będę miała okazję z Hiszpanami sobie oglądać, wiesz, mistrzostwa.
0: Myślę,
1: że emocjonalnie, w sensie, że takie emocje zobaczyć, jak to jest, jak twój naród przechodzi dalej niż do ćwierćfinału, to też może być ciekawe, wiesz, my dalej żyjemy Euro 2016 przecież, nie?
0: Ach, nieszczęsny karny.
1: Nieważne, ale wtedy właśnie Portugalia też grała tak sobie i wygrali, więc...
0: Dociągnęli to wtedy, to prawda.
1: Więc ja dzisiaj trzymam kciuki za Portugalię.
0: A dzisiaj, z tego co widzę, USA-Belgia będą grali, a o 2 w nocy.
1: Nie, to 21 Portugalia-Hiszpania.
0: A, tak, to prawda. Ej, faktycznie.
1: Zapisz to, Ligo.
0: Tak.

0: Ja smsy chciałam przeczytać, więc dawaj swoje. Haaland cię zachwyca, widzę na Instagramie.
1: Właśnie, chciałem wam dać znać, czy Snapchat to wydaje mi się, że taka aplikacja, która już dawno umarła.
0: O, rany.
1: A potem się okazuje, że jej właśnie teraz podobno używa młodzież, bo nie używają jej osoby w moim wieku, na przykład. Więc w pewnych kręgach funkcjonuje. No i dobra, ale do puenty, Erling Haaland używa Snapchata.
0: Okej.
1: Okay. I jest tam bardzo...
0: Aktywny?
1: Aktywny. Tworzy zabawny content, który
0: właśnie
1: można
0: wczoraj
1: sobie...
0: mi mówił. Grzegorz.
1: Haaland ci mówił.
0: Haaland mi mówił, żebym weszła na jego snapa, bo strasznie jest zabawny.
1: Znaczy po prostu używa filtrów, rozumiem, które tam są. I sobie komunikuje teraz w trakcie mundialu też tego używa.
0: Widziałam, że tam też w żołnierskich słowach jakieś komunikaty daje.
1: No, przedtem
0: tak
1: bardzo. Dostał pytanie. Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Bo jakby tłumaczę z angielskiego. Mój tata jest chłopakiem, moja mama jest dziewczyną, więc myślę, że jestem 50-50.
0: No i super.
1: Śmieszne.
0: Świetne. Właśnie chciałam zajrzeć, więc zabawnie, że o tym mówisz. Ja zajrzę natomiast w SMS-y, bo słuchacze zabrali także głos. Benek napisał, że chyba nie będzie spał dziś w nocy, bo tak reklamujemy tę piłkę. Więc widzisz, mamy dobry storytelling, że zachęciliśmy ludzi do oglądania piłeczki.
1: No to, tak, tak.
0: Czy Trump może poprosić, żeby mecze zaczęły być o normalnych porach w Europie, żeby Klaudia nie musiała zarywać nocy? Ja nie oglądam jak coś, to napisał Kuba. Ja zarwałam nos tylko raz. I już mam nadzieję, to znaczy dobra, nie będę się deklarować. Będę zarywać jak będzie trzeba. Nie, w sensie, wiecie, to są mistrzostwa świata, więc to nie są mistrzostwa Europy. Także może się zdarzyć, że będzie mecz o jakiejś nietypowej dla nas porze, jak nam zależy.
1: I tak nie jest tak źle, bo ja na przykład, chociaż to trochę zaprzeczy oglądaniu mundialu, ale mam tak, że zawsze jak kładę się do spanka, to mogę usypieć przy jakimś meczu.
0: No to jest wspaniałe.
1: zawsze coś leci. Chociaż już teraz wchodzimy w tą fazę, że tych meczyków będzie mniej.
0: Tak, ale będą za to takie gęściutkie i mam nadzieję, że będzie fajnie. Ja na przykład będę bardzo wspominać to, jak oglądałam mecz Portugalia-Chorwacja. Bardzo to jest dla mnie takie wspomnienie... unikatowe.
1: Nostalgiczne.
0: Skoro wakacje, to jakie, Klaudia, masz plany na ten rok? Miała być Alaska, ale będzie Teneryfa.
1: O, ku zaskoczeniu.
0: No, tak, będę tam przesiadywać długo.
1: I nie macie teraz dwa?
0: Nie mów nawet. Teraz jest ostatni poranek przez długi czas, 20 i 27 chyba znowu sobie poprowadzimy, ale nie pamiętam, Ligo, wiesz?
1: Ale czekaj, nie, 13 ci nie ma, ale tu i tu jesteś, tak?
0: 20-27, może to ustalimy poza anteną, a nie przy słuchaczach, co myślisz?
1: No, żeby wiedzieli, na co się nastawić.
0: Dobrze, to nastawiajcie się. Liguś natomiast do Toskanii będzie jechał.
1: Kiedyś tak.
0: Niebywałe, bo to bardzo marzyłam o tym, żeby Ligo poszedł na wakacje i w końcu pójdzie.
1: Firmowałaś.
0: Żeby Ligo się zwolnił.
1: Ale nie, no, ale dajmy jeszcze czas, jak pojadę, to pojadę.
0: Hej, jak co poniedziałek życzę udanego tygodnia wszystkim ludziom z wysokim poziomem empatii. Dzisiaj dodatkowo gorące życzenia urodzinowe dla Klaudii. Masę radości, zero problemów. Wesoły Romek.
1: Miło.
0: No, a jak?
1: 886-971-971. Tutaj czekamy na wasze SMS-y, wiadomości na WhatsAppie. Jeżeli chcecie, wolicie, to na Instagramie Radia Campus też możecie. Na Snapchacie nie, bo nie używamy, bo jesteśmy za starzy.

0: Kapitan Poranek.
1: Rizzle Kicks. Rizzle Kicks.
2: A kogo byś chciał jako zwycięzcę widzieć Mistrzostw Świata?
1: O matko.
2: Masz tylko jedną słuszną odpowiedź, jeżeli chcesz się ze mną przyjaźnić. Nie, żartuję, tak serio.
1: Trudno mi się do tego
2: A ty oglądasz tak szczerze mecze, czy tak średnio? Bo nie wiem, czy warto z tą rozmawiać na ten temat.
1: Oglądam. Zdarza mi się przy nich usnąć, więc tak wiesz, no tutaj do pewnego momentu oglądam.
2: To nie jest najlepsza recenzja.
1: Wiem. Ale naprawdę uspokaja mnie to.
2: No dobra, ale interesuje mnie twoje zdanie, bo interesujesz mnie ty jako osoba.
1: Jeżeli chodzi o to, kto chciałbym, nie uważam, tylko chciałbym, żeby wygrał, to chyba tak bajkowo, jednak filmowo chciałbym ten finał Portugalia-Argentyna, w którym... I tutaj mogę zaskoczyć, bo jeśli jakby jest team Messi, team Ronaldo i obaj panowie jakby herosi w kontekście tego, co zrobili w piłce nożnej, ale zawsze byłem team Messi, to Messi już ma Mistrzostwo Świata, a Ronaldo jeszcze nie, dlatego nawet bym powiedział, żeby Portugalia wygrała. I nie mówię tego, żeby ci się przypodobać, tylko naprawdę taki jestem...
2: Troszkę też.
1: Tylko jestem naprawdę romantyczny w tych wyborach.
2: Nie sądziłam, że to powiesz, bo zazwyczaj mnie zawodzisz swoimi odpowiedziami.
1: No wiem.
2: I ranisz, a dzisiaj mnie ucieszyłeś. Bardzo jestem dumna z ciebie.
1: Ale kurczę, mam też tak, że jeżeli wygra wszystko Francja, totalnie się nie zdziwię. Bo tam jest paka po prostu nabita taka, że...
2: A może ta Norwegia cyknie?
1: Myślę, że
2: oni grali czadowo wczoraj. W sensie nudno, ale czadowo.
1: Anglia w końcu może będzie coming home.
2: Ciekawe.
1: Którzy też grają dobrze, więc tych możliwości jest dużo, ale trzymajmy się tam w wersji romantycznej. Romantycznie finał Portugalia-Argentyna, w której wygrywa Portugalia. Praktycznie bym powiedział, że jednak Francja.
2: Czy pirat lata z wami na Teneryfę? Padło pytanie. Nie.
1: O,
2: pirat dopływa drogą morską, plądrując okoliczne wioski. Ostatnio właśnie miał problem. Czytałam wam kalendarium, że tam pana Kida, jakiegoś angielskiego pirata w 1600 aresztowano, więc Piro ostatnio miał taki areszt krótki w okolicach Madery, bo wpadli przy plądrowaniu wioski, ale udało mu się i pływa dalej, więc on faktycznie drogą morską.
1: Ale tak, to podsłuchy, nie?
2: Tak.
1: Rozmawialiśmy o tym nawet. Szczerze wierzysz, że Portugalia wygra dziś?
2: Takie pytanie padło. Oczywiście, że tak. Na tym polega chyba bycie kibicem. Reprezentacji Polski też zawsze kibicuję.
1: Tak.
2: A poza tym to jest piłka nożna, wiecie. No to takie rzeczy się działy w historii mundiali, nie tylko, że rany. No oczywiście,
1: jakby,
2: że wierzę.
1: Tak jakby ktoś wczoraj zapytał, szczerze wierzysz, że Norwegia wygra dziś?
2: Dokładnie, z Brazylią? No, jak kibicujesz jakiejś drużynie, to chyba na tym polega, że wierzymy w nią, no to dziwne pytanie, ale też to wydaje mi się, że kibicowanie w piłce polega na tym, że się wierzy w jakąś drużynę, ale nie wiem, może na czymś innym.
1: No tak, zobaczymy. No jeszcze Stany też dobrze grają. Znaczy nie tutaj niczym mówię o nich w kwestii faworyta, ale...
2: Słuchaj, ostatnio, porozmawiamy o tym zaraz, ale ostatnio słyszałam w ogóle krytykę dużą naszego wielkiego przyjaciela Roberta Lewandowskiego, że on poszedł do Stanów, że to w ogóle głupi ruch, a ja mam w ogóle totalnie przeciwną tezę. I może opowiesz mi o swoim zdaniu, które dziś objawia się jako bardzo ciekawe.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Jest 8.30. Wiadomości Radia Campus przedstawi legendarny Piotr Topoliński.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Utrudnienia w centrum i na Mokotowie, na pierwszej linii metra. Ukraina znów celem nocnego rosyjskiego ataku. Chińska sonda kosmiczna przeleciała miliard kilometrów.
3: Wiadomości.
4: W porannym szczycie podzielona pierwsza linia metra. Nie działa 5 stacji na Mokotowie i w Śródmieściu. Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Zarząd Transportu Miejskiego informuje o przyczynach technicznych. Jak już słyszeliście w wiadomościach Radia Campus, metro kursuje w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młociny do Świętokrzyskiej. Jeżdżą specjalne zastępcze linie, autobusowa i tramwajowa. Nie ma już za to kłopotów. Na kolei na odcinku Legionowo Warszawa-Praga spodziewajcie się jeszcze opóźnień do 10:00. Na odcinku Warszawa Zachodnia Legionowo ważne są bilety ZTM i Kolei Mazowieckich. 6 osób rannych w wieczornym wypadku autobusu linii 186, jak mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Autobus miał się najpierw zderzyć z tramwajem przy skrzyżowaniu Bitwy Warszawskiej z Banacha, potem pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich. Staranował 14 aut i wjechał do przejścia podziemnego. Kierowca był trzeźwy.
5: Relacja kierowcy wskazywała na to, że autobus mógł ulec awarii technicznej, czyli tutaj kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
4: Obecnie na miejscu nie ma już utrudnień. Przed północą udało się wyciągnąć autobus. Rosjanie znów zaatakowali Kijów i okolice ukraińskiej stolicy. Zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 60 zostało rannych. Wojska Kremla użyły rakiet i dronów. Celem było wiele budynków mieszkalnych. W nocy polskiego nieba strzegły polskie i sojusznicze myśliwce. Nie było przypadków naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na koniec jeszcze doniesienia z przestrzeni kosmicznej. Chińska sonda dotarła do asteroidy znajdującej się miliard kilometrów stąd. Podróż zajęła ponad rok. Teraz Chińczycy będą badali strukturę tak zwanego quasi-księżyca, czyli asteroidy, która krąży po orbicie podobnej do planety.
3: Korki.
6: Postoicie na S8, oczywiście.
2: Topol chce dwa słowa dodać.
4: Chciałem powiedzieć jeszcze jednym zdaniem, że teraz legendarne korki i pogoda w wykonaniu legendarnych Ligo i Klaudi.
2: Topol, jak fajnie, bo to czasem tak jest, że król ci pozwala podejść, zjeść ze sobą kolację i jeszcze udaje, że jesteś mu równy. Także tak, dziękujemy, Topol. Bardzo nam miło jako plebs, że zrównujesz nas ze sobą.
4: Nie no, nadaję wam tytuł szlachty poranka. No.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Inne poranki nie będą mogły tego powiedzieć.
6: Wow.
2: No i już podziały. Dobrze.
6: Nie wyjdziemy z tego.
2: Tak, dawaj.
6: Dobrze, drodzy, kochani, że wyłączyć go?
2: Nie wiem, no.
6: Starczyło.
2: Nie wiem, bo boję się, że będzie dyszał.
6: Postoicie na S8, oczywiście. Postoicie w Alei Niepodległości, w Wawelska w obu kierunkach w stronę pomnika lotnika. Dojazd do Galerii Mokotów od strony Rzymowskiego. Na Łopuszańskiej był dzwon, ale on sam w sobie nie generuje utrudnień. Wolniej, czy Łopuszańska w stronę Alei Krakowskiej, tak dalej, jak pojedziecie w stronę Rzymowskiego, to był tam dzwon. Aleja Permasa 1000 przed rondem Słońców Syberyjskich i dojazd do Mostu Siekierkowskiego ze wschodniej strony Wisły.
3: Pogoda.
2: Już sobie ustaliliśmy, że troszeczkę nas nęci obecnie pogoda, bo słońce świeci, ale ja już widzę chmury, które nadchodzą, a wiecie, że z reguły widzę szklankę do połowy pełną. 14 stopni w tym momencie w Warszawie i zachmurzenie umiarkowane już powoli będzie wkraczać. Natomiast dzisiaj ciepło i sucho, dlatego biometr korzystny. Także takie widzę plusy poniedziałkowej pogody. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 21 stopni, więc będziemy mogli się odrobinę ochłodzić po ostatniej fali upałów. Natomiast czy mam dla was dużo optymistycznych informacji dotyczących pogody letniej na najbliższy tydzień? Nie, ale o tym więcej szczegółów w pogodzie już za godzinę.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: Poranek.
1: John Hopkins, wcześniej High Contrast, nam wybrzmiało na antenie Radia Campus. 13 minut i będzie godzina 9. No, a my wracamy do zachęcania Was do pisania do nas, to niezmiennie 886-971-971, SMS-owo, WhatsAppowo oraz na Instagramie Radia Campus.
2: Dostałam takie zapytanie, jak to jest z tym piratem, bo wyszydziłam to, że tylko plądruje wioski, więc chciałam powiedzieć, że tak, pirat z nami leci jako pasażer, to znaczy będzie leciał z nami na pokładzie. Jest przygotowywany do tego teraz, uczy się budki, ja symuluję w domu samolot, układam krzesło jedno za drugim i wsuwam pirata w budce i on się wtedy adaptuje i sobie śpi. A dodatkowo, jakbyście chcieli, zrobię sobie autopromocję małą ligo, jeżeli pozwolisz.
1: Śmiało, temat pieskowy ważny.
2: Tak, ostatnio w sobotnich łapach opowiadałam o tym, jak się przygotować na wakacje z psem. Jakie są kwestie kluczowe do odhaczenia przed taką podróżą i to był ostatni odcinek łap przed wakacjami, ale w wakacje będą powtórki najważniejszych odcinków, więc jeżeli interesują Was psie tematy i nie przerobiliście wszystkich odcinków łap w górę, to zachęcam najcieplej do włączania w sobotę o godzinie 10, także w wakacje. To koniec autopromocji.
1: Ale ona jest słuszna. To już jestem ostatnią osobą, która by Cię powstrzymywała od mówienia o
2: wakacjach
1: tematach,
2: z psem.
1: Tematach pieskowych. Także na naszym poranku. Ja bym chciał odbić do tego, co wczoraj Ci wysyłałem na Instagramie. Trochę około pieskowo, wilkowo.
2: Słucham.
1: Że hula po internecie post Ministerstwa Kultury o tym, jak odczarowują wizerunek wilka.
2: Mhm.
1: Jest post. Włączamy dobry klimat. Czy wilk naprawdę taki straszny, jak go malują? Sprawdź, które przysłowie warto zinterpretować na nowo. Mhm. Idziemy. Człowiek człowiekowy wilkiem. Czego nie mówić? Dlaczego? Takie stwierdzenia obarczają wilki odpowiedzialnością za ludzkie zachowania. To nawet z punktu widzenia takiego behawioralnego.
2: No tak, a poza tym wilki wobec siebie są całkiem w porze. To jest duży mit, że one w stadach bardzo mocno ze sobą rywalizują. Mogłabym o tym opowiadać teraz godzinę, ale mów dalej.
1: Sugeruje ministerstwo.
2: Dobrze, przepraszam.
1: Czego nie mówić? Wilczy apetyt. A dlaczego? Ponieważ to stygmatyzowanie zdrowej relacji z jedzeniem.
2: Jezu, jakie głupie.
1: Czego nie mówić? Wilczy bilet. Kolejny przykład przypisywania wilkom negatywnych konsekwencji społecznych.
2: Coraz więcej nie możemy mówić, to jest świat, w kierunku którego
1: czego
2: zmierzamy.
1: Czego nie mówić? Wilk w owczej skórze, ponieważ to utrwalanie stereotypu, że wilk ma zawsze złe intencje. Koniec postu.
2: Niebywałe. Czyli mamy nie używać starych przysłów.
1: Tak, znaczy,
2: myślę, takie... I stereotypów, na których przetrwały społeczeństwa, też mamy z nich nie korzystać. Nie podoba mi się ten post, ale o wilkach możemy pogadać.
1: Podchodzę trochę...
2: Używajcie przysłów! Dobra, żartuję, no.
1: Że tak chyba miało być takie śmieszne i z dystansem. Tak to interpretuję.
2: Przepraszam.
1: Miało być śmieszne i z dystansem ze strony ministerstwa, a wyszło ale tak wtedy, że trochę cringe'owo.
2: Ja jestem w takim razie pospinana i bez dystansu.
1: Z tym mi się właśnie kojarzysz.
2: No to jeżeli można by mnie było podsumować jednym zdaniem jak w Telegazecie, to właśnie taką osobą jestem.
1: To jest to.
2: A jakie są komentarze? Patrzyłeś?
1: Oj.
2: Jak społeczeństwo na to reaguje?
1: Matko, i teraz...
2: Przepraszam, nie chciałam ci zrobić takiego kłopotu. Natomiast...
1: Jezu,
2: no...
1: Dobra. 443.
2: Milutkie pewnie. To ja jestem hejterką.
1: To piękne... Nic
2: takiego jak ja.
1: Ten komentarz, bo...
2: I to mój, ale głupie.
1: Nie, morda.
2: Naprawdę?

0: Kapitan Poranek.
1: Ligo wprowadził wszystkich w błąd. Chciałam to oficjalnie powiedzieć, bo przeczytałam komentarze pod tym postem i wcale nie były takie milutkie, jak Ligo powiedział.
2: No, ja nie znaczy...
1: Ligo nie mógł wulgaryzmu przytaczać na antenie, tak było usprawiedliwie.
2: Przeczytałem ten jeden, który mi się akurat wyświetlił. One raczej, no, było ich dużo. Jak widzę, że pod jakimś postem jest dużo komentarzy, to internet nauczył tego, że zazwyczaj one są... Jest duża szansa, że będą negatywne.
1: Bardzo bym chciała, żebyśmy pewnych takich fajnych rzeczy dotyczących obsługi social mediów, uczyli się od na przykład kont zagranicznych, które robią to świetnie. Na przykład bardzo serdecznie wam polecam zafollowować National Park Service z Ameryki, ponieważ oni dodają tak epickie posty, one są absolutnie genialne. Pewnie widzieliście jaskinie na przykład, że jest dzień jaskiń i po prostu masz karuzelę ciemnych zdjęć.
2: A, dobra.
1: Tutaj masz na przykład zagadkę Yellowstone Parku, jakim jestem zwierzątkiem, i macie karuzelę i w taki sposób sobie odkrywasz karuzelę i możesz zgadywać, jakie to jest zwierzątko, Ligo.
2: To chyba kuna.
1: Red Fox.
2: Czerwony lis.
1: Więc no, fajne z tym wilkiem, ale spróbujmy inaczej. Wiesz, że ja zazwyczaj nie krytykuję, ale to...
2: No, to nie jest
1: A wilki są tak fascynujące, w tak ciekawy sposób można odczarować właśnie to podejście do nich, bo od razu mi się skojarzyło właśnie, tak naprawdę cała teoria dominacji, którą stosujemy wobec psów, wzięła się z teorii pana Johna Fishera, który badał wilki połączone z rozbitych watach w zoo w sztucznych warunkach i one faktycznie dość mocno ze sobą rywalizowały, przejawiała się tam duża agresja, ale to nie były wilki w swoich grupach rodzinnych. Wilki w grupach rodzinnych naprawdę minimalizują zachowania agresywne, to się zdarza niezwykle rzadko i są to zwierzęta mocno społeczne i mocno ze sobą związane, więc można też w taki sposób odczarowywać podejście do nich, czyli... wiedzą, faktami, czyli a nie przysłowiami.
2: Wilk wilkowi wilkiem, kiedy są z innych osiedli.
1: No tak, no wiesz, no to akurat to dotyczy całego zwierzęcego świata, że jeżeli mamy jakąś grupę rodzinną i pojawia się na naszym terytorium inna grupa, no to próbujemy się jej pozbyć. No, ludzie też tak robią. 886, tak. 971, 971, nie wiem, czy o wilkach dalej, czy o piłce nożnej, a może zaraz o serialach, bo się sporo dzieje. Zobaczymy, jakie państwo mają życzenia, my możemy je spełniać.
2: Ja zaspoilerowałem sobie, a wiecie, że spoilery mnie najbardziej zachęcają, kliknęło mi, jest teraz dosyć popularny, duży hype na film horror, chociaż niektórzy mówią horror, niektórzy mówią thriller, albo jedno i drugie, obsesja.
1: No byłam.
2: I o to mi zaraz opowiesz, jakieś fajne spoilery, żeby Matiego zachęcić, żeby też poszedł albo sobie obejrzał. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.

0: 5 minut po godzinie 9. Skrillex i Nightpunk w utworze Soma za nami. Tak, co tam?
1: No, o obsesji chciałeś, Myszko, gadać, ale zapomniałeś już o tym, bo 5 minut minęło.
0: Tak, bo uświadomiłaś mi, że ja tu przeżywam coś, co na czym w kinie byłaś w maju.
1: Tak, tak, tak. No generalnie ty przeżywasz finał Liverpool AC Milan obecnie.
0: Wspaniały. Tak,
1: Dudek
0: tak.
1: Dance.
0: Tak.
1: I zaczynamy o tym gadać. Tak, Ligo, wydaje mi się, że za moment, pewnie za jakieś 2-3 dni obsesja będzie na VOD, a ty chciałeś iść na nią do kina.
0: Nie,
1: no,
0: Jakie masz pytania? Chciałem ją obejrzeć, ale niekoniecznie, nawet jest to dla mnie, mi to na rękę, że będzie to na VOD, ale już mnie nastraszyłaś, bo tutaj nie będziemy, ja jestem zwolennikiem spoilerów, one mnie zachęcają do tego, że chcę zobaczyć, jak do czego, zobaczę jakąś scenę, jak do tego doszło, więc już sporo wiem o obsesji, a Klaudia mi powie... I z tego, co widziałem w internetach, to takie właśnie przychylałem się ku temu, że okej, horror, ale z motywami thrillera, a w sumie nawet może dla niektórych bardziej thriller. I Klaudia mi uświadomiła, że mówiąc krótko, będziesz się bał.
1: Myślałam dokładnie to samo, co Ligo, idąc na ten film, że przecież ja jestem obyta, bo oglądam stamtąd na HBO, a on ma łatkę horroru. Grzesznicy też mają łatkę horroru, więc człowiek się odrobinę rozbi surmania, ponieważ szachują tym określeniem horror. A to obsesja to jest horror prawdziwy. Ja odradzam tobie w takim sensie, że będziesz się bał, natomiast musisz to obejrzeć, bo to jest film o tobie. Znaczy o tobie, wiadomo, że bekę kręcę. Ten film jest fajny w kwestii fabuły, bo to jest świetnie wymyślona rzecz. Chłopak kocha się w dziewczynie, wypowiada magiczne zaklęcie,
0: ona
1: przełamuje... Ona w nim nie, absolutnie. Ona go traktuje jak przyjaciela. On przełamuje gałązkę wierzby i marzy o tym, żeby ona się w nim zakochała. No i ona faktycznie się w nim zakochuje, tylko że zakochuje się w nim demon, a prawdziwa dziewczyna jest nadal w środku. Czyli ona cierpi, nie może nic z tym zrobić, bo ten demon przejął nad nią panowanie. No i co jakiś czas nawiązuje jakiś tam mikrokontakt z tym chłopakiem. Natomiast, i to jest, uważam, że świetny w ogóle pomysł na fabułę, ogólnie świetny pomysł na film, dlatego nie dziwię się, że taki sukces odniósł, szczególnie, że jest niskobudżetowy, a rewelacyjny. Natomiast dla mnie jest po prostu za straszny, bo tam jest dużo tych jumpscare'ów tak zwanych, że jest spokój i nagle jest krzyk, nagle jest jakieś dziwne łażenie. Ja się boję takich, wiesz, rzeczy, jakieś egzortyzmy Emily Rose, to... Ja w ogóle w szoku byłam, jak byłam w kinie, że jest jakaś totalnie obrzydliwa scena i ludzie się śmieją. I pomyślałam, Jezu, na tym filmie nie są moi ludzie. A wiem, że ten śmiech pewnie też był związany z nerwami, ale no... Było to dla mnie bardzo dziwne, jak na przykład były, wiesz, zapowiedzi innych filmów i było coś takiego, że ja nie mogłam patrzeć na ekran i słyszałam, że ktoś się śmieje z tego. Mhm. I dla mnie to było takie, Jezu, to ja mogę to oglądać tylko w domu, bo w domu też tak robię, że jak jest jakaś straszna scena, to na przykład odwracam wzrok i oglądam w odbiciu szyby i wtedy czuję, że nie jestem tak bardzo w fabule.
0: Jest bufor ochronny.
1: Natomiast tak. Nie polecam ci tego, ale musisz to obejrzeć.
0: Właśnie jestem ciekawy. Zresztą dodajmy to wszystko, co powiedziała Klaudia, to nie były spoilery, bo tego to w
1: tak,
0: zasadzie
1: tak, to przeczytacie w opisie.
0: Z trailera się dowiecie, więc to już dalej, gdybyśmy dalej wchodzili, to byśmy weszli w sferę spoilerów, ale ich wam oszczędzimy. Tak.
1: Bardzo bym chciała, żebyś to obejrzał i wyraził swoje zdanie. Bardzo na to czekam, ale sądzę, znając cię, że na pewno się ze mną nie zgodzisz, jednocześnie się zgadzając.
0: Powiem, kurde, słodki film.
1: Bardzo fajny, w ogóle nie wiem, czy
0: romantyczne zakończenie.
1: O miłości.
0: O miłości. Szalonej, ale miłości.

0: Kapitan Poranek.
1: Hubert i Zielona Noc za nami na 21 minut po godzinie 9.
2: Kino już mamy, a raczej takie nie kino, bo tego już chyba w kinach filmu nie ma.
1: Filmowo, serialowo.
2: Toy Story teraz ja się chcę wybrać, właśnie na Toy Story 5. Bardzo chciałam na ten film o Baby Lodzie. O Baby Jodzie. I nie dotarłam. Mhm. Natomiast skończył się stamtąd w ubiegłym tygodniu i przetrwałam 9 odcinków, które
1: zawsze?
2: Były dość... oni to myślę, że ten serial będą dość długo produkować ze względu na to, produkować ze względu na to, że bardzo jest popularny, ale no muszę przyznać, że cały sezon czwarty spokojnie mógł być jednym odcinkiem fabularnie, więc troszkę się wymęczyłam.
1: Przeciągnięte.
2: Chociaż lubię bardzo, bardzo, tak, przeciągnięte. Bardzo, bardzo lubię klimat stamtąd, jest rewelacyjny, natomiast, no dobra, może w jednym nie, ale w trzech odcinkach to wszystko, co się wydarzyło, mogło się zamknąć. Skończył się ten sezon spektakularnie i fajnie, ale równolegle pojawił się ród smoka, który leczy wszystkie moje rany i jest przewspaniały. I dzisiaj właśnie kolejny odcinek. Można już oglądać i jestem zachwycona tym dziełem.
1: Ja mam duże zaległości, tylko kumulują mi się rzeczy, które chcę obejrzeć. Więc
2: nie obejrzysz ich, tylko na tym życie polega, że trzeba oglądać na bieżąco.
1: No wiem. I teraz ta górka się robi coraz większa, ale to zarówno przez wyjazdy, jak i przez to, że wychodzą też, to wyszło kilka gier, które mam przyjemność gierczyć.
2: Jakie? Jakież to?
1: No w maju wyszedł James Bond. Znaczy 007, się nazywa gra. First Light, bardzo polecam dla fanów gierek. Wyszedł Gothic 5 czerwca, którego teraz męczę. To jest gra z 2001 roku, która uzyskała remake w 26.
2: Remake. Powiedziałeś, opowiadałeś mi, że zrobili właśnie remake czegoś, w co się grało kiedyś.
1: Tak, to właśnie to. 2001 rok. Okay. Pierwsza taka gra, która mnie wprowadziła w świat RPG w ogóle i teraz nostalgicznie, bo grasz w to i poznajesz te stare tereny, które wtedy były skostorpate, a jak się czyta też te komentarze w internecie, to mnie zawsze bawi, że działa jak stary Gothic, ma błędy w tych samych miejscach.
2: Wspaniała sprawa.
1: I teraz 9, czyli za 3 dni, tak, wychodzi też remake gry Assassin's Creed Black Flag, czyli o piratach.
2: Remake'i to jest to, mój drogi. Tak jak teraz Disney robi, wiesz, bajki. W wersji filmowej dla nas właśnie boomerów, tak z gierkami jest podobnie. Aż mam ochotę zagrać w Pokémony na Game Boyu.
1: No jest tak. Jest
2: bardzo lubię takiego. Sobie czasem wziąć i pograć.
1: Więc u mnie jeszcze gierki do nadrobienia. Potem przyjdziemy do filmów i seriali. Jeszcze Spider-Man na prawie mi został. Noir z Nicolasem Cage'em.
2: Dużo spraw, widzicie. Trzeba być w miarę na bieżąco. Obsesja, no ale to obsesję szybko cykniesz, bo to film 120 tam ileś minut. Tyle będziesz musiał poświęcić, żeby ze mną później porozmawiać o nim na antenie.
1: Ale dziękuję za wszystkie spoilery, które mi przekazałaś.
2: Jeżeli wy macie jakieś polecenia książkowo, filmowo, serialowo, growe, no to czekamy.
1: Dizzy Rascal, See You Dance już teraz, potem jeszcze Wydmy, a potem Wiadomości. Here we go again.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.
3: Jest 9.30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Piotrek Topoliński.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Po porannych problemach pierwsza linia metra jeździ już na całej trasie. W tym serwisie też doniesienia z Ronda de Gaulle'a i o golach na Mundialu.
4: Wiadomości.
5: Koniec utrudnień w metrze. Jak już mówiliśmy w Radio Campus, poranny szczyt zakłóciły problemy techniczne na pierwszej linii metra. Nie działało 5 stacji na Mokotowie i w Śródmieściu. Pierwsza linia kursowała w 2 odcinkach: Eskabat do Wilanowskiej i ze Świętokrzyskiej do Młocin. Minister obrony zlecił odtajnienie wszystkich informacji o sprzęcie przekazanym Ukrainie od początku szerokiej inwazji Rosji na Ukrainę. To po sugestiach Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, że polski rząd przekazał Ukraińcom pociski przechwytujące do systemów Patriot. Sprawę komentował niecałą godzinę temu szef MSZ-u Radosław Sikorski.
6: Pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role, choć polityka nie powinna się zmienić.
5: W nocy Rosja dokonała kolejnego zmasowanego ataku na Kijów. Zginęło co najmniej 12 osób. Przenosimy się do centrum, pod Palmę. W ramach remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich służby naprawiają też przejazdy przez tory. Zaczęły się właśnie prace na rondzie de Gaulle'a. Kierowcy z Nowego Światu z obu stron ronda skręcicie tylko w prawo. Na drugą stronę torów zawrócicie tymczasowymi przejazdami przy Brackiej i Muzeum Narodowym. I tak będzie do końca tygodnia.
4: Sportowy Campus.
5: W serwisie jeszcze Mundial. Anglia zmierzy się z Norwegią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Minionej nocy Norwegowie pokonali Brazylijczyków 2-1, a Anglicy piłkarzy z Meksyku 3-2. Mówi zdobywca 2 bramek niemal minuta po minucie Jude Bellingham. Nigdy nie byłem bardziej dumny z tej drużyny i narodu. To najlepszy wieczór w mojej reprezentacyjnej karierze. Kolejne mecze Mundialu przed nami. O 21:00 Portugalia, Hiszpania. Cristiano Ronaldo otrzyma wsparcie od redaktor Klaudii Szkaradek na pewno. A o 2:00 w nocy naszego czasu USA, Belgia. Ligo, komu kibicujesz? Zawahanie.
7: USA.
8: USA, Belgia.
7: USA, tak, USA, Belgia.
5: Bo Portugalia, Hiszpania to mam rację, prawda?
8: Ja wspieram, ale Ligo już zadeklarował, że on też będzie wspierał Cristiano, to jest niebywałe.
5: Co się dzieje?
8: Cała redakcja Campusa jest za Cristiano, ty też jesteś topol.
5: No, gdzieś tam z tyłu serca tak.
8: Super.
4: Pogoda.
8: Strasznie mnie bawi tył serca. Cię bardzo z tym ciekawe, jak to jest
5: komora,
8: miejsce.
5: Przedsionek.
8: No ale czy tył serca nie jest jeszcze bardziej w środku?
5: To widzisz.
8: To zależy, nie, jak no, na to spojrzeć.
5: W środku serca to jednak ci Norwegowie z tym całym wiosłowaniem to zdobyli moje
8: nie,
5: całe
8: serce. Nie, su to Cristiano robi. Jaki oni robią? Ru.
5: A czyli oni tam wymawiają jakieś słowo, tak?
8: Ru.
5: A, bo ja myślałem, no tak, że to jest takie po prostu takie...
8: No widzisz, taki jesteś Norweg z serca.
5: Ale tylko ze środka.
8: Dobrze, a z tyłu jest Cristiano, a z przodu jestem ja i jesteśmy już, podzieliliśmy serce topola, przykro mi. Jeszcze dla Ligo musi być jedna komora. Słuchajcie, panowie. Ciekawa sytuacja dość, gdyż lato, a 20 stopni i zachmurzenie umiarkowane dziś, natomiast wtorek, środa, czwartek, deszcz i taka średnia to 20 stopni. Takie lato to nas czeka, natomiast przy weekendzie rozpogodzenie, niebywała sprawa, 25 stopni, prawie bezchmurne niebo, sobota stopni 26, prawie bezchmurne niebo, 28 stopni w niedzielę, no i burze w przyszłym tygodniu, ale przyszłym tygodniem kiedy się będziemy martwić, Ligo?
7: Nigdy.
8: W przyszłym tygodniu. Bardzo liczyłam, że to powiesz. No dobrze, w każdym razie proszę korzystać, bo dziś całkiem przyjemny poniedziałek, wtorek, środa i czwartek tak średnio.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu.
2: A w nim?
1: Internet.
2: Warszawskie zło. Warszawskie zło. Warszawskie zoo ogłosiło, iż przyszedł na świat w warszawskim rzeczonym zoo jeden z najmniejszych jelonków na świecie.
1: Myszo jeleń.
2: Nie! Samiczka pudu południowego, urodzona kilka tygodni temu. Jej rodzicami jest Juana i Pichu. Waży kilogram, docelowo osiągnie wzrost 40 centymetrów i rozpoczęto plebiscyt na imię dla tej samiczki. Ligo, spójrz jej w oczy i nadaj jej imię.
1: O, jaka spójrzutka.
2: Moim zdaniem to jest Kikusia.
1: Kikusia.
2: Chciałabym, żeby miała na imię Kikusia, już jest 89 w tym momencie komentarzy. Możecie dołożyć od siebie coś. Ligo, powiedz mi, że to nie jest Kikusia.
1: No pasuje Kikusia.
2: Napiszę.
1: Ale Kikusia nie będzie większa?
2: No 40 centymetrów, no to nadal będzie Kikusią, moim zdaniem. Będzie,
1: nawet jak dorośnie i będzie dużą Kikusią, to ona wciąż Kikusią.
2: No widzę tu komentarzy, że ktoś pisze, jak Warszawa to Sawa, no ale to sądzę, że wszystkie zwierzęta mogłyby mieć tak na imię. To jest strasznie
1: wiesz
2: takie.
1: Co? To nuda.
2: Dobra, ja piszę Kikusia. A czekaj, oni chcą na S?
1: Na S jest, ma być?
2: Nie, Sikusia, no nie ma.
1: Będzie źle brzmiało.
2: Na S! W tym roku wszystkie zwierzęta urodzą. No to Sikusia musi mieć.
1: Sikusia będzie trochę dziwnie.
2: Niedobrze. A bo patrz, nie wiedziałam nawet, że w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę S.
1: Kurczę.
2: Aj!
1: No to... Ale Sikusia zostanie w naszych sercach.
2: Jeżeli będziecie ją odwiedzać, nazywajcie ją po prostu Sikusią. Nie wiem, czy przegląd internetu nie powinien się w tym momencie zakończyć, bo nic mocniejszego już się dzisiaj nie dowiecie. Campus.

0: Campus.
1: Drodzy Państwo, żegnujcie.
2: No, przykra sprawa. Niezwykle przykra, bo zakończył się nasz poranek, ale było bardzo miło z Wami. Bardzo sympatycznie dotrzymywaliście nam towarzystwa. Życzymy spektakularnego tygodnia i przypominamy, że w środę się słyszymy podczas Alternatora i tak, będziemy tam wspólnie figlować. To będą moje urodziny, na które Was oficjalnie zapraszam.
1: I spędzam je
2: ze swoim wielkim przyjacielem. To jest sprawa niezwykła, więc trzymajcie się ciepło, nie dajcie się sobie i bądźcie dzielni. Do usłyszenia.
1: Dobrze usłyszeliście. Słyszymy się w środę o 17. I tymczasem dziękujemy.
2: Mateusz Ligocki.
1: Klaudia Szkaradek. Pa, pa.
2: Ahoj.
3: Kapitan Poranek.
4: Batman na tech talk, be tuned up your dance, DJ. If me the in a kiosk, one twisting all the walk, a car of it. Batman na tech talk, be tuned.

0: Sit.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Reklama.
5: They announced the new iPhone XS Max, the iPhone XR, and of course the iPhone XS. I actually want to make it very simple for you guys to decide which device.

0: sytuację związku dziękczar. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

0: autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Minęła 10.30, Piotr Topuliński.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Zaczniemy od doniesień z Ukrainy. Rosja dokonała kolejnego zmasowanego ataku na Kijów. Parlament Europejski może przygłosować ułatwienia dla pasażerów linii lotniczych. Wieczorem na Mundialu mecz Portugalia-Hiszpania.
3: Wiadomości.
2: Na początek Ukraina po kolejnym rosyjskim ataku. Wojska Kremla użyły w nocy prawie 70 rakiet i ponad 300 dronów. W obwodzie kijowskim i w stolicy zginęło co najmniej 14 osób. Blisko 80 zostało rannych. Przed jednym z zaatakowanych bloków był mer Kijowa, Witalij Kliczko. Widać, jak to strasznie wygląda. Mieszkania są zniszczone po obu stronach budynku. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Pod gruzami mogą być ludzie. Ratownicy medycy pracują również w innych miejscach. O tym, że Rosjanie szykują kolejny atak na stolicę, informował wcześniej prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ponowił apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Dziś debata, jutro głosowanie. Parlament Europejski zajmuje się zmianami w prawach pasażerów linii lotniczych. Pasażerowie mają mieć nowe prawa. Chodzi m.in. o zapewnienie dzieciom bezpłatnych miejsc obok rodziców. Linie lotnicze mają w jasny sposób informować o możliwości uzyskania odszkodowania po odwołaniu lub opóźnieniu lotu. Inne propozycje to zakaz opłat za drobne poprawki w danych pasażera, czy zakaz stosowania opłat za tzw. no-show. Gdy przykładowo nie korzystamy z lotu w jedną stronę, ale chcemy polecieć w drugą stronę.
3: Sportowy Campus.
2: To my teraz bez opłat lecimy za ocean w serwisie piłka nożna. To będzie hit 1/8 finału Mundialu. Portugalia zagra z Hiszpanią. Widzę spokojną, dobrą drużynę. Trenujemy, dobrze się przygotowujemy. Zmierzymy się z bardzo trudnym zespołem, ale myślę, że będziemy gotowi. Tak mówi Cristiano Ronaldo, kapitana portugalskiej drużyny, chwalił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Jestem wielbicielem piłkarzy i ludzi takich jak on, z charakterem, ambicją, chęcią rozwoju, pragnieniem bycia lepszym każdego dnia, ludzi niestrudzonych. Jestem wzorem zarówno dla młodych, jak i starszych. Hiszpania nie straciła jeszcze bramki w 4 meczach Mundialu w Ameryce Północnej. Drużyna trenera Luisa de la Fuente rozczarowała tylko w pierwszym starciu z debiutantem z Afryki, a w kolejnych spotkaniach nie zawiodła. Mecz Portugalia-Hiszpania o 21:00, o 2:00 w nocy naszego czasu, USA-Belgia. Wokół tego spotkania kontrowersje. FIFA zawiesiła karę za czerwoną kartkę Folarinowi Balogunowi ze Stanów Zjednoczonych. Zdaniem belgijskich mediów to zagrywka od gospodarza turnieju. Na koniec zaglądamy do warszawskiego zoo. Ogród pochwalił się właśnie urodzoną kilka tygodni temu samiczką pudu południowego. To taki malutki jelonek. W naturze pudu żyją w lasach deszczowych Chile i Argentyny. Z natury są to zwierzątka płochliwe i trudne do obserwacji. Zobaczcie zdjęcia pudu na Facebooku warszawskiego ogrodu zoologicznego. Zaczęły się też wybory imienia zwierzątka. Czas na propozycje mamy do końca tygodnia. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę S.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem. I obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany. I to

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm. Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Reklama. Akademicki Radio Campus.

Minęła 11, a przed nami kampus główny. Trwa w najlepsze rekrutacja na studia, a dzisiaj porozmawiamy o nowym kierunku na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii i zajrzymy też na wystawę w Pałacu Kazimierzowskim. Zapraszam ja, Patrycja Fruba, a realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus główny.
1: Przeglądając oferty kierunków na Uniwersytecie Warszawskim, trafiłam na taki, który w tym roku otwiera się po raz pierwszy. Jest to magisterka, która ma nowe nawet w nazwie, nowe technologie w instytucjach kultury. Jest ze mną profesor Robert Kotowski, kierownik Katedry Badań nad Bibliotekami i innymi instytucjami kultury na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I jakie tematy powinny intrygować kandydatów na te studia? Co powinni lubić?
2: No to jest bardzo interdyscyplinarny kierunek, ponieważ łączy on w sobie zarówno jakby treści humanistyczne związane z historią sztuki, z dziedzictwem szeroko rozumianym kulturowym, a także, no jak sama nazwa tego kierunku nam wskazuje, nowe technologie. Ale tutaj jeszcze dochodzą kwestie powiedziałbym takie socjologiczne, społeczne, kwestie etyczne, kwestie prawne, no i oczywiście kwestie związane z zarządzaniem, bo tutaj mówimy o pewnym nowym modelu zarządzania dziedzictwem kulturowym.
1: A czym są te nowe technologie, które będzie można poznać?
2: Te nowe technologie to jest pewien świat, który bardzo szeroko otworzył drzwi dla instytucji kultury i rzeczywiście instytucje kultury, myślę tutaj o instytucjach sektora glamowego, czyli muzea, biblioteki, archiwa, które bardzo szeroko korzystają z tego zaproszenia i dzisiaj trudno sobie wyobrazić instytucje kultury typu właśnie biblioteka czy muzeum bez wykorzystania różnego rodzaju czy aplikacji, czy technologii, które pozwalają na odwzorowania cyfrowe, czyli innymi słowy digitalizacji, czy wreszcie sztucznej inteligencji. To zarówno w bibliotekach, archiwach i muzeach. Tutaj no oczywiście dysponujemy jako społeczeństwo ogromnym zasobem dziedzictwa, więc też musimy to uporządkować. A więc no wszelkiego rodzaju programy do inwentaryzacji tych zbiorów, do gromadzenia i zapisywania. Także to są wszystko jakby znaki tych czasów, w których żyjemy.
1: I czy wchodzą w to też social media?
2: Oczywiście, że tak, ponieważ no, dziedzictwo kulturowe to nasze wspólne dziedzictwo, nasze dobro i jedną z funkcji zarządzania tym dziedzictwem jest upowszechnianie. A dzisiaj też trudno sobie wyobrazić, żeby upowszechniać i promować coś bez wykorzystania social mediów, więc to jak najbardziej. Tym bardziej, że przecież do właśnie wykorzystania tych social mediów potrzebne nam są z kolei inne technologie digitalizacyjne, czy właśnie jakieś technologie, które pozwalają nam na przybliżenie obrazów, stworzenie jakichś małych form filmowych, więc to wszystko ze sobą się bardzo łączy.
1: A te przedmioty o digitalizacji, co pozwolą zrozumieć, poznać?
2: Tak. Przedmioty, które proponujemy na tym kierunku, to z jednej strony przedmioty niezwykle praktyczne i to jest ta część studiów związana właśnie z tymi nowymi technologiami. To są właśnie ta multimedializacja w dziedzictwie kulturowym. To jest biblioteka cyfrowa 2.0, to jest muzeum cyfrowe, archiwum cyfrowe. To są systemy do archiwizowania, czy wreszcie różnego rodzaju techniki digitalizacyjne i oczywiście wykorzystanie sztucznej inteligencji. To jest ta, powiedziałbym, część praktyczna, czyli ta nowa, te nowe technologie. Natomiast gro przedmiotów to przedmioty, które pozwolą nam w sposób bezpieczny i skuteczny posługiwać się tymi nowymi technologiami.
1: I zdobywając różne kompetencje właśnie na tych zajęciach, jakie miejsca pracy będzie można znaleźć potencjalnie?
2: No dzisiaj wydaje mi się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią obchodzić się, mówiąc tak troszkę kolokwialnie, z obiektami dziedzictwa kulturowego właśnie w tym świecie nowych technologii. A więc no, tutaj myślę, że wszystkie instytucje sektora glamowego, biblioteki, muzea, archiwa, pożądają takich specjalistów, którzy mają dużą wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, potrafią się poruszać w świecie historii sztuki, w świecie historii, czy w ogóle w szeroko rozumianej kultury i potrafią wykorzystać nowe technologie w bardzo szerokim zakresie. Oczywiście, mając te narzędzia, narzędzia w ręku, muszą też mieć świadomość, i temu też będą służyły studia, że istnieją pewne ograniczenia związane z prawami autorskimi, no i związane przede wszystkim z etyką. I myślę, że ta ogromna pigułka wiedzy na tych studiach pozwoli przygotować takich specjalistów.
1: A czy będą do wyrobienia godziny praktyk na tych studiach?
2: Tak, oczywiście. To jest kierunek, który no, w założeniu naszym twórców, autorów programu, już przyjęliśmy, że właśnie w instytucjach tych, o których wspominałem, no, niezbędne są praktyki, tak żeby bezpośrednio zetknąć się z tą materią w takim codziennym działaniu, w codziennym jakimś takim odbiorze. No, także praktyki są oczywiście, wpisują się w ten kierunek.
1: I o tym, jak będzie wyglądała rekrutacja na kierunek Nowe Technologie w Instytucjach Kultury, porozmawiamy już za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: O kierunku nowe technologie w instytucjach kultury rozmawiam z profesorem Robertem Kotowskim. Po jakim licencjacie najlepiej przyjść na magisterkę właśnie z tego kierunku? No,
2: praktycznie tutaj nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o to, po jakim licencjacie. No, zakładamy, że to mogą być specjaliści z obszaru nauk humanistycznych albo inżynierowie, specjaliści z obszaru nauk właśnie tych związanych z nowymi technologiami. Ale jeśli do nas przyjdą specjaliści, nie wiem, po matematyce, fizyce czy chemii, absolutnie to nie jest dyskwalifikujące. A więc no, każdy kierunek licencjacki, którym się będzie mógł wykazać nasz kandydat, jest akceptowalny.
1: A jak wygląda rekrutacja?
2: Rekrutacja jest dość prosta. 25% punktów to będą punkty za dyplom właśnie ten licencjacki. Natomiast ta większa część, czyli 75%, to będą punkty za rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowę, która będzie związana właśnie z rozumieniem dziedzictwa, podejściem do dziedzictwa, uczestnictwem właśnie w życiu kulturalnym, czy uczestnictwem w kulturze. Taką ogólną orientacją, jeśli chodzi o świat kultury, ale też i nieco zahaczające o ten świat nowych technologii. Te pytania w kilku grupach są dostępne dla kandydatów, także to nie są skomplikowane pytania, to są pytania typu, czy w twojej okolicy są jakieś, nie wiem, elementy, jakieś obiekty dziedzictwa kulturowego i czy ty korzystasz z tego i w jaki sposób, prawda? A więc to tego typu pytania bardzo ogólne.
1: Czy jak się przygotować? Trzeba po prostu przejrzeć tą listę pytań?
2: Tak. Najlepiej przejrzeć, ponieważ no, tak jak wspominałem, to nie są skomplikowane pytania związane z jakąś tajemną wiedzą, to są pytania pokazujące no, pewne kompetencje kulturowe naszych kandydatów.
1: I rozmowy w sierpniu?
2: Tak.
1: I ten kierunek będzie już w nowym budynku?
2: Nie. Ten kierunek będzie prawdopodobnie w naszej siedzibie tymczasowej, czyli na Alejach Niepodległości, ponieważ przez jeden rok będziemy właśnie tam korzystać z tych pomieszczeń na Niepodległości, zanim przeniesiemy się do głównej siedziby.
1: I kierunek to nowe technologie w instytucjach kultury na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii i też na stronie tego wydziału będziecie mogli znaleźć więcej informacji. A moim gościem był profesor Robert Kotowski, kierownik Katedry Badań nad Bibliotekami i innymi instytucjami kultury. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Reklama.
2: Same rzeczy to są.

0: stary dziad.
1: Kampus główny.
2: A to był jeszcze czerwcowy Kamil Piwot i utwór Święty Jan. A co ciekawego dzieje się w polskiej nauce, to właśnie dla nas sprawdziłam. I badacze zapytali studentów, czy planują założyć własne firmy w ramach badania postaw przedsiębiorczych pokolenia Z w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. I okazało się, że 57% badanych uważa, że posiada potencjał przedsiębiorczy, natomiast tylko 7% deklaruje zamiar założenia firmy jeszcze w trakcie studiów, a 16,5% respondentów ma własną działalność gospodarczą lub udziały w spółkach. I to zostało uznane za dosyć taki niezadowalający wynik. Natomiast najwyższą aktywność biznesową wykazali studenci kosmetologii i informatyki. Badania pokazały też różnice między studentami różnych krajów, a autorzy wskazali na to, że potrzebne są zmiany w edukacji przedsiębiorczej, potrzebne są warsztaty i symulacje biznesowe, żeby tym studentom przedstawić to możliwe ryzyko, ale też ich z nim oswoić, żeby oni byli gotowi podjąć to ryzyko założenia firmy, działalności, włączenia się w coś takiego. I też podkreślili naukowcy, że ważne jest dostosowanie rozwiązań do różnych potrzeb studentów z różnych krajów, bo polscy na przykład zgłaszali, że bardzo potrzebują informacji o podatkach. Więcej możecie sprawdzić na naukawpolsce.pl, no i możecie też zastanowić się nad własnym potencjałem przedsiębiorczym. Natomiast na Uniwersytecie Jagiellońskim trochę inny temat, bo będzie o pieskach, bo jest tam prowadzony projekt Czworonogi na kampusie, Laboratorium Interakcji Człowiek-Zwierzę. I Uniwersytet Jagielloński nawiązał współpracę ze schroniskiem i projekt skupia się na tym, jak studenci mający różnego rodzaju problemy, jak lęk, samotność, wypalenie, jak może im to pomóc kontakt ze zwierzętami. I badania są prowadzone w naturalnym środowisku. Przeprowadzono warsztaty kokreacyjne o obecności zwierząt na uczelni i były także wspólne spacery studentów z psami ze schroniska w Borku. I to prowadziła Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt. Wpływ działań na dobrostan i poczucie przynależności badano ankietami, a wyniki mają posłużyć do rozwoju dalszych programów, więc to jeszcze nie koniec. I może będzie więcej zwierząt na Uniwersytecie Jagiellońskim, a naukowcy, którzy się tym tam zajmowali, to Instytut Nauk o Środowisku i Instytut Psychologii Stosowanej. Może też te działania zainspirują inne uczelnie, zobaczymy. A więcej możecie przeczytać na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje.

0: Kampus Główny.
1: To był Kasabian's I'll Ray the King, a przed chwilą mówiłam o zwierzętach na Uniwersytecie Jagiellońskim, a teraz natura na Politechnice i to w zupełnie innym wydaniu, ponieważ studenci Politechniki Bydgoskiej przygotowali instalację o nazwie Gniazdo i wczoraj nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Tworzyli ją 10 dni i pracowało nad nią 10 osób z Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej, a autorem jest dr Piotr Tłoczko. Instalacja ma 8 metrów średnicy i 6,5 metra wysokości i została wypleciona z 3 ton wikliny. To jest taka duża kula, do której środka można wejść. Można tam wejść razem także z wózkiem. Tak jest wszystko wymierzone. I rzeźba stoi w parku w Ostromęcku. Ma być to symbol harmonii człowieka z naturą i jej forma wiąże się też z miejscem, bo w Pradolinie Wisły były plantacje wikliny. I więcej, także zdjęcia możecie przeczytać na przykład w Gazecie Pomorskiej. Natomiast zostając w temacie Politechniki, to tym razem Politechnika Wrocławska i projekt Inteligentni Agenci w Medycynie Precyzyjnej. I ten projekt otrzymał dofinansowanie i bierze w nim udział 5 wydziałów właśnie z Politechniki Wrocławskiej, a podtytuł tego projektu to Od organoid wątroby po predykcyjny model AI. I teraz rozkładając to na mniejsze części, to organoidy to jest taka trójwymiarowa struktura komórkowa, która przypomina prawdziwy organ i na niej bada się na przykład działanie leków, więc to będzie właśnie organoid wątroby. I jest to ważne, że jest to trójwymiarowe, ponieważ kiedy modele są w 2D, to podobno mogą generować fałszywe wyniki dodatnie przy różnych badaniach, ponieważ no, nie biorą pod uwagę oddziaływania komórek przestrzennego, więc to ma pozwolić na lepsze badanie i także będą używane platformy AI, do których będą przekazywane dane i one mają tworzyć tak zwany odcisk metaboliczny, czyli to będzie zestaw cech, które pozwalają rozpoznać, w jakim stanie jest badana tkanka i jakie procesy chorobowe w niej zachodzą. I ta sztuczna inteligencja ma wychwycić dokładniejsze informacje niż inne takie metody diagnostyczne, więc więcej możecie przeczytać na stronie Politechniki Wrocławskiej.

0: you should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Po kampusie głównym w zeszłym tygodniu wybrałam się z mikrofonem na otwarcie wystawy Oblicza Nauki i przybliża ona postać Stanisława Staszica. O to, dlaczego w budynku rektoratu stanęła właśnie taka wystawa, zapytałam dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Huberta Kowalskiego.
2: Dlaczego Staszic? No po pierwsze dlatego, że wielką osobowością był. Już tak mówiąc bardziej serio, chociaż to też jest serio, no to mamy ten rok pod nazwą Stanisława Staszica. Obchodzimy jakby jego pamięć, jego osiągnięcia. To jest ten rok. Mamy też coś takiego jak komitet honorowy do spraw obchodów Stanisława Staszica, do spraw obchodu roku. I w tym komitecie zasiada nasz rektor, czyli rektor Uniwersytetu Warszawskiego Alojzy Nowak oraz prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Adam Niewiadomski. No i od zeszłego roku mieliśmy różne przemyślenia, co możemy robić, co my jako uniwersytet możemy dorzucić do historii opowiadania, do opowiadania o Staszicu, ponieważ był jednym z kreatorów uniwersytetu. On razem z Stanisławem Kostką-Potockim na tyle wywierali wpływ i na tyle cisnęli, żeby ten uniwersytet powstał. W związku z tym dla nas jest bardzo bliską postacią. Historycznie oczywiście. No i w ramach obchodów Staszica przygotowaliśmy 3 wystawy. Jedną można oglądać na krakowskim Przedmieściu przy wejściu do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Druga jest zawieszona w Starej Bibliotece Uniwersyteckiej na kampusie centralnym. No i dzisiaj otworzyliśmy 3. wystawę w Pałacu Kazimierzowskim. I w związku z tym, że mamy 3 wystawy na kampusie, a do tego jeszcze mamy rewelacyjną instalację artystyczną dotyczącą Staszica w holu Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w holu Pałacu Tyszkiewicz-Potockich, no to serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Część z tych rzeczy będzie trwała do końca tego roku, część niestety zniknie, także proszę się spieszyć i nie odpuszczać tematu.
1: A jak jeszcze wygląda ta instalacja?
2: Instalacja, którą wykonał na nasze zamówienie Andrzej Kasberuch. To jest pracownik Akademii Sztuk Pięknych i konserwator, artysta oczywiście. To jest instalacja składająca się z kilkunastu popiersi Stanisława Staszica, wykonanych różnymi metodami, w różnych kolorach. Więc robi wrażenie, jest na pewno instagramowa, więc polecam przyjść, zobaczyć, zrobić kilka zdjęć i pomyśleć o twórcy Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Tak o wystawach mówił dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego profesor Hubert Kowalski. Wystawa w Pałacu Kazimierzowskim jest więc częścią większego projektu. Można więc zrobić paroetapową podróż po tych wystawach. A więcej o samym Stanisławie Staszicu już za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Mamy rok Stanisława Staszica i świętuje też Uniwersytet Warszawski. Więcej o życiu Stanisława Staszica rozmawiałam z kuratorką wystawy Oblicze Nauki, Aleksandrą Jakubczyk-Golą, i zapytałam o to, jakie zdanie na temat edukacji miał Stanisław Staszic.
2: Proponował, żeby edukacja była dostępna dla wszystkich, bez względu na wyznanie, co też było takim elementem bardzo tolerancyjnym i otwartym dla ówczesnego polskiego społeczeństwa. I w ogóle wprowadzał pierwsze zasady, był ojcem też takich pierwszych zasad edukacji powszechnej dla każdego człowieka. Uważał też, że w każdej małej miejscowości nawet po prostu powinna być zorganizowana szkoła, ponieważ jego zdaniem, bez względu na płeć, również dziewczynki i chłopcy powinni mieć dostęp do nauki. I właśnie nie tylko na poziomie podstawowym, ale także otwierał drogę i chciał, żeby społeczeństwo generalnie się kształciło i rozwijało w zakresie nauki, która była dla niego po prostu bardzo ważna.
3: Także dużo podróżował, w jakich miejscach?
2: Tak, dotyczyła go taka podróż naukowa. Tak naprawdę, kiedy rozpoczynał swoją pracę zawodową jako nauczyciel takich wykształconych dzieci z dobrych domów, podróżował w taki klasyczny sposób, znaczy podróżował do Austrii, podróżował do Paryża, ale tak naprawdę te podróże szybko zmienił ten styl podróżowania, dlatego że uznał, że to są takie bardzo europejskie, otwierające, oczywiście one też go dużo nauczyły, jeżeli chodzi o systemy na przykład społeczne tamtych państw, i stwierdził, że ważne są podróże regionalne. I zaczął podróżować właśnie, zaczął zwiedzać Tatry, opracował pierwszą geologiczną mapę Tatr, które po prostu góry bardzo go fascynowały. Warto też powiedzieć, że to nie tylko polskie Tatry, ale także właśnie wędrował w Czechy, dzisiejsze Czechy, Słowację, Węgry nawet, także ta mapa była bardzo szeroka i interesował się generalnie tym regionem Europy Środkowo-Wschodniej.
3: I także spał w Tatrach, co wcale nie było takie oczywiste.
2: Bardzo trudne i w ogóle bardzo skomplikowane. On tak naprawdę, to znaczy uważamy, że był naszym bohaterem, bo wtedy przeżyć w takich ekstremalnych warunkach po prostu było bardzo, bardzo trudne. Też często opowiadał o podróżach zimą, które odbywał. W takich sytuacjach też musiał sam konstruować na przykład swoje narzędzia pomiarowe, dlatego że zawsze badał temperaturę, badał ciśnienie, wykonywał takie podstawowe pomiary, które pozwoliły mu potem skonstruować właśnie wiele map takich właśnie, które zbierały te dane. I dlatego to było jakieś takie bardzo nowoczesne i też staramy się opowiedzieć o jego właśnie takich nowatorskich metodach pracy. Często takich, no właśnie intelektualnie jakby wymyślonych, po prostu był wynalazcą.
3: A jakie były jego metody badań i wynalazków?
2: Właśnie to, że sam na przykład konstruował narzędzia, których nikt nie wynalazł wcześniej do wykonywania pomiarów, to, że wykonywał pomiary w różnych wysokościach, to, że konstruował potem te dane, zbierał i konstruował całe mapy, które pozwalały dowiedzieć się na przykład o specyfice gleb, dlatego że bardzo interesowała go geologia. W ogóle uważał, że geologia ma ogromne znaczenie i jakość ziemi, także w ogóle rozumiał, że ziemia jest taką podstawą właśnie i też metaforycznie i symbolicznie, ale też po prostu zupełnie fizycznie, po prostu ziemia jako przyroda go interesowały. Dlatego też był na przykład tłumaczem, przełożył dzieło Buffona, Epoki Natury, które opowiadały o historii i zmianach, jakby o rozwoju cywilizacji, po czym sam potem stwierdził, kiedy już po iluś tam latach powiedział, że to bzdura, że to był świetny koncept, ale tak naprawdę on w niego w ogóle nie wierzy, ponieważ teraz już wie, że rozwój wynika z pewnych przemian geologicznych, które się dzieją w Ziemi. Więc jakby sam też potrafił siebie poprawiać, potrafił brać udział w takim codziennym życiu naukowym, dlatego też jest głównym aktywistą i założycielem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ufundował dwie siedziby dla tego towarzystwa w Warszawie i ostatnią, którą znamy do dzisiaj, czyli Pałac Staszica, a także pomnik Mikołaja Kopernika przed tym towarzystwem, dlatego że uważał, że to jest taka postać ikoniczna dla polskiej nauki.
3: A jakie było jego spojrzenie na gospodarkę?
2: Bardzo się interesował przede wszystkim kwestiami hutnictwa, wydobycia, górnictwa. To było dla niego bardzo, bardzo istotne i uważał, że te dziedziny przemysłowe należy rozwijać. I chciał też wdrażać nowoczesną metodę myślenia, że właśnie nauka, kształcenie powinno się przekładać na rozwój gospodarki, że bardziej wykształcone społeczeństwo powinno rozwijać dzięki temu też gospodarkę, i dlatego zakładał też szkoły, badał też właśnie te rejony i próbował odnajdywać, gdzie mamy najlepsze złoża, i w ogóle uważał, że jesteśmy bardzo bogatą ziemią pod tym względem.
3: Jakie były jego drogi życiowe? Czyli najpierw był nauczycielem?
2: Tak, ale był też księdzem. Potem rzeczywiście zrezygnował z kapłaństwa pod koniec swojego życia. Rektor mówił o tym, że był również masonem, to prawda, ale trudno w wieku 18 czy przy początku wieku 19 nie być masonem, jeżeli chciało się być osobą wpływową i pozostawać w relacji z innymi badaczami na świecie w tym okresie. Uczestniczył bardzo aktywnie w życiu politycznym, a już mówiliśmy o tym, że właśnie próbował formułować te prawa związane z edukacją, ale także uczestniczył w kształtowaniu Konstytucji 3 maja. W tych kwestiach politycznych też mamy hol Biblioteki Uniwersyteckiej. Tam skupiamy się właśnie na tych kwestiach politycznych. Ta wystawa opowiada o kwestiach naukowych. Pałacu Kazimierzowskim.
1: To była kuratorka wystawy Oblicza Nauki, Nowoczesność w badaniach Stanisława Staszica, Aleksandra Jakubczyk-Gola. A wystawa składa się z planszy podzielonych tematycznie i na każdej jest opis, cytat oraz ilustracja. W przygotowaniu brał udział Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, ale o tym więcej już za chwilę.
0: Poziom zero.
4: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę wbić,
0: zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch, a twoje rany nagane na plany mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny, poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty, oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter, będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół.

0: Kampus Główny.
1: To był Ice Age z The Week, a my rozmawiamy o wystawie Oblicza Nauki w Pałacu Kazimierzowskim. W przygotowaniu tej wystawy o Stanisławie Staszicu brał udział Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, a o powody zaangażowania w taką inicjatywę rozmawiałam z kierownikiem centrum Jackiem Stolzmanem.
2: Jesteśmy zaangażowani w cykl wystaw, które nazwaliśmy Nauka w Pałacu. To są wystawy realizowane tutaj właśnie w Pałacu Kazimierzowskim, w naszym rektoracie. Jesteśmy zaangażowani w te wystawy, ponieważ zadaniem Centrum Współpracy i Dialogu jest komunikowanie wyników prac naukowych, prac badawczych, które są realizowane na Uniwersytecie Warszawskim. I o tych pracach, o tych badaniach mówimy na różne sposoby. Jednym ze sposobów są właśnie wystawy i cykl wystaw poświęconych badaniom. To są zazwyczaj wystawy poświęcone badaniom realizowanym na poszczególnych, konkretnych wydziałach. Także w przygotowaniu jest wystawa Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Socjologii w tym roku. Ale nie tylko robimy wystawy, prowadzimy serwis naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, czyli codziennie publikujemy jeden artykuł o badaniach, które są zrealizowane na Uniwersytecie Warszawskim. Ten serwis jest pod adresem serwisnaukowyuw.edu.pl. Oprócz tego przygotowujemy na przykład przegląd filmów o nauce KOKON, przygotowujemy raporty, prowadzimy profil na Instagramie poświęcony walce z dezinformacją w nauce. Także zajmujemy się komunikacją nauki, pokazywaniem wartości, która płynie z nauki na różne sposoby. Teraz przed nami wakacje, ale już po wakacjach w październiku ruszamy z naszym kolejną edycją Tygodnia Noblowskiego. Tydzień Noblowski to jest taki moment, kiedy wszyscy dziennikarze są zainteresowani, albo bardzo wielu dziennikarzy jest zainteresowanych nauką, ponieważ są ogłaszani laureaci Nagrody Nobla. Od poniedziałku, kiedy jest ogłaszany laureat bądź laureaci Nagrody Nobla w medycynie lub fizjologii, później fizyka, chemia, literatura, pokój i ekonomia, przez 6 dni wsłuchujemy się w to, co płynie z Oslo, ze Sztokholmu i razem z nami są dziennikarze. Przygotowujemy takie centrum prasowe dla dziennikarzy i po to, żeby dziennikarze tuż po ogłoszeniu laureatów mogli dostać komentarz od naszych badaczy, którzy czekają tam właśnie w tym centrum i na bieżąco komentują już 10-15 minut po ogłoszeniu laureatów, o co chodzi w tej Nagrodzie Nobla. Także serdecznie zapraszamy już na Tydzień Noblowski, można nas śledzić na naszych profilach YouTube'owych, a dzisiaj mamy wystawę o Stanisławie Staszicu, wernisaż właśnie tej wystawy, a przed nami jeszcze kilka wystaw w tym roku.
1: I też bardzo dostępna jest ta wystawa, jest tutaj dostępna wersja w PJM-ie. Centrum bardzo dba też o takie aspekty.
2: Tak, dbamy o to, żeby nasze produkcje były dostępne dla wszystkich. Jest tłumaczenie na polski język migowy, jest też tłumaczenie na język angielski. Staramy się i pilnujemy bardzo, dbamy o dostępność naszej komunikacji.
1: Mówił Jacek Stolzman, kierownik Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawa Oblicza Nauki Nowoczesność w badaniach Stanisława Staszica jest dostępna dla zwiedzających przez cały lipiec i jest w budynku rektoratu na parterze na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
2: Kampus.

0: Kampus Główny.
1: Początek lipca to wciąż czas podejmowania decyzji dotyczących studiowania. Niektóre zapadają daleko stąd i dotyczą chęci spędzenia semestru lub dwóch w Warszawie przez studentów z zagranicy. I jest to grupa, która po powrocie w rodzinne strony opowiada Warszawę. Mówi Paweł Moraz, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.
2: Ci spośród nich, którzy przyjeżdżają do Warszawy na studia, często na jeden semestr w ramach programów choćby Erasmusa, to są potencjalnie świetni ambasadorowie Warszawy na przyszłość. Oni żyją w tym mieście, znają jego uroki, pewnie też nieliczne uciążliwości, ale przede wszystkim ich obecność tutaj powoduje nierzadko przyjazdy kolejnych gości do Warszawy, którymi dzielą się swoim nowym miejscem zamieszkania. Są to zarówno rówieśnicy, inni studenci, którzy korzystają z tej możliwości, aby odwiedzić swoich przyjaciół podczas takiego warszawskiego pobytu, jak i rodziny, rodzice, rodzeństwo. Generalnie młodzi ludzie to jest taka grupa docelowa, często inspiruje swoje plany podróżnicze tego, co zobaczą w mediach społecznościowych, dlatego też na naszych profilach Go to Warsaw staramy się pokazywać Warszawę nie tylko taką oczywistą, utarty szlak zwiedzania naszego miasta, ale przede wszystkim mniej oczywiste wydarzenia dla nich dedykowane, kompatybilne z ich stylem życia. Te kanały bardzo nam się rozrastają, powodują, że do Warszawy trafiają również liczni influencerzy z całego świata, których gościmy tutaj w ramach programów podróży studyjnych dla właśnie influencerów i dziennikarzy, co powoduje, że o Warszawie coraz więcej i coraz lepiej pisze się na całym świecie i to jest jeden z najważniejszych instrumentów PR-owskich naszego miasta w tym kontekście turystycznym, pokazywanie go poprzez autentyczne relacje ludzi, którzy tutaj byli.
1: A jak komentują oni Warszawę?
3: How the people are. I think at first like they seem cold and everything, but when you get to meet them, they're very like warm.
4: In my opinion, probably the best city in the world to live in.
5: I heard a lot about Warsaw and Poland before I came from Polish people in England, but it was completely different to what I expected because like they were like, oh, everyone's like, you know, sad, angry and like, you know, mean. I've never really experienced that much. So it's been good so far. So I like it. I enjoy it a lot.
1: Po więcej wrażeń z Warszawy widzianej oczami zagranicznych studentów zapraszamy do naszych podcastów na stronie radiocampus.fm i w platformach streamingowych szukajcie odcinków Stacji Warszawa, a jutro o 16 kolejny. Odwiedzimy nową wystawę w Muzeum Warszawy, a teraz Breakage z

Digitalizacja, social media, sztuczna inteligencja to wszystko hasła, które łączy w sobie nowiutka magisterka na Uniwersytecie Warszawskim. Nowe technologie w instytucjach kultury. Warto obserwować, jak ten kierunek się rozwinie. A na razie zapraszam Was na wystawy na Uniwersytecie Warszawskim o Stanisławie Staszicu do 1 sierpnia w Pałacu Kazimierzowskim o nauce w życiu Stanisława Staszica. I dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Przy mikrofonie ja, Patrycja Fruba, a realizował Karol Sawicki.

Reklama. Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Reklama. Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja. KKK Campus.
2: Same sztosy.

pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą. Tukam.

0: Radio Campus.
1: Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

zdrowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę. Na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny

bo zanim na lądko oprętasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko oprętasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze

Oh.

Flava di Scala i DEE przed sekundą z kawałkiem Different, a teraz zaczyna się Bonobo, Me and You. Ja i wy. Tak przebiegną następne dwie godziny w ramach audycji normalnie o tej porze. Bartosz Pergu z tej strony.

0: Kultura w mieście.
1: Co tydzień otwieram audycję, zapowiadając wam, jakie to fajne rzeczy dzieją się w Warszawie w tym tygodniu. Co tydzień też, od już chyba dobrego miesiąca, wspominam o jakimś kinie letnim pod chmurką w Warszawie i mam wrażenie, że cały czas nie wyczerpałem tych kin letnich i mogę co tydzień opowiadać wam o innym. No i tak, piąty letni przegląd filmowy pod wspólnym niebem jeszcze z moich ust w tym cyklu nie padł, a również się rozpoczyna dopiero pierwszy pokaz w tę środę. Natomiast jeżeli jesteście tego ciekawi, to przy ulicy Foksal na dziedzińcu Centrum Myśli Jana Pawła II możecie wpadać na jakieś filmy co środę i co czwartek aż do końca sierpnia, a nawet początku września. Program bardzo fajny, te środowe pokazy zwłaszcza, bo tutaj aż dwa filmy pokazywane jeden po drugim. Double Bill możecie sobie zrobić. W tę środę otworzą to dwa filmy ukraińskie. Pierwszy to Miesiąc Miodowy w reżyserii Żany Ozirnej, a drugi to Wojna Porcelanowa. To koprodukcja akurat USA, Australia, Ukraina, czyli dwa nowe ukraińskie filmy, każde około 1,5 godzinki. Natomiast jeżeli chcecie wpadać na dziedziniec Centrum Myśli Jana Pawła II w czwartki, to warto, bo w te wakacje będą to bułgarskie czwartki. Ja sam o kinie Bułgarii nie wiem jeszcze nic, ale cóż, jest to fajna okazja się o nim czegoś dowiedzieć, zwłaszcza, że jak patrzą na program, to będą to prawie same filmy nowe. Pierwszym z nich Smak Poziomek, Tatiany Pandurskiej z zeszłego roku, razem ze spotkaniem z reżyserką. 9 lipca 2015 taki oto pokaz w ramach piątego letniego przeglądu filmowego pod wspólnym niebem. Myślę, że to bardzo fajna opcja. A jeżeli wolicie filmy oglądać w ciemnej sali, no to świetną okazją jest nowy cykl w kinie Illusion. Ulice Nocą, czyli cykl, który też zaczął się w lipcu, już w zeszły piątek i będzie trwał w kolejne piątki o 20 w Illusionie. To okazja, żeby zobaczyć kilka filmów kina noir. Filmy świetne, filmy legendarne, filmy często dostępne, zwłaszcza, że rozpocznie się takimi filmami z lat 30., 40., 50., ale nie aż tak często dostępne do oglądania na dużym ekranie, a no, umówmy się, że takie filmy jak Sokół Maltański powstawały zdecydowanie z myślą o dużym ekranie. Innych zresztą wtedy nie było. A mówię o Sokole Maltańskim z 1941 roku. Absolutny klasyk kina noir, bo właśnie ten film możecie zobaczyć w Illusionie już w ten piątek. Później w ramach przeglądu Ulica Nocą. Między innymi Noc Antonioniego, ale także Po godzinach, Taksówkarz Scorsese'ego, czy w końcu Blade Runner. To na koniec sierpnia już. Polecam serdecznie, myślę, że to bardzo fajna filmowa opcja. A z trochę innej beczki, jeżeli dla was noce letnie raczej kończą się o poranku, no to może zainteresuje was powrót cyklu Wybrzask na dziedziniec Królikarni. Kolejna edycja już w tę niedzielę o 3:40 nad ranem. Są to koncerty i DJ sety rozpoczynające się właśnie nad ranem i trwające aż do porządnego rozbłysku dnia. Bardzo fajna opcja. Czy nie możecie spać? Czy to oglądacie mecze po nocach? Tu jej ja się piszę. Czy może wracacie z jakiejś imprezy i jeszcze chcecie sobie gdzieś posiedzieć i ten świt zajrzeć? W tę niedzielę koncert zagra Artyom Astrow, później Gamut Inc. zagra koncert na modyfikowane organy piszczałkowe, a wszystko skończył się DJ setem Poltergeistika o 5:40. To wszystko w ramach 39 już w Brzasku.

0: Kultura w mieście.
1: Jeżeli lubicie spacery leśne, takie, w których coś chcecie więcej poznać, zrobić, zrozumieć, niż tylko popodziwać piękne widoki, nie żeby w tym było coś złego, to dwa bardzo ciekawe warsztaty dla Was już w tym tygodniu. Pierwszy jutro o 17.30 na Jazdowie 2, czyli w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, warsztaty Audiosfera Pomiędzy Lab, czyli warsztaty dźwiękowe prowadzone przez Radka Kaliskiego, związane, inspirowane wystawą do zobaczenia w tymże CSW, wystawą Nie woda, nie ziemia. Natomiast wystawy nie trzeba oglądać. W warsztatach chodziło będzie o chodzenie i tworzenie autorskich krajobrazów dźwiękowych. Chodzi o szmery, pluski, chlupoty, wszystkie te takie dźwięki lasu, parku, wody, które jakoś można usłyszeć, to po pierwsze, a po drugie zarejestrować i stworzyć z nich swój własny dźwiękowy krajobraz. W tym właśnie szkolić będzie Was Radek Kaliski, czyli pedagog teatru, reżyser i edukator w CSW Zamku Ujazdowskim. Warsztaty moim zdaniem bardzo ciekawe i bezpłatne, więc jeżeli jesteście ciekawi, to wpadajcie do CSW jutro o 17.30. Drugi warsztat z kolei jest organizowany przez Służewski Dom Kultury i jest to szkolenie z herbat utlenianych z liści drzew. W ramach warsztatu przejdziecie się na edukacyjny spacer, w trakcie którego w okolicy Służewskiego Domu Kultury w Dolince Służewieckiej zobaczycie te drzewa i rośliny, krzaki, krzewy, które nadają się do przygotowywania naparów, a później już w części degustacyjnej i teoretycznej porozmawiacie o tym, jak taki napar porządnie przyrządzić, czym się one od siebie różnią, no i w końcu będzie można ich spróbować. Wszystko to poza światem tradycyjnej herbaty, a w ramach naparów z tego, co jest do znalezienia na przykład właśnie na Służewiu na Łące. Myślę, że to ciekawa opcja. Pozostając w świecie artystycznym, bo tutaj CSW było, ale wychodząc trochę z lasu, polecam raz jeszcze dwie wystawy nowe do zobaczenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dwie duże wystawy. Pierwsza z nich Jesteś w centrum zmian, w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. To wystawa historyczna, ale taka, która łączy ruch surrealistyczny rozwijający się w pewnym momencie na w zasadzie całym świecie w dwudziestoleciu międzywojennym i zaraz po wojnie, chociaż przede wszystkim w dwudziestoleciu międzywojennym. Wystawa jest bardzo fajna, bo przygotowana za granicą w Warszawie. Została przez kuratorki poszerzona o kontekst polski i w ogóle wschodnioeuropejski, nie tyle kontekst, co po prostu o pracę działających tutaj artystów. Bardzo fajna rzecz do zobaczenia przez wakacje, w zasadzie to do końca roku w MSN-ie. No a druga wystawa w tym samym czasie otwarta i tak samo długo otwarta to Drogi Czarnych Wkraczają w Biały Ląd, czyli bardzo ciekawa wystawa Oliwii Bozomtwę o współpracy PRL-u z czarnością i Afryką subsaharyjską, czyli o tym węźle relacji, które znamy z kontekstu politycznego, zawodowego, czy w ramach budowania jakichś solidarności między różnymi państwami w tamtym czasie, ale tutaj uwagę przykuwa kuratorki kontekst artystyczny tych kontaktów, aż tak dobrze niepoznany, w każdym razie chyba nie każdemu. Polecam serdecznie w MSN-ie wystawa Drogi Czarnych Wkraczają w Biały Ląd. PRL-owa historia, polska historia, a mało historia znana.

0: pół do czwartej w Radio Campus. Ze mną Rafał Rettig.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Dymisja rządu w Strefie Gazy. Powrót wojska amerykańskiego do Polski. Tour de France bez udziału publiczności.
1: Wiadomości.
2: Hamas ogłosił rozwiązanie swojego rządu w Strefie Gazy. Tym samym zakończono rządy, które trwały nieprzerwanie od prawie 20 lat. To kolejny krok Palestyńczyków prowadzący do rezygnacji z administrowania Strefą Gazy. Palestyński ruch islamistyczny chce wobec tego pozbawić okupantów jakiegokolwiek pretekstu do kontynuowania agresji i wojny na wyniszczenie. Przypomnijmy tylko, że zgodnie z planem Trumpa, Izrael ma definitywnie wycofać swoje siły ze Strefy Gazy w momencie potwierdzenia, że grupy terrorystyczne na tym obszarze zostały rozbrojone. Zakończono renowację zabytkowego wodozbioru powstałego w Warszawie przy Placu Bankowym, czyli Grubej Kaśki. Ostatni duży remont obiekt przeszedł ponad 20 lat temu. Jeszcze w przerwie międzywojennej korzystali z niej m.in. warszawscy drożkarze. Podczas II wojny światowej rotunda uległa jednak znacznemu uszkodzeniu, lecz nie została finalnie zniszczona w całości. To jedno ze szczególnych miejsc na mapie przedwojennej Warszawy.
1: Sportowy Campus.
2: Nie ustają pożary, które w ostatnich dniach nawiedziły wschodnią część pasma górskiego położonego na granicy Francji i Hiszpanii, czyli Pirenejów. Bez udziału publiczności odbędzie się wobec tego trzeci etap tegorocznej edycji Tour de France. Początkowo rozważano odwołanie dzisiejszych zawodów. Finalnie organizatorzy zdecydowali, że kolarze wyruszą na niespełna 200-kilometrowy odcinek. W żółtej koszulce lidera pojedzie Duńczyk Jonas Vingegaard.
1: Korki.
0: No, Warszawa nie wygląda jakoś wspaniale, ale też umówmy się, nie wygląda jakoś bardzo źle, jak na lipiec i 15.30. Wisłostrada przy wyjeździe z Młocin. Wisłostrada również na odcinku między Zamkiem Królewskim a Solcem. No i Ochota Wawelska w stronę Starej Ochoty. Prymasa Tysiąclecia się powoli zatyka. S8 z jakimś wypadkiem też zatkana w obie strony. W stronę Białołęki bardziej w okolicy Powązek w stronę Maremontu na samym moście.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj 21 stopni, odczuwalne trochę mniej, bo mocno wieje, 15-14 stopni. Jeżeli dzisiejszy mecz Portugalii z Hiszpanią chcecie oglądać, to powinno być jeszcze dobrze. Odczuwalna temperatura 15 stopni, lekkie chmury. Natomiast ten mecz o drugiej, tam gra chyba USA-Belgia dzisiaj, nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, no wtedy już ma padać. Więc na ten późniejszy mecz, gdybyście chcieli noc spędzać z futbolem, no to lepiej przenieść się pod dach.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ze mną już pierwsza dzisiejsza gościni, czyli kuratorka Marta Czysz. Cześć.
2: Cześć, witam, hej.
1: Jesteś jedną z dwóch osób kuratorujących rozpoczynający się już za chwilę festiwal Konteksty, 12. Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku. 16 lipca się to wydarzenie zaczyna i zacznę od pytania, co to w ogóle jest sztuka efemeryczna dla was?
2: Przez wiele lat Festiwal Sztuki Efemerycznej był festiwalem performance'u, takiego bardzo klasycznego w wydaniu lat 70., 80., 90., które rzeczywiście po wkroczeniu w XXI wiek zaczęło przybierać zupełnie inną formę. Zaczęło przybierać formę praktyk postartystycznych albo konceptualnych. Co to oznacza, może dokładniej
1: tak,
2: powinnam powiedzieć?
1: Pytanie na końcu
2: czy będziemy, co o to
1: czym
2: oznacza?
1: Czym się różni klasyczny performance od praktyk postartystycznych?
2: Klasyczny performance często oznaczał to, że na przykład performer zmaga się z kondycją własnego ciała albo różnych warunków naturalnych i nienaturalnych, które sobie stwarza i prezentuje trochę te zmagania z publicznością w różnej
1: formie.
2: Przyznam,
1: że jak oglądałem podręczniki historii sztuki, studiując to jakiś czas temu, trudno było oprzeć się wrażeniu, że performerzy z lat 70. mieli wielki wstręt do spodni.
2: Też, ale na przykład poruszanie takich tematów jak feministycznych tematów, prawda? I na gości, i tego, do kogo przynależy ciało kobiety. No Marina Abramowicz jest przecież królową performance'u, więc tu możemy sobie wyobrazić, jak ten klasyczny performance mógł wyglądać. Natomiast przez ostatnie lata ta formuła się trochę zmieniła, bo zaczęła pokazywać to, że ten performance rzeczywiście idzie w innym kierunku. Co to oznacza? Mhm. To oznacza na przykład to, do czego zaprosimy w tym roku z Jackasu McVibanem, drugim kuratorem, z którym robimy Konteksty w Sokołowsku, gdzie na przykład zaprosimy wszystkich, całą publiczność, a uwaga, wstęp jest za darmo i każdy może przyjechać i uczestniczyć przez 4 dni, będzie można na przykład wziąć udział w stand-upie. Bo mamy jedną artystkę, która pochodzi z Bośni, która w swojej praktyce zajmuje się stand-upem.
1: Brzmi to, przyznam, trochę bardziej rozrywkowo niż patrzenie, jak ktoś wygina się na środku pustego pomieszczenia. Nie, żeby w tym było coś złego, prawda? Natomiast rozumiem, że formuła się otwiera i jest też chyba trochę bardziej dostępna.
2: Zobaczymy, bo tak naprawdę pytanie jest, co w tym stand-upie się pojawi. Czy będzie nam do śmiechu, czy właśnie wręcz przeciwnie, bo ten tytułowy przewrót, który jest hasłem przewodnim Kontekstów, też właśnie mówi o tym, że można na różne rzeczy patrzeć w inny sposób i że często coś takiego przewidywalnego powoduje jakąś lawinę konsekwencji, z których nie zdajemy sobie sprawy, ale też w sztuce tak bywa. I wydaje mi się, że na przykład taki stand-up albo na przykład art quiz, albo protest, który się odbędzie, zaplanowany protest, płatny protest ukraińskiego kolektywu Open Group, z którym pracuję od wielu lat, ale będą różne też czytanki. Będzie audycja radiowa, proszę, dla was konkurencja, ale będzie to specjalna audycja radiowa, która będzie oparta i będą naprzemiennie puszczane kołysanki i song protesty. Mhm.

0: jeszcze w jakieś nowe, zupełnie nieznane nam obszary. I to jest chyba najbardziej fascynujące, bo przecież cały czas nam się wydaje, że już wszystko w tej sztuce się zadziało. A takie osoby jak ja, które obserwują to, co się dzieje, wiedzą, że nic bardziej mylnego i chyba znajdujemy się być może w najbardziej fascynującym okresie dla sztuki, gdzie ta sztuka zaczyna naprawdę przenikać do naszego życia i z jednej strony ze wszystkiego można zrobić sztukę, a z drugiej strony nie każdy trochę może to zrobić, dlatego że wynika to z takiej konsekwentnej, wieloletniej praktyki, a nie z jednorazowego gestu. To jest właściwie coś, co też często się powtarza teraz w różnych dyskusjach na temat statusu artystów i tych różnych opcji i zarzutów typu darmozjady i tak dalej. No nie, to są osoby, które bardzo ciężko pracują, bo poświęcają się jakiemuś swojemu pomysłowi, który konsekwentnie, często wielokrotnie, bez żadnych pieniędzy realizują przez lata i myślę, że należy im się ten rodzaj chociażby uwagi i podstawowego zabezpieczenia, dlatego że my cały czas ich też potrzebujemy. Potrzebujemy artystów i sztuki.
1: Uwagę możecie im oddać w ramach 12. Festiwalu Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku między 16 a 19 lipca w tym roku. Ze mną Marta Czyż, czyli jedna z kuratorek tej wystawy.

0: Normalnie o tej porze.
1: Cały czas ze mną Marta Czysz, czyli kuratorka 12 Festiwalu Sztuki Efemerycznej Kontekst, już 16, czyli w kolejny weekend w Sokołowsku. Mówiliśmy trochę o jednym z występów, czyli o stand-upie artystki z Bośni, natomiast nie jest to wszystko. Właśnie powiedziałaś mi na ofie, zachęcając mnie do przyjścia, że 19 warto zostać do niedzieli. Finałem Kontekstów będzie wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Co poza tym, jeżeli chodzi o tę sztukę efemeryczną, której przecież jak tam nie pojedziemy, to nie zobaczymy, prawda? To ma w sobie ona też.
2: No do tej pracy z Mundialem to bardzo wszystkich zachęcam, dlatego że na czas trwania festiwalu na terenie sanatorium, które prowadzi Fundacja Sztuki In Situ, gdzie jest Międzynarodowe Laboratorium Kultury, Maryna Tomaszewska, jedna z artystek, przygotowuje nam specjalną strefę kibica, która przez 4 dni będzie aktywnie zachęcać do uczestnictwa w Mundialu. I właściwie festiwal kończymy tym, że o 21 w niedzielę wszyscy wspólnie oglądamy ten Mundial. Ale to jest artystka, która przez wiele lat zajmuje się już piłką nożną, więc nie jest to przypadkowy wybór i wydaje mi się, że ona też chyba nie byłaby w stanie nic innego zrobić. Ale będziemy mieli też art quiz przygotowany przez Galerię Turnus. Będzie to art quiz z nagrodami. Oczywiście wszyscy mogą wziąć w tym udział. Będziemy mieć pokaz filmu oraz opowieść o ostatnim kowboju w Serbii. Dragana Jurisić nam o tym opowie. Mówiłam już o tym, że będziemy mieć płatny protest, będziemy mieć kołysanki na przemian z protest songami w formie audycji radiowej. Trochę spacerów, trochę pokazów filmowych, trochę instalacji, między innymi film Ragnara Kjartanssona oraz Mohsena Hazrati, instalacja, ale też dużo innych historii, na przykład będziemy mogli się dowiedzieć na temat tego, w jaki sposób zostało skolonizowane malarstwo kongijskie, dlatego że duet Mukenge i Shellhammer przyjadą opowiedzieć o tym, w jaki sposób malarstwo, które zawsze było czymś bardzo efemerycznym w Kongo, stało się produktem na sprzedaż dzięki najazdowi kolonizatorów, a konkretnie jednej osoby. Ale już myślę, że tak bardzo nie będę opowiadać o pewnych rzeczach w szczegółach, tylko po prostu zapraszam absolutnie wszystkich, żeby się wybrali, jeżeli jesteście na Dolnym Śląsku, czytaliście Empuzjon, lubicie Kieślowskiego, będziecie w okolicach Wrocławia, Wałbrzycha, Książa, albo w okolicach Czech.
1: Albo w Warszawie, ale z dostępem do linii kolejowej.
2: Tak,
1: bądź
2: jak
1: to
2: najbardziej.
1: Trasy szybkiego ruchu wedle preferencji, bo festiwal jest w Sokołowsku. Ja przyznam, że bardzo chętnie się wybiorę po raz pierwszy w ogóle do Sokołowska, chociaż tam się wydarzenia różnego rodzaju dzieją regularnie. Powiedz mi jeszcze na koniec, jak w ogóle taki festiwal stworzyć? Jak zebrać tak duże grono artystów? Już ich nie policzę, no ale to jest
2: 20 parę osób,
1: dokładnie,
2: tak.
1: Dokładnie. Jeszcze we współpracy z Jackaszem Akwebanem. Jak rozpoczynasz pracę nad czymś tak efemerycznym, jak Festiwal Sztuki Efemerycznej?
2: Zaczynam od tematu. I w zeszłym roku tematem było homecoming i to dotyczyło powrotu do domu, do którego nie można wrócić, albo do domu, który już nie istnieje. Dlatego zaproponowałam wtedy wszystkim artystom i artystkom formułę spaceru. W tym roku tematem jest przewrót, ale ten przewrót traktuję tak bardzo różnie. To jest taki przewrót, który właśnie dzieje się w jakimś nieoczekiwana sytuacja doprowadza do przewrotu, do jakiejś sytuacji krytycznej. Ale dzieje się to nie tylko w historii z wielkimi nazwiskami i datami, ale w naszym prywatnym życiu. Często nagle kogoś spotykamy i następnego dnia nasze życie jest już zupełnie inne. Pod wieloma względami, in plus i in minus. Więc my zaczęliśmy badać właśnie takie momenty, ale też zrozumiałam, że tak naprawdę w sztuce trzeba patrzeć, kto tak naprawdę podchodzi do tej sztuki trochę arebur. I wtedy zaczęłam sobie robić trochę mapę takich artystów, których prace rzeczywiście dotknęły mnie gdzieś pod tym kątem.
1: Rzeczywiście coś potrafią wywrócić.
2: I tak, i że podchodzą albo z jakąś ironią, albo z czymś zupełnie nieoczekiwanym, z jakimiś nieoczekiwanymi zwrotami akcji, albo że sama ta praktyka jest taka nieoczywista, prawda? Że to nie jest żadne tradycyjne medium, tylko właśnie jakieś takie medium szalone, które by się wydawało, że jest medium, nie medium trochę, ale też tematycznie jak najbardziej. Więc tutaj zderzy się ze sobą mnóstwo różnych tematów, a szuka się tych artystów i łatwo, i trudno, ale jest to najciekawszy element tej pracy też.
1: Taka to praca i to trzeba w niej umieć. Marta Czyż opowiadała o pracy swojej jako kuratorki, ale przede wszystkim o 12. Festiwalu Sztuki Efemerycznej. Wpadnijcie i wy, bo jest za darmo w Sokołowsku od 16 do 19 lipca, czyli już za 2 tygodnie niecałe. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dzięki.

0: Este. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Radio Campus. Same

0: Normalnie o tej porze.
1: Zupełnym przypadkiem dzisiaj normalnie o tej porze bardzo dolnośląskie, bo ze mną druga dzisiejsza gościni, Karolina Ginowicz. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Karolina jest z festiwalu Nowe Horyzonty, także z Sokołowska przenosimy się do Wrocławia. Nowe Horyzonty, już 26. edycja tego festiwalu filmowego, zaczyna się 23 lipca, potrwa do 2 sierpnia. Karolina, co zobaczymy w ramach kolejnych Nowych Horyzontów?
2: Dokładnie, we Wrocławiu widzimy się już 23 lipca na Tauron Nowe Horyzonty, ale we Wrocławiu zostajemy do 2 sierpnia, ale online zostajemy o tydzień dłużej, bo aż do 9, także Dolnośląsku, ale też w całej Polsce, do czego serdecznie zachęcam, bo jak zawsze pokażemy mnóstwo perełek, które zwieźliśmy z całego świata, żeby zaprezentować naszej publiczności. Mamy filmy oczywiście z Cannes, największe tytuły, z Locarno, z Wenecji i tak naprawdę rozmawiamy dzisiaj w takim szczególnym dla nas dniu, w przededniu ogłoszenia całego programu. Więc jeżeli rozmawialibyśmy jutro, no to mogłabym zdradzać i tutaj odkrywać wszystkie karty, a tak jednak zachowam tutaj pewną dawkę tajemnicy. Ale to, o czym mogę powiedzieć, to na pewno bardzo ciekawe retrospektywy, które zawsze się pojawiają w programie Nowych Horyzontów, więc są i w tym roku,
1: O retrospektywach za chwilę szerzej dorzucę, że nie ma tego złego i tak o całym programie byśmy porozmawiać nie zdążyli, bo przecież tych filmów co roku prezentujecie porządne kilkaset, więc myślę, że aż tak rozdrobnić się i tak byśmy nie zdążyli. No, tak czy siak zachęcam, żeby jutro sprawdzić tę pełną listę, która się ukaże. Tymczasem zostajemy z kilkoma filmami znanymi z tych sekcji, które co roku się pojawiają, pokazy galowe, mistrzynie, mistrzowie, no i właśnie retrospektywy, które już zajawiłaś. Mówisz, że w tym roku bardzo kobiece. Dlaczego?
2: Tak, w tym roku bardzo kobiece, bo aż 3-4 retrospektyw, które zaprezentujemy, należą do kobiet. Będzie to Marta Becharos, Ulrike Oettinger i Marie Kreutzer. I bardzo nas to cieszy, ponieważ to jest mocna reprezentacja kobieca, która mówi o kobietach w 3 różne kompletnie sposoby, w różnych dekadach kina, w różnej ekspresji, w różnej formie artystycznej, więc myślę, że taki miks tych retrospektyw i zaplanowanie sobie harmonogramu w ten sposób pokaże no, taki szeroki przekrój tego, jak kino o kobietach mówiło i mówi wciąż, bo Marie Kreutzer jest współczesną twórczynią jak najbardziej i pokażemy jej nowy film, czyli Gentle Monster.
1: Zawsze myślę, skąd wy tych twórców do retrospektyw bierzecie. Sam no, trochę już o kinie chyba wiem. Tymczasem za każdym razem jakieś nazwiska, które pokazujecie mnie, zaskakują, że w ogóle takie twórczynie w tym wypadku, czy twórcy istnieli, a wy pokazujecie ich zawsze kilkanaście filmów. Na którą z retrospektyw w tym roku? Marie Kreutzer, Marta Becharos, Ulrike Oettinger i Łukasz Ronduda. Na którą ty się najbardziej cieszysz? Która ciebie najbardziej ciekawi?
2: No ja przyznam, że czekam najbardziej na Marie Kreutzer, bo myślę, że to jest jakby w gorsecie było jej dużym filmem i tutaj na pewno trafiło szeroko do polskiej publiczności, ale pozostałe filmy są znacznie mniejsze i nie mieliśmy okazji ich zobaczyć jakoś szeroko, więc to będzie świetna okazja do tego. Ale skoro wspomniałeś o Łukaszu Rondudzie, czyli naszym czwartym bohaterze, to tutaj jak najbardziej też zacieram ręce, szczególnie na jego najnowszy film Powiedz mi, co czujesz, bo tam w roli głównej Izabela Dudziak, którą ja po prostu pokochałam po filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. No także to są takie moje wpisane must-see do tegorocznego harmonogramu.
1: Na te największe tytuły jeszcze czekamy. Największe tytuły pojawiają się co roku w pokazach galowych oraz w sekcji Mistrzynie, Mistrzowie, ale są też takie sekcje na Nowych Horyzontach, do których trzeba mieć trochę smaku, takiego zamiłowania w trochę dziwnym kinie. Chyba Lost, Lost, Lost i Nocne Szaleństwo to dwa bieguny tych sekcji. Chcesz opowiedzieć o tytułach, z której z nich szerzej?
2: No pewnie tak, dobrze tutaj trafiasz. Sekcje, które jakby no, wymieniliśmy na jednym wdechu, ale są bardzo różne od siebie i Nocne Szaleństwo to jest nasz taki krwawy koktajl gatunkowy i na pewno trzeba wziąć mocny wdech przed tymi pokazami. Nazwa jest nieprzypadkowa, bo to są filmy, które prezentujemy zawsze w ostatnim bloku, czyli w okolicach godziny 22. I myślę, że tutaj ta godzina jeszcze podkręca właśnie to, ten odbiór tych seansów. No, w tegorocznym programie choćby Straight Circle Oscara Hudsona, i to jest, no, referencje, niech będzie tutaj Quentin Dupier, ale też David Lynch, więc na pewno na to czekamy. Natomiast Lost.
1: To o Lost powiemy już za chwilę, a dokładniej powie o nim Karolina Ginowicz z festiwalu filmowego Nowe Horyzonty, ten już od 23 lipca we Wrocławiu oraz online. Wracamy za chwilę.

0: Kulturze.
1: Wracamy do rozmowy z Karoliną Ginowicz z festiwalu Nowe Horyzonty. Lost, Lost, Lost. To ta sekcja w ramach Nowych Horyzontów, w której spotkać można te słynne kilkugodzinne filmy, idealne na poranną drzemkę albo popołudniową zadumę. Ja osobiście bardzo lubię. Co w tym roku w tej sekcji, która często jest dla, powiedzmy, wytrwałych?
2: Dokładnie, no to już jest legendarna sekcja, myślę, że właśnie, która zbiera takie najbardziej eksperymentalne i samą tą esencję Nowych Horyzontów. W tym roku wracamy do twórcy znanego już odbiorcom Nowych Horyzontów, José Luis Guérin, ale jego wczesna twórczość, filmy z 97 roku, Smuga cieni, o którym pisano, że jest symfonią miejską i bardzo mi się spodobało to ujęcie tego filmu. I to jest trochę kino detektywistyczne, ale oj, nie tak detektywistyczne, jak sobie możemy pomyśleć o nim, gdy wypowiadam to słowo, bo tam właśnie skupiamy się na tych obrazach, na tym, co się pojawia na tym ekranie. To jest kino powolne, ono się snuje, więc bardzo ciekawy miraż gatunkowy.
1: Bardzo ciekawy miraż gatunkowy. Snuje się powolne, ale w tym wypadku jedynie godzina 40, a więc zupełnie normalny metraż. Zobaczymy, czy, no nie wiem, na przykład, czy Love Diaz coś nowego zrobił. Ja jeszcze nie wiem. Pełny program Nowych Horyzontów poznamy jutro. Znamy jednak już kilka filmów z sekcji pokazów galowych. Na razie są to dwa filmy nagrodzone srebrnymi niedźwiedziami na Berlinale. Jednym z nich Róża Markusa Schleinzera. Co to za film?
2: Tak, Róża pojawia się w naszym programie, z czego no, bardzo się cieszymy, bo to jest, tak jak wspomniałeś, film nagrodzony i będzie się można o tym przekonać po raz pierwszy 23 lipca, od 23 lipca właśnie we Wrocławiu. I tutaj na pewno to jest film, który, tak jak zresztą całe pokazy galowe, przyciągnie no, szeroką publiczność festiwalu, ale chciałabym też wspomnieć o tym takim polskim akcencie w mocnych tytułach, czyli nasz film Zamknięcia, bo film otwarcia, faktycznie ogłoszenie go jeszcze przed nami nastąpi jutro o 12, ale filmem Zamknięcia będzie film twórczyni, no, bardzo wrocławsko-nowohoryzontowej, czyli Agnieszki Smoczyńskiej, która wraca z tytułem Hotspot i jest to thriller futurystyczny, który rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Jestem go bardzo, bardzo ciekawa, bo uwielbiam twórczość Agnieszki Smoczyńskiej, więc bardzo się cieszę, że postanowiła go zaprezentować właśnie na Nowych Horyzontach i że to on tak domknie tegoroczną edycję.
1: No, edycja to co roku filmowa uczta i co więcej, zawsze zależnie od gościa inna. Filmów jest tyle, że każdy z konieczności ogląda coś innego, poza może pojedynczymi tytułami. Ale wszyscy ci ludzie spotykają się wieczorami w klubie festiwalowym, który po raz kolejny będzie w Muzeum Miejskim w Arsenale. I jestem bardzo szczęśliwy z tego, że w tym roku jesteśmy tego klubu patronem medialnym, bo line-up ogłoszony jest bardzo kampusowy. Co będzie działo się w klubie festiwalowym?
2: No właśnie tak. Bardzo, bardzo się cieszymy, że wracamy po raz kolejny do Arsenału i tak udowadniając tym samym, że Nowe Horyzonty to filmy i owszem, i one zawsze na pierwszym planie, ale że coraz bardziej też muzyka i że gdzieś tam równolegle dzieje się mini festiwal muzyczny. Trzy takie największe tytuły, na które w tym roku postawiliśmy, to horror. Ekipa, która wraca do nas po 10 latach. Dekady temu pokazali się na Nowych Horyzontach i to był bardzo mocny koncert, który został w pamięci wielu festiwalowiczów, a że mamy sporo takiej publiczności, która no, pojawia się na festiwalu i dekadę temu, i teraz, to bardzo nas ciekawi takie właśnie porównanie, jak to było te 10 lat temu i jak ten koncert będzie wyglądał teraz. Zapraszamy na niego 25 lipca. Iście w filmowym temacie.
1: Powiedzmy, że zapraszamy teraz na koncerty, ale klub festiwalowy jest otwarty i darmowy dla wszystkich, którzy albo są na festiwalu Nowe Horyzonty, albo mają chociaż jakiś bilet z pokazów kinowych.
2: Tak, dokładnie. Warto to zaznaczyć, że koncerty koncertami, one się dzieją w wybrane dni, ale tak naprawdę otwarci jesteśmy codziennie i proponujemy wydarzenia muzyczne codziennie wieczorem po seansach, więc zapraszamy i nasze drzwi do klubu są otwarte dla wszystkich z biletem, karnetem, akredytacją lub do pobrania. W tym roku też będą bezpłatne wejściówki i do tego, jeżeli ktoś chce skorzystać właśnie tylko z wejścia do klubu, to będzie mógł pobrać taką wejściówkę w kinie Nowe Horyzonty. Jest to nowość, więc zaznaczam, bo w poprzednich latach tego nie było.
1: W wieczór otwarcia zagrają Fish i Rose Addiction.
2: Zgadza się. W wieczór otwarcia będziemy gościć Fisha i Rose Addiction, zagrają DJ set i to jest ciekawe, bo to będzie taka inna osłona Fisha niż znamy go z projektów Fisha Made Tworzywo, ale myślę, że zachwyci nie tylko jego fanów i będzie takim dobrym otwarciem i dobrą energią na początek i poniesie i na pewno jeżeli ktoś wstąpi do nas pierwszego dnia, to później będzie wracał przez kolejne, bo przekrój jest bardzo szeroki, bo później spotkamy się w Ofelium, która też pojawi się w innej roli, czyli nie zaśpiewa i nie będzie tutaj w swojej odsłonie wokalistki, ale DJ-ki. Wybrała filmy wyjątkowo bliskie jej sercu i zaprezentuje je w ramach DJ-setu. Nie wiem, czy gdzieś była taka okazja, może gdzieś była, ale nie kojarzę, żeby to była częsta odsłona Ofelii, żeby się pojawiała właśnie jako DJ-ka, więc wydaje mi się to bardzo atrakcyjne.
1: Ja też nie kojarzę. Jeżeli też nie kojarzycie, to możecie poznać taką odsłonę Ofelii 29 lipca, czyli w środę w klubie festiwalowym w Arsenalu. W Arsenale to wszystko w ramach festiwalu Nowe Horyzonty 26 edycji, o której opowiadała Karolina Ginowicz. A ja dorzucę jeszcze, że dzień po Ofelii, czyli 30 lipca zagrają DJ Blik Live i Dominika Płonka i teraz ich najnowszy wspólny numer. Karolina, wielkie dzięki za rozmowę.
2: Dzięki bardzo.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: Jest w 16:30, z nami Rafał Rettig.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Nowy rząd na Litwie, nielegalne zatrudnienia na Warmii i Mazurach, wojna w Sudanie.
4: Wiadomości.
5: Prezydent Litwy zatwierdził skład nowego rządu, którym zarządzać będzie premier Mindaugas Sinkevičius. W nowym gabinecie dojdzie do zmiany 8 ministrów: finansów, spraw wewnętrznych, środowiska, kultury, zdrowia, rolnictwa i energetyki. Ustępująca premierka Inga Rugnien będzie odpowiedzialna za resort pracy i opieki społecznej. Na swoich stanowiskach pozostaną m.in. minister spraw zagranicznych oraz minister obrony. Program rządu ma zostać przedstawiony parlamentowi w trakcie jutrzejszego posiedzenia. Zakłada on m.in. zwiększenie odporności państwa, wzmocnienie polityki rodzinnej, a także wzrost dochodów mieszkańców. Na świecie wciąż panuje wiele wojen. Jednym z nich jest konflikt zbrojny w Sudanie. Co najmniej 330 dzieci zginęło lub zostało rannych od początku roku. Ci młodzi ludzie każdego dnia znajdują się w niekończącym się cyklu przemocy, wysiedleń i niedostatku. Wojna domowa w tym kraju trwa od kwietnia 2023 roku. Wybuchła w wyniku walki o władzę między armią wierną rządowi a rebeliantami. Według danych ONZ działania zbrojne zmusiło około 14 milionów ludzi do opuszczenia swoich domów. Organizacja określa trwającą tam sytuację jako najgorszy kryzys humanitarny na świecie. Wojska amerykańskie wracają do Polski. Proces ten wypełni się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Realizowany jest zatem rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego. Te działania są efektem spotkania w Bydgoszczy, którego głównym tematem była stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Obecnie w naszym kraju przybywa 10 tysięcy żołnierzy zza oceanu, jednak większość z nich w formule rotacyjnej. Prawie 500 osób pracowało nielegalnie w zakładach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Tak wynika z raportu Straży Granicznej, która podsumowała efekty kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzonych w pierwszym półroczu. Właściciele firm zatrudniali ludzi z zagranicy bez wymaganego zezwolenia. Wystawiano im za to mandaty na łącznie 118 tysięcy złotych. Ponad połowę pracowników stanowili Kolumbijczycy, resztę obywatele Indii, Indonezji i Nepalu. Kuriozalna kontuzja angielskiego piłkarza na mundialu. Angielski pomocnik, 36-letni Jordan Henderson, w trakcie świętowania zwycięstwa nad drużyną z Meksyku, przeskakując przez bandę reklamową, zahaczył o nią stopą, z impetem upadł na ziemię i zaczął zwijać się z bólu. Trener Anglików Thomas Tuchel ocenił jego stan jako dość poważny. Piłkarz trafił do szpitala. Anglicy natomiast na boisko powrócą w sobotę, kiedy to na Hard Rock Stadium w Miami rozegrają ćwierćfinał z reprezentacją Norwegii, która z turnieju wyrzuciła już Japonię i Brazylię.
4: Korki.
3: No, największe korki teraz w Warszawie na Ochocie, w Wisłostradzie, Alejach Jerozolimskich, tam na odcinku Ursusowo-Wawerskim i widzę też, że zakorkowana jest Dolinka Służewiecka.
4: Pogoda.
3: Dzisiaj 21 stopni i ma być bezdeszczowo aż do nocy, chociaż uwaga, bo tu się mogą rzeczy zmieniać. W nocy ma już padać i jutro też dzień deszczowy, a razem z deszczem trochę jeszcze chłodniejsze niż dziś, bo 16 stopni na termometrach.
4: Campus 97,1 FM.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Akademickie Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Słuchajcie, Radia Campus nie tylko na żywo. Zachęcamy do naszych podcastów, czyli audycji, które zostawiamy dla Was do posłuchania, jeżeli nie wyrobiliście się w czasie ich trwania. A tam między innymi nowe odcinki podcastu Łapy w górę, czyli Klaudii Szkaradek opowiadającej o tym, jak zadbać o swojego psa. Nowy odcinek Wszystkich Stanów Ameryki, czyli Mikołaj Teperek. Tym razem w rozmowie ze swoim gościem o kilku marketingowych innowacjach w Stanach Zjednoczonych dookoła mundialu.

0: Dobiega piąta, a więc za chwilę alternator. Dzięki, że byliście ze mną, Bartosz Perguł z tej strony. Jak co poniedziałek, żegnam się. Do usłyszenia. Pa.
1: Będzie godzina.
2: Noc, teraz jest moc, no to uderza jak Mr. Holson. Nawalaj ten kustor, to pita na perkot los. Noc, teraz jest moc, no to uderza jak Mr. Holson. Nawalaj ten kustor, to pita na perkot los. Noc, teraz jest moc, no to uderza jak Mr. Holson. Nawalaj ten kustor, to pita na perkot los. Noc, teraz jest moc, no to uderza jak Mr. Holson. Nawalaj ten kustor, to pita na perkot los.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.

0: Już.
1: Dzień dobry.
0: Tak, ty wybierasz, co gramy, albo my wybieramy tak naprawdę, co gramy. Bo, proszę państwa, witamy w
1: Talk Show Alternator.
0: Dokładnie, cyklicznej audycji w innej formie. Państwo znacie ten format, a my troszeczkę...
1: Wprowadzamy lekki twist.
0: Tak, i jest to Talk Show Alternator, w którym to głównie...
1: Rozmawiamy. Wiesz, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy mieć, stary, dwa tematy do rozmowy i ludzie powinni głosować, na który temat będziemy
0: to
1: rozmawiać.
0: To właśnie o to chodzi.
1: Tak, musimy to następnym razem zrobić.
0: Bardzo dobry pomysł. Bardzo, do tego się trzeba przygotować, a my nie zwykliśmy przygotowywać się, tylko po prostu jesteśmy.
1: Możemy od was zebrać jakieś pomysły na tematy. Jeżeli takie macie, to proszę się z nami dzielić. 886-971-971. Nie ma tematów zbyt trudnych, nie ma tematów zbyt krępujących.
0: Ale niektóre tematy są zbyt cringe'owe.
1: Na przykład?
0: No ja zaraz... Pierwszy SMS.
1: Pierwszy SMS, myślisz?
0: I ci powiem. Tylko mam nadzieję, że wszystkie drogi kontaktu już są uruchomione. I zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście mam rację. Bo tu jakieś, proszę państwa, dziwne komunikaty wyskakiwały, jak włączałem, więc jest
1: też
0: prośba.
1: To był ten dziwny komunikat.
0: A ja, escape, jo. Na pewno co? No, co dzisiaj w programie? Na pewno o 18, słuchaj, włączymy sobie trochę sportu.
1: A co się dzieje o 18?
0: Koszykówkę gra, Polska, Holandia. To myślę, że trzeba będzie obejrzeć.
1: A Jeremy Sochan gra?
0: Słuchaj, nie gra.
1: No, ja widziałem, że on tam się intensywnie przygotowuje. Widziałem, jak kozłował.
0: Na razie to jeszcze nie wiadomo, gdzie on będzie grał.
1: Ale już się przygotowuje. Widzisz? Przezorny, zawsze zabezpieczony.
0: To prawda. Dobra, chyba SMS-y działają.
1: A ten? Coś poza audycją, że se sport włączymy za godzinę?
0: Nie, sport
1: nie. No dobra, to muzyczka do 6, a później popatrzymy, jak odbijają piłkę.
0: Ale możemy, proszę państwa, zaangażować was i państwo decydujecie, co my za chwilę zagramy. Tylko wiecie, no nie jest dużo czasu, jest wręcz, nawet bym powiedział, mało czasu.
1: Ale na co?
0: Na to, żeby teraz szybko zaproponować.
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że... Co? No... Chciałbym zagrać.
1: No to poczekamy chwilę, no już... Z drugiej strony nie takie rzeczy się robiło. No jak tutaj padnie szybko pierwsza propozycja, no to na drugą przecież...
0: Ty, zobacz.
1: Chwilę można zaczekać.
0: Jakiś człowiek, jakiś ten, czyta nam w myślach, bo pisze znowu wy, petarda, witam. Można od razu propozycję muzyczną?
1: No oczywiście.
0: I zgadnij, co zaproponował. To, co gdzieś tam w parze dzisiaj ma być.
1: To ja ci wymieniłem tylko jedną, więc podejrzewam, że...
0: No to ta para.
1: Coś
0: no.
1: Jest to albo The Offspring, albo Rage Against the Machine?
0: To drugie. Właśnie, on zaproponował...
1: I który zaproponował? Killing in the Name?
0: Nie, on zaproponował Prophets of Rage. Albo samo Rage Against Machine. No to w zasadzie chyba mamy dowolność.
1: No to weź, zobacz, co tam... W tym naszym komputerze.
0: My mamy wszystko, słuchaj. Tutaj my mamy bardzo dużo rzeczy.
1: Jak jest,
0: a jak nie mamy,
1: jak
0: to
1: jest
0: na winylach mamy.
1: Kabaret Otto. To jest... Tajna kieszonka Wojtka Rotka. Tak. Podpisana nie ruszać. No to w takim razie nie dziwię się, że inne również mogą być. Dobrze, w takim razie mamy już Rage Against the Machine jako propozycję numer jeden, w parze numer jeden. Nie wiemy jeszcze, jaki utwór. I to są wszystkie?
0: Tak.
1: To ja bym nie powiedział, że to są wszystkie mamy.
0: Nie. Ale mamy na winyla.
1: Mamy kilka.
0: Ta, mamy.
1: A masz tam
0: winyla.
1: Któryś z tych, który słuchasz zaproponował?
0: No on zaproponował obojętnie co.
1: No nie, bo powiedziałeś, że Prophets coś.
0: Ale
1: tam
0: nie
1: jest.
0: Ale
1: no, więc...
0: nie ma czegoś
1: no,
0: takiego,
1: to weź obojętnie
0: na winylu
1: co.
0: By trzeba było.
1: To weź obojętnie co. I pytanie jest do ciebie, Krzysztof, następujące. Czy skoro mamy już zaproponowane coś, co i tak czy siak znajduje się na naszej rozpisce, to wybieramy utwór, który tutaj należy, czyli The Offspring, czy
0: to
1: prosimy
0: dawaj.
1: Kogoś, żeby zaproponował coś innego?
0: To nie, bo ja
1: zobacz,
0: chciałbym
1: bo tu
0: zobaczyć.
1: Coś przyszło. Może ktoś tutaj coś zaproponował? Czy to jest temat do rozmowy, czy to jest utwór?
0: Temat do rozmowy.
1: A tutaj? Na WhatsAppiakach?
0: A na WhatsAppiakach, słuchaj... Nie, to jest zwyczaje, o widzisz, jakie są najdziwniejsze zwyczaje żywieniowe i to jest temat, który ja na pewno dzisiaj chciałem poruszyć, nawet mogę już teraz poruszyć ten temat.
1: Poczekaj, zapiszmy.
0: Tematy żywieniowe?
1: Razie, zaraz
0: dobra,
1: będzie.
0: Zwyczaje żywieniowe.
1: Tak, zrobimy tematator.
0: Dobra, no to tutaj mamy
1: dobra, zwyczaje
0: żywieniowe.
1: Ale najdziwniejsze, bo to też musi być.
0: No to dziwny, to ja nie mam dziwnych, no ale o zwyczajach...
1: A rulkejki to takie normalne są.
0: No, w moim
1: nie mam
0: świecie
1: żadnych
0: tak.
1: Normalnie rulkejki, popijam sobie jakimś gazowanym piciem.
0: No dobra, to jeden temat jest tu, a czekaj, ktoś coś proponował chyba jeszcze.
1: Utwór nie? Czy temat?
0: Nie, to są jakieś utwory, to nie.
1: No
0: teraz
1: to dobrze,
0: temat.
1: No to jak utwór proponują, no to dobrze, to będziemy mieli już co zaproponować w alternatorze, a do tematatora jeszcze możemy poczekać.
0: Ostry, to zapisz. Ostry o robieniu bitów.
1: No to dawaj, weź tam, wyszukuj w takim razie.
0: No ale czekaj, bo mamy Rage Against the Machine i teraz i do ostry. Tego Ostrego?
1: A dlaczego nie?
0: No bo Offspring chciałem zestawić z tym.
1: No ale już padła propozycja, dobra. No to trudno się mówi.
0: No dobra.
1: Jeden to jest Rage, a dwa to jest OSTR. I czy jesteśmy
0: bitów?
1: Gotowi?
0: Ja mogę zagrać fragmenty, jakby państwo nie
1: pamiętali. No to grajmy fragmenty, no. Już tam, skoro jest w audycji taki element jak granie fragmentów,
0: jest,
1: no to już... Respektujmy tę tradycję, chociaż ociupinkę.
0: Jak my to zrobimy z tematami? Też zajawimy państwu...
1: Zajawimy rozmowę.
0: Od środka tak. Parę słów, prawda? Wymiana szybka i potem państwo wybieracie co ciekawsze. Dobra. Para numer jeden. Propozycja numer jeden.
2: Alternator. Twój wybór. Twoja muza.

0: To już chyba wiedzą.
1: Wiedzą już państwo, chyba prawda? Już wiedzą, wiecie, tak, o co chodzi.
2: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz.
1: Zaraz, co ty wygrywasz?
3: No właśnie, jestem ciekaw.
4: Nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden bit, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę.
1: Dobra, ja państwu zdradzę, że on tutaj będzie rymował o tym, co się wydarzy w kawałku i to się wydarzy w tym kawałku. Więc jakby państwo chcieli dowiedzieć się, jaki będzie finalny efekt,
3: to będzie to beat.
1: To będzie to beat.
4: Techno też nie, groszki, paluszki, ziom, to tego nie chcę, więc sprawdź, bo mam coś jeszcze.
1: Tak, kto wygrywa? No, proszę państwa, wygrywa ten, kto poczuje satysfakcję z usłyszanego na antenie utworu. To chyba o to chodzi.
3: Albo wygrywa też na przykład pozdrowienia, jak się do nas dodzwoni.
1: Bo my pozdrowimy taką osobę. Tak. A właśnie, można dzwonić chyba, to prawda.
3: 228-277-205?
1: Tak.
3: Tęsknię za słuchawką.
1: No, nie ma słuchawki.
3: Tęsknię
1: niestety
3: naprawdę za słuchawką i za tym ręcznym wybieraniem trzeba było, czy line 1, czy line 2.
1: Ale to było proste.
3: To było proste, to myśmy wychowali się w tym, prawda? Mhm. Dzwonienie z komputera to już jest domena młodszej generacji.
1: Dobrze, zapisujesz głosy, państwo... głosują.
3: No i na co? Co tam ludzie mówią?
1: A to od razu mówić, żeby, to wiesz, stracimy element takiej rywalizacji, bo już będzie wszystko wiadomo, więc musisz tutaj zapisywać. Ja będę pokazywał. Proszę bardzo, zobacz, ktoś z Finlandii do nas pisze.
3: O, jak się
1: ale
3: mówi?
1: Ale z Norwegii też ktoś napisał.
3: Jak się po fińsku? Po fińsku coś się mówi. Znasz jakiś ten?
1: Po fińsku?
3: Słomi. I są salmiaki. Też wiem, stary. To mój tata kiedyś był na jakimś festiwalu teatralnym w Tampere. Pamiętam. I przywiózł cukierki, salmiaki. Ja nie miałem zielonego pojęcia, co to jest.
1: A to jakaś lukrecja.
3: I łapczywie wrzuciłem, stary, do gęby. A to była słona lukrecja.
1: O, fu. Oni lubią. Ja nie wiem
3: słona...
1: dlaczego.
3: Słona...
1: No to widzisz, tutaj...
3: Szanowny, to jest słuchacz czy słuchaczka? Czy nie
1: to
3: wiadomo?
1: Jest słuchacz.
3: Osoba słuchająca. Jak się mówi coś tam po fińsku? Dzień dobry.
1: Mamy jakieś zdjęcia. To jest jakiś monter tych wiatraków.
3: Nieźle.
1: Na, wiecie, na państwo, jak się nazywa ten wiatrak taki łapiący, produkujący prąd?
3: Wydaje mi się, że wiatrak łapiący, produkujący.
1: No więc widzisz. I też się nazywa Krzysztof, a drugi Krzysztof, słuchaj, jest z Bergen, zobacz.
3: Nieźle.
1: Ale sytuacja. Turbiny wiatrowe.
3: Mamy ludzi
1: nazywa
3: normalnie po całej Skandynawii porozsadzonych. Krzysztof Finn, jak się tam mówi cześć?
1: Tak. Albo w Norwegii, no to pewnie mówi się hej, bo w Szwecji mówi się hej. No to podejrzewam, że to będzie podobnie. Albo tak samo. Szukamy jeszcze kogoś ze Szwecji, żeby było już obstawione. No i może Dania jeszcze, tak? I wtedy już mamy całą Skandynawię.
3: Jest to dobry pomysł. Ja sprawdzam, jak się mówi po fińsku. Czy mamy już drugi temat do rozmowy? Ktoś coś napisał?
1: Nie, bo właśnie już widzisz, bo to jest tak...
3: Czy turbiny wiatrowe jako drugi temat?
1: Niestety musimy po jednym zadaniu przydzielać państwu.
3: Tak? Myślisz, że się pogubili?
1: Pogubili
3: trochę
1: się tutaj, teraz zaczęli pisać o utworach.
3: Tak
1: a...
3: się mówi. Cześć po fińsku.
1: Nie było słychać.
3: Nie było słychać?
1: Nie.
3: A masz tu włączony mikrofon?
1: Tak, tylko... No... Nie słychać. Ty masz strasznie cicho.
3: Hej.
1: No hej. No
3: po prostu hej.
1: Tak myślałem. Hej. O, teraz było słychać.
5: Hej. Hej.
3: Ale różnie mówi.
1: Różnie mówi, dziwnie.
5: Hej.
1: Że...
3: Hej. Hej.
1: Intonacje, tak wiesz, hej, w zależności hej od kogo widzi. Ty też się inaczej witasz w zależności od tego, kogo widzisz.
3: To jest jeszcze mój, tak? To jest takie cześć, terwę. To jest witaj, czasem nieformalne takie. I już zaczyna się hardcore, jak trzeba dzień dobry, bo już wjeżdżają znaczki, robaczki i jakieś umlauty.
1: Ty, to ja bym
3: chyba
1: proponował,
3: momenta,
1: żebyśmy zagrali teraz jeszcze coś. Dobra, ja wiem, co zrobimy. Jak my nie daliśmy tego Offspringa do pary, to go teraz zagramy.
3: To jest... No...
1: A tu państwo dobra głosujecie. Albo ostry...
3: Poczekaj, mam już.
1: No.
5: Chyba momenta.
1: Trudne. To trudniejsze.
5: Hyva huomenta.
3: Hyva huomenta.
1: Ty, no nieźle, a wyświetlają mi się czasem takie rolki, to chyba coraz taki bardziej popularny trend jest, bo już parę osób widziałem, które to robią, że mają jakieś takie aplikacje otworzone do nauki języków i płaczą, bo próbują powiedzieć coś w innym języku.
3: A ta kuleczka taka skacząca tam?
1: To nie, to jeszcze inne, to jeszcze inne. Oni próbują powiedzieć to, co ta aplikacja mówi i płaczą, bo taki trudny język i to ma być śmieszne. No ale ty byś nie mógł brać w tym udziału, bo tobie dobrze idzie.
3: Uwa, huomenta.
1: Proszę państwa, co tam było? Rage Against, tak?
3: Rage Against the Machine, ostry, cały
1: to
3: czas
1: jeden,
3: można głosować.
1: A ostry to dwa.

0: Kiedykolwiek coś się wygrywało?
1: Kiedyś się wygrywało, ale to co? Nic tutaj się proszę nie sugerować.
0: Ale co się wygrywało?
1: No były jakieś, pamiętam, pudełko jakieś... takie były z nagrodami.
0: A było pudełko z nagrodami,
1: no,
0: rzeczywiście.
1: I tam płyty, jakieś książki były. Ale wiecie, co ja sobie pomyślałem? Ale to w piątki.
0: Już było.
1: Nie, w piątki tylko będziemy to robić.
0: Co?
1: Ja czasem będę coś rozdawał.
0: Co?
1: Bilety jakieś.
0: Naprawdę?
1: Serio. Ale to w piątki. Będę w piątki, słuchajcie, deklaracja, w piątki będę rozdawał.
0: No dobra.
1: Bo wiecie o co chodzi, i ty też wiesz o co chodzi. No my nie pójdziemy, to co?
0: No pewnie.
1: To rozdamy coś, nie? Będziemy
0: niech
1: mieli
0: ktoś idzie.
1: Fajne, słuchajcie, fajne rzeczy będziemy mieli. Mam nadzieję przynajmniej, że będziemy mieli.
0: Jak zrobimy jakiś fajny konkurs, wymyślimy, to ja mogę piec do pizzy dać. Bo mam na sprzedaż, a mi się go nie chce wystawiać, to mogę go dać w prezencie.
1: Dobra, jak to ja dorzucam, mam grzejniki.
0: Ale z odbiorem własnym.
1: O kurczę, tylko z odbiorem własnym.
0: God damn, 160 kilo grzejnika.
1: Tak, jak państwo macie okazję w piątki na przykład słuchać cyklicznie, to wiecie... O co chodzi mniej więcej?
0: O grzejnik Gate.
1: Jak tak, a jak nie, no to jest, słuchajcie, jest grzejnik, nie? Mam grzejniki, ale najpierw, skoro tutaj w poniedziałek jeszcze się nie słyszeliśmy, to może spróbuję sprzedać? Już raz próbowałem, było blisko, ale jak się dowiedzieli, że jeden z nich, ta ściana grzewcza taka, no to waży 164 kg, no to niestety się rozmyślili.
0: Też bym się rozmyślił. Ja bym generalnie wykorzystał ten grzejnik zamiast ściany.
1: No tak.
0: Że ja bym go po prostu postawił, obudował cegłami i zawsze trochę człowiek zaoszczędzi na tych cegłach, na tej zaprawie, na tym wszystkim, tak?
1: To prawda, troszeczkę mniej wtedy by się użyło tego siuwaksu
0: albo
1: do robienia ścian.
0: Albo jako działową chociaż.
1: No tylko to ma 91 centymetrów, no ale za to 220 w górę.
0: No tak, bo taka niewielka, no. Taka, żeby na tym, nie wiem, kurtkę powiesić czy coś.
1: Do przedpokoju taka. A po zimie? Słuchajcie, idealnie.
0: Kurde, ale by grzejąca ściana?
1: Normalnie.
0: Nie wiem, czy nie wymyśliliśmy jakiegoś stary czegoś, co mogło być w smart home.
1: Tak, co jest niesamowite, bo ja mam ten smart home, w ogóle nie wiedziałem, co to znaczy, a tu się stary okazuje.
0: Że masz wielkie grzejniki po prostu.
1: Tak, że mam normalnie 220 na 91, 164 kg. Nie, normalnie mam tak. Naciskam sobie przy drzwiach, mam takie guziki, naciskam guzik, a tam woda przestaje lecieć. Naciskam inny guzik.
0: Ale gdzie przestaje lecieć, że odcina ci dopływ
1: tak,
0: wody do mieszkania?
1: Normalnie nie ma wody. Na serio, guzikiem, rozumiesz? Jak to jest możliwe?
0: Ja widziałeś ten kran, co ci wysyłałem?
1: W sensie, że
0: kran, co się łączy
1: na Wi-Fi?
0: Z Alexą?
1: No,
0: i możesz
1: tak
0: powiedzieć, hej Alexa, zakręć kran?
1: Tak.
0: Jesteśmy stary, mamy przerąbane.
1: Ja teraz, słuchaj, akurat szukałem właśnie sprzętów nowych. I to jest niesamowite, ile już jest na Wi-Fi, na Bluetooth, że możesz sobie stary... Płyta jest, nie? Normalnie siedzisz sobie na kanapie i możesz sobie płytę odpalić telefonem.
0: Jak ja szukam jakiegoś sprzętu, to pierwszym okienkiem w filtrze, które zaznaczam, to jest bez AI.
1: No.
0: Ja w ogóle nie nic takiego nie potrzebuję.
1: Ja nie mam, też nie, do tej pory przynajmniej nie miałem i myślę, że dalej nie będę miał.
0: Po co komu lodówka? Normalnie ziemianka z półkami.
1: Dokładnie, tylko. I wiecie, jak to trzyma? I nigdy się nie zepsuje.
0: Kurde,
1: chyba, że się wam zawali.
0: Moja mama pisała kiedyś książkę i ona bardzo dobrze zawsze się przygotowuje do pisania tych książek, zawsze robi research i pokazywała mi jakieś fragmenty książek, gdzie było napisane, że na jakichś dworach tam w XVI, XVII wieku oni mieli stare takie ziemianki, że oni jak zimą wyciągnęli lód z jeziora, to oni jeszcze potrafili mieć w maju normalnie stary lód w tej ziemiance.
1: No bo tam jest
0: jakąś słomą
1: niska
0: poprzekładane, tak, coś tam.
1: To prawda.
0: Wyświetlają mi się czasem takie ziemianki do wkopywania. Takie,
1: ja jeszcze...
0: Coś jak szambo, tylko...
1: No wiem, że kopią ludzie, tak? I
0: tak,
1: potem,
0: i że wstawiasz sobie ten i schodzisz taki.
1: Tak.
0: Schron na ogórki.
1: Ja tylko mogę dodać, że te książki nie tylko powstają po dogłębnym researchu, ale też na bardzo wygodnym fotelu.
0: Powstawały.
1: Powstawały, bo
0: tak,
1: teraz ja
0: bo
1: na
0: teraz
1: nim siedzę.
0: Krzysztof siedzi na cybercyniu 5000.
1: Tak się nazywa mój fotel, cybercynio 5000. Słuchajcie, taki fotel to nie widzieliście nigdy.
0: Normalnie, nogi se można wyciągnąć, pochyla się.
1: Tam jest
0: miejsce na myszkę, na komputer.
1: Tam jest wszystko regulowane. Tam nie ma elementu, który by nie był regulowany i nie jest to fotel AI. Wszystko ręcznie.
0: To jest fotel ajaj.
1: Ajaj! No, to prawda. Dobrze, proszę Państwa. Podam numer kontaktowy 886-971-971. Leci czas, my musimy grać.
0: No to dawaj, proponujemy...
1: Ja tylko powiem jedną rzecz, no. Bo wygrało coś, o czym nie chcę mówić, ale chcę powiedzieć o tym, co nie wygrało. Ja już Ci powiedziałem dzisiaj o tym dokumencie i Państwu też chciałem polecić. Bardzo fajny dokument o Tonym Hołku, bo wiecie, tutaj Rage Against the Machine nie wygrywa, niestety, nie posłuchamy tego.
0: Jeżeli chcecie, żeby wygrało, to jeszcze macie chwilkę,
1: tak,
0: żeby zagłosować.
1: Bo ja już chciałem puszczać.
0: Już chciał, 886-971-971. Tutaj łeb w łeb idą, naprawdę nie potrzeba tych głosów dużo, żeby odwrócić losy tej partii.
1: No to ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, ale jest dokument o Tonym Hołku i to bardzo fajny ten dokument jest. Ja jeszcze całego nie widziałem.
0: A to jest film czy serial?
1: Nie, normalnie taki długometrażowy, 1-2 godziny chyba trwa. Ale naprawdę bardzo fajny. Rodney Mullen.
0: Kojarzę.
1: Który, proszę Państwa, jeden z takich no, najlepszych freestylerowców na płaskim.
0: Robił takie w ogóle w szoku rzeczy.
1: O Jezus. To
0: ja pamiętam kiedyś, gdzieś jest taki filmik, to ludzie, którzy kiedyś skejtowali, pewnie kojarzą, gdzie on nie mówi tekstów, tylko ma ten tekst napisany w różnych miejscach, tam, że na ręce, na przykład, wiesz, no. Jedno zdanie na ręce, drugie na koszulkę, trzecie pod deską. Mhm. I co na tym filmiku? On tam trzaska, stary, stoi na desce, która stoi na dwóch kołach, stary, tam się to kręci wokół, tak. Jakieś...
1: W każdym razie ja nie wiedziałem, że on jest takim mówcą motywacyjnym. Naprawdę. Ten dokument warto obejrzeć. Nazywa się Until the Wheels Fall Off. Na jednej z platform streamingowych.
0: Nie dziwi mnie, że jest dobrym mówcą motywacyjnym, ponieważ był zmotywowany na tyle, żeby ślizgać się na papierze ściernym. I co raczej przeczy temu, że się ślizga. Bo on robił stary dark slide. Czyli leciał.
1: Okay, wiem, tak.
0: Wiesz, co robił? I odwracał deskę.
1: Tak.
0: I na papierze ściernym zjeżdżał po rurze, czyli można powiedzieć, że szlifował po prostu te pory.
1: No. To i kickflipy na rękach. To też pamiętam.
0: Dużo
1: to
0: tego, tak. Wszyscy,
1: jego.
0: Którzy grali Tony Hawk Pro Skater 2, wiedzą, o czym mówimy. A jak ktoś nie wie, o czym mówimy, tylko bo jest na przykład młodszy, to prawdopodobnie brzmimy dla niego jak Wojciech Pijanowski.
1: No dobra, to ja zagram coś innego w takim razie. Gramofon myślę, że zaraz podłączymy, prawda? Możesz już podłączać gramofon.
0: Mogę, tylko muszę iść po kabel do samochodu.
1: A co ja teraz Państwu zagram?
0: Może pożongluj chwilę, bo się chwaliłeś ostatnio, że uczyłeś się żonglować płonącymi nożami.
1: Ale to oni tego nie zobaczą.
0: No ale posłuchałem.
1: Coś bym Państwu wybrał,
0: jakąś
1: prawda?
0: Parę chcesz? Ale... No to dawaj, mamy stary tutaj rozpisane nawet.
1: Nie ma czasu na parę, teraz musimy coś grać. Coś szybko gramy zaraz, bo ktoś chyba coś nam proponował. Może to będzie coś dobrego, co mi się spodoba. No dobra, no niech będzie. Tutaj jest jedna propozycja.
0: Tutaj jest też propozycja na coś z Tonego Hołka.
1: No ale to głosuje na tego Rage'a, no.
0: Ale to nie jest, nie. A ja myślałem, że to już jest na ten. Bo są przecież też inne utwory.
1: No tak, tylko ja nie pamiętam tytułów.
0: Jakieś Goldfingery, jakieś Pennywise.
1: Ty masz
0: tam był przecież System of a Down.
1: Sugar!
0: Taki, kojarzysz?
1: Uwaga, wpisuję ten tytuł, bo...
0: Nie wiem, czy znajdziesz w ten sposób. Może spróbuj bez siby byla byba.
1: Dobra, jaki to był zespół, mówiłeś?
0: System of a Down na przykład, Sugar, albo Pennywise, albo Goldfinger, albo OPM. Nie, a nie, Heavenly Hex Half-Pipe.
1: I die before
0: a to nie z tego
1: awake.
0: Chyba.
1: Dobra, mam yes. Tego Sugara.
0: Siby la byla, siby da, siby da,
1: a zaraz, jeszcze nie.
0: Co jest?
1: Fall start, ale to nic, już mam.

0: Reklama.
1: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
3: Tu Radio Campus, na zegarach już 2 minuty po 17:30. Poniedziałek, 6 lipca, ale to już Państwo na pewno wiecie. Serwis przygotował i przedstawi Rafał Redstick.
0: Akademicki Radio Campus.
4: Szczyt NATO w Ankarze, śledztwo w sprawie wypadku na Ochocie, przedłużony kontrakt z polskim trenerem.
0: Wiadomości.
4: Prezydent oraz szefowie MONU i MSZ będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze. Głównym celem spotkania szefów państw ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy. Wyzwania stojące przed państwami członkowskimi to zwiększenie inwestycji oraz rozwój produkcji przemysłu obronnego. Według nieoficjalnych informacji przywódcy krajów NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić w Ankarze niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To najważniejszy zapis traktatu stanowiący, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków organizacji będzie traktowany jak atak na wszystkich. Prokuratura rejonowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące wypadku autobusu, do którego doszło wczoraj na Ochocie. Przesłuchiwany jest prowadzący autobusem w charakterze świadka. Zabezpieczony został również monitoring wewnętrzny, na którym widać zachowanie kierowcy wskazujące na usterkę pojazdu. Według informacji przekazanych przez policję, autobus linii 186 miał najpierw zderzyć się z tramwajem, a następnie odjechać w kierunku ronda, uszkadzając po drodze 7 samochodów. Ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut. 6 osób zostało poszkodowanych, 2, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala. Kierowca był trzeźwy. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego z Warszawy do Oslo. Powodem był dym unoszący się w kabinie. Według wstępnych ustaleń przyczyną pojawienia się dymu była usterka baterii telefonu komórkowego należącego do jednego z pasażerów. Maszyna musiała awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Po wylądowaniu ewakuowano 214 osób znajdujących się na pokładzie. Policja przekazała, że nikt z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń.
0: Sportowy Campus.
4: Trener polskich koszykarzy Igor Milicic z nowym kontraktem. Umowa ze szkoleniowcem obowiązywać będzie do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. W przypadku awansu do tej imprezy umowa automatycznie zostanie przedłużona o kolejny rok. A już za niespełna pół godziny w Tauron Arenie w Krakowie Polacy zagrają ostatni mecz pierwszej rundy eliminacji z Holandią. Ostatnie spotkanie tych drużyn zakończyło się minimalnym zwycięstwem na korzyść Polski 85-83. Jak będzie dziś? Pierwszy gwizdek równo o 18.
5: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi

0: Tak, proszę państwa. I co? Jedną rzecz chciałem powiedzieć. Ja to tak lubię.
1: Co?
0: Barszcz i pierogi z mięsem.
1: A to już zaczynamy najdziwniejsze nawyki żywieniowe?
0: Tak.
1: A taki barszcz kupujesz sobie w kartoniku, czy nie?
0: Powiem ci, ja wiem, że tutaj dużo osób zaraz może się zbulwersować, ale co mnie to obchodzi? Normalnie kupuję sobie barszcz w kartoniku, ale trzeba go doprawić.
1: Otóż to też czasem kupuję.
0: Bo robienie tego z buraków, owszem, fajnie, ale no strasznie
1: cytując
0: dużo.
1: Cytując takiego mema, ain't nobody got time for that.
0: No właśnie, a to jest naprawdę super dobre. No nawet niedużo trzeba tego doprawienia.
1: Czosnek i majeranek według mnie najbardziej.
0: Tak, tak.
1: I idzie.
0: Tak, i jest naprawdę super, super fajnie dobre. No po pierogi oczywiście robione, homemade. Bo ty.
1: A powiem ci zupełnie szczerze, że są normalnie fajne pierogi. Może nie w każdym sklepie, tylko w jakichś takich garmażach, które trochę trzeba poszukać. Ale są pyszne pierogi. Nie trzeba, stary, cię tam, wiesz, certolić z tym wszystkim. Robić tego. Roboty jest, wiesz, na pół dnia. Ja
0: no
1: i tak,
0: tak
1: połowę zjadam jeszcze przed usmażeniem.
0: A ja nie. Bo ja na przykład, ja nie lubię próbować jedzenia takiego.
1: To jak ty gotujesz?
0: No właśnie widzisz, no.
1: Nie bardzo.
0: Nie bardzo, na oko, nie? I nie lubię tego.
1: To nie, no chłopie, to próbować. Co to jest? Co to w ogóle
0: ja
1: jest?
0: Ja mam ludzi od próbowania.
1: Musisz próbować. No bo wiem, nie wiesz, co dobrze robisz, no.
0: Wiem o co chodzi, no ale ja mam
1: stary,
0: jakoś tak,
1: ile razy, jak w programie byłem stary, ile razy szef ochrzaniał, że dajemy mu coś, czego sami nie spróbowaliśmy.
0: Na serio?
1: No oczywiście, no koniecznie trzeba próbować. Przecież jakby z tego wiesz, czy coś smaczy, czy nie smaczy.
0: No to jak z tym
1: ja
0: ryżem
1: nawet swoich
0: było?
1: Synów. Nie smaczy.
0: Sprawdzałeś ten ryż?
1: Ryż sprawdzałem, ale za mało czasu musiałem podać.
0: Aha. Nieważne, czy gotowany, czy nie.
1: Takie zasady.
0: Ale dało się to wybronić, bo mogłeś powiedzieć al dente, al dente.
1: O co, ziomki miękkie?
0: No tak. O, państwo piszecie tutaj o swoich barszczach. No, wiecie, nie wiem, czy my możemy... W ogóle pamiętam, że my mieliśmy plan...
1: O barszczu rozmawiać?
0: Wymieniać te firmy. Ale już padła nazwa tego,
1: ale
0: który ja używam.
1: Nie, nie padła.
0: Padł.
1: Ale
0: ja
1: padła w SMS-ach tutaj.
0: Tak,
1: padła.
0: W SMS-ach, tak. Ja ten używam.
1: Tak.
0: Ten to jest jakiś
1: to
0: taki...
1: To jest barszcz, który jest mieszkańcem byłej stolicy Polski.
0: Właśnie.
1: Easy.
0: Dokładnie. Pamiętasz, mieliśmy plan na testowanie pierogów. Bo teraz powiedziałeś o tych pierogach gotowych.
1: No było coś takiego.
0: I nie zrobiliśmy tego, ale być może...
1: Być może w przyszłości również tego nie zrobimy.
0: Tak, ale może też i zrobimy. No bo wiesz...
1: No ale co byś chciał? Jak według ciebie powinien wyglądać test takich pierogów? Że
0: słuchaj,
1: po prostu
0: smak...
1: jemy pierogi i to są dobre.
0: Smak i skład. To ja uważam, że to powinno być oceniane.
1: A ostatnio się ten... To już tobie mówiłem, państwu nie mówiłem. Nasza kochana szefowa Jagna Niedzielska ostatnio się odezwała. Do mnie powiedziała, że tęskni, że chętnie by wpadła.
0: A my pisaliśmy.
1: A ja nie mam stary pojęcia, po co ją zaprosić tak naprawdę. Co byśmy mieli, wiesz, co byśmy mieli razem...
0: Słuchaj.
1: Chcę posmaczyć, przysnaczyć.
0: Ja myślę, że jak jest chęć, to i znajdzie się...
1: No to tutaj angażuję nasz kolektywny umysł radiowy.
0: No tylko...
1: Czy barszcze to
0: nie
1: jest...
0: Nie wiem, czy oni wiedzą, co my
1: czy
0: robiliśmy.
1: Czy barszcze to jest ten?
0: Zupy takie, nie? Zupy.

0: z ogórków.
1: A jakie smaczne, ty nie lubisz? Nie, no smakuwaj, daj spokój.
0: No, wiesz, tam parę łyków kiedyś wziąłem, ale to nie jest tak, że ale bym sobie teraz
1: wypił
0: taki sok.
1: Moi synowie, stary, normalnie jak kończymy ogórki, jak babcia zrobi i zostaje ta woda, to oni normalnie, stary, słomeczki do środka i we dwóch tam sobie...
0: Taki drink na lato.
1: Taki mają.
0: No.
1: Tak zwany cucumber fizz.
0: Tak. Kiszony burak to ja chyba jadłem, bo kiedyś byliśmy gdzieś w jakimś mieście przy okazji jakichś występów.
1: W Buraczkowie.
0: W Buraczkowie, właśnie. I ty wziąłeś nas do takiego miejsca, gdzie były takie słoiki i tam było dużo kiszonek.
1: A, było. To się wiem, jak to w Bielsku Białej jest.
0: Tak, to było
1: tak,
0: tam.
1: Tak, tak, tak. Jest cała ten podcienia, to się chyba nazywa.
0: Co
1: bardzo
0: ciekawe,
1: fajne miejsce.
0: To nie była restauracja.
1: Mnóstwo, to jest taki...
0: Taki klubokawiarnia.
1: Taki trochę taki bar, pub, taki trochę pub.
0: No, bo tam...
1: Ale tak jak zawsze są do przekąszenia jakieś takie, nie wiem... paluszki, orzeszki, frytki,
0: no
1: to tam jakieś takie, nie wiem, feta zawinięta
0: tak.
1: W boczek i to jeszcze w jakimś takim smakowej oliwie jest
0: ale
1: bardzo, bardzo fajne, ale jeszcze mi się przypomniało nie wiem w ogóle, czy ta knajpa jest, ale tak na nowym, na krakowskim przedmieściu był Indeks kiedyś, może jest dalej, i tam, stary, można było zamówić takie małe stynki, takie małe rybki. To też tego nie widziałem, takie smażone. Też, stary, powiem ci, że bardzo fajne.
0: Ale takie na głębokim tłuszczu, tak?
1: No chyba tak. Takie w całości.
0: Takie szproty, czy co to
1: takie
0: było?
1: Takie mniejsze, no takiej wielkości były całe, tak, no jak to... pokazuję. No, pokazuję państwu tutaj.
0: Widzicie?
1: Tak,
0: mniej więcej,
1: mniej więcej tak z 6-7 centymetrów.
0: Mhm.
1: I też bardzo fajne, bo zwykle właśnie tutaj jakieś takie, te rzeczy są oklepane. A tu były takie ciekawe, fajne, więc jak ktoś lubi sobie przysnaczyć, to koniecznie trzeba w snakonotesie.
0: I jeżeli nie ma tam, wiecie, problemów z cholesterolem, no bo niestety, no ale to jest smażone.
1: To trzeba w nocy jeść.
0: Bo wtedy organizm nie widzi.
1: Otóż to, cholesterol śpi w nocy.
0: Ja na przykład, bo mówiłem ostatnio, że mam problemy z cholesterolem, ale sprawdziłem sobie jeszcze raz te badania.
1: I mam większe.
0: Nie, i nie jest tak źle, bo coś tam sprawdziłem, że jednak ja jestem w takiej granicy jeszcze, nie? Tylko jestem na górze. Przy granicy. Bardziej na górze niż na tej bezpiecznej. Więc nie jest źle, ale ja już wprowadziłem, wiesz, zmiany. Masełko odstawione, a ja lubię.
1: Koszmar.
0: No niestety, musiałem odstawić, ale oliwy więcej jem, sałaty dużo bardzo jem.
1: A to oliwy można?
0: Oliwy właśnie, słuchaj, bardzo można. Bo oliwa to są te dobre tłuszcze.
1: Okej. Okay.
0: Więc oliwę jak najbardziej, zdrową oliwę, proszę państwa, polifenole, to państwu polecam. Pić, tak? Nie patrzeć nawet na ten, tylko dobra ma być oliwa. Bardzo dobra. Ja już mówiłem, w piątek powtórzę dzisiaj.
1: A z chlebusiem, tak? Sobie bierzesz?
0: Z chleb... Ach!
1: Sól, pieprz? A czy to balsamico?
0: Świeża, ajajaj. To teraz trafiłeś w mój gust. Świeża, słuchajcie, bułka. Naprawdę.
1: Tylko nie żadne tam rzemieślnicze wymysły.
0: Nie.
1: Tylko musi być ta bułeczka, tak zwana chamska bułeczka.
0: A to nie, ona to musi, ty masz tę, ja nie.
1: Bo ona musi być w stanie, stary, przyjąć tę oliwę.
0: No ja wiem, o co chodzi.
1: Ona
0: no, ale...
1: musi ją tam, ona musi ją zassać.
0: Rzemieślniczy chleb też jest do testowania oliw, do próbowania oliw, bo tak naprawdę nie chodzi o ten chleb, nie? Tylko chodzi o tę oliwę. Ty musisz czuć smak oliwy, a nie może być przytłumiony przez chleb właśnie. Rozumiesz, o co chodzi? Na przykład jak się testuje oliwę, nie, jakbyś kiedyś poszedł na jakieś testowanie oliwy, to tam są
1: takie rzeczy w ogóle?
0: Tak,
1: a
0: są.
1: A byłeś na testowaniu oliwy kiedyś?
0: Robił mi właśnie ten mój znajomy z tego polecanego przeze mnie miejsca.
1: No i na czym polega takie testowanie, że pijesz oliwę
0: tak,
1: po prostu?
0: Tak, tak. W sensie nie pijesz, tylko właśnie maczasz chlebek sobie, nie? I masz różne intensywności, różne smaki, tu masz... Papa Lenkiewicz zresztą słucha nas dzisiaj, bo widzę, że pisał. To wie, o co chodzi, bo on oliwę też sprowadza.
1: Tak jest.
0: I ja właśnie byłem na takim testowaniu, no to masz, wiesz, takie bardziej ostre, takie delikatne, taki bardziej posmak czegoś tam, no nie? Jest tych oliw
1: tak dużo.
0: A bierzesz
1: tak ją dużo. Tak i wypluwasz później?
0: Nie, no co? To marnotrawstwo, wiesz, ile to kosztuje?
1: No a stary, przecież wino tak się robi. Testuje się.
0: Ja nie wiem, ja tak nie robię.
1: Że tam bierzesz i tak...
0: Ja robię... I potem...
1: I potem jak smakowało? Mówi, nie wiem, ale po prostu się
0: tak. No i dobra, i widzisz, czas leci, 15 minut gadki, ale nic nie zagraliśmy jeszcze, poza jedną parą.
1: No i pewnie dodaj, ja nam rzucę coś na winylu, nastawimy
0: daj
1: jakąś
0: na
1: parę
0: winy, tak, jako
1: i coś... zaraz tutaj do Państwa
0: wrócimy.

0: z kolejnymi tematami niecierpiącymi zwłoki po prostu.
1: Bo dzisiaj, proszę państwa, talk show Alternator. Około 19 będziemy z państwem. Coś takiego fajnego dawać, coś dobrego, żeby... Coś takiego, co państwa... A może, słuchaj, w piątki graliśmy, to może i wejdzie wieczorem w poniedziałek spacer przez tropikalną dżunglę.
0: Ty to jak coś ci się już spodoba,
1: to w kółko.
0: To tak jak moje dzieci. Cały dzień. Może coś innego, no.
1: Ale ja innych to nie... Oj.
0: Ale my też nie.
1: Innych nie znam.
0: A to co za różnica? Poznamy razem z państwem, no skoro spacer przez dżunglę.
1: Ale to jest sprawdzone i wiem, że wejdzie. A tamte nie chciałbym, wiesz, żeby potem nas kojarzono, no próbowali, ale nie wyszło.
0: Nie, to tak nie będzie.
1: Bym chciał, żeby właśnie, to było to. Wiesz, oni wracają teraz, w ogóle nie wiadomo, czy ludzie nie wyjechali też, taka jest prawda.
0: No to kiedy testować, jak nie dziś?
1: No dobra, to dawaj.
0: Lecimy, zobaczmy, co to
1: jest. Coś nowego. Zresztą, jak nam się nie spodoba, to wyłączymy i wrócimy z gadką o burakach kiszonych.
0: A jak?

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama.

0: wow, co to za radio, co to za muzyka, pierwszy raz taką słyszę. A to, proszę Państwa, Radio Campus i nasza starannie wyselekcjonowana playlista muzyczna. Maciek w tym momencie narysował już kebaba, pralkę.
1: Gdzie kebaba?
0: Piłkę.
1: Gdzie kebab? Nie ma kebaba.
0: To jest kebab.
1: Nie. To zaczął żyć własnym życiem już. To jest jakiś taki wielokomórkowy organizm, bardzo prosty, który tutaj strzela takimi
0: prądami.
1: Tu jest karton po barszczu, tu jest wybuchająca piłka.
0: Kość
1: to jest, nie wiem co, to jest taki grzebień.
0: Grzebień to
1: a
0: tak
1: to
0: powiedział.
1: Mandale zacząłem
0: taki
1: rysować.
0: Taki tatuaż, tak,
1: taki
0: wiesz.
1: Trochę tak. Taki na lędźwia.
0: Tak. Taki, co taka dziewczyna by zrobiła, co chodzi w takich szarawarach długich,
1: yes.
0: Takich, wiesz, luźnych portkach i ma takie pół dredy, pół nie ma dredów, nie?
1: Mm-hmm.
0: To jest ten klimat właśnie. Proszę Państwa, za 3 minutki tutaj widzę, że się rozpocznie już mecz, a dzisiaj Polska gra z Holandią. I co, i będziemy Państwu mówić, co się dzieje? Gdyby kogoś to... O, ładnie, sporo ludzi na trybunach, bardzo fajnie. Polakom podobno dobrze idzie, ale to będziemy być może o tym mówić. Proszę nie pytać, czy to jest piątek, czy to jest poniedziałek, ale bardzo nam miło,
1: tygodnia,
0: że Państwo
1: tak
0: poznajecie. I pytanie, czy można puścić Cream, ten klen? Proszę bardzo, 886-971-971. Tak, gramy Cream, Wu-Tang Clan. 886-971-971. Nie, nie gramy Cream, Wu-Tang Clan, bo to jest, proszę Państwa, audycja, która się nazywa... Jezus, nie mogę już. On wolniej pracuje niż ja myślę.
1: A to naprawdę wolno.

0: do 19.
1: No i to się zgadza właśnie, szanowni państwo. A jak ktoś nikomu się nie chce pisać, bo wiadomo, jest poniedziałek, są wakacje. Też dziwny koncept, żeby
2: ja
1: teraz
2: mogę do ciebie
1: ludzi
2: napisać,
1: zmuszać tak, do interakcji. Nie, nie trzeba wcale interakcji dzisiaj z nami nawiązywać, bo my będziemy... O, w tym momencie nie wiem dlaczego, ale zawibrował mi zegarek, że zrobiłem kroki. A przecież ja w tym momencie nie zrobiłem kroków, bo tu siedzę.
2: No może coś tam ręką ruszyłeś jakoś mocniej. Ja kiedyś stałem w jednej z knajp, których występujący ten przy barze i zamawiałem ochładzający napój i w momencie, kiedy pan barman mi podał ten napój, ja go wychyliłem i dostałem informację, że osiągnąłem ten, spaliłem dzienną ilość kalorii, zamknąłem pierścień, więc brakowało tych jednych 50 ml, żeby zamknąć pierścień w ruchu.
1: Warto było.
2: No warto, czasem trzeba.
1: Słuchaj, wydaje mi się, że będziemy potrzebowali...
2: Jest, na samym dole przecież.
1: Jest, mamy, już myślałem, że nie będziemy.
2: Nie, no gdzie?
1: Mieć.
2: No co, jakby tego nie było, to ja rzucam papierami.
1: mamy, utwór będzie grany, bo już zostało potwierdzone, że tak.
2: A oni o coś grają, czy o nic?
1: Nigdy, gra się dla satysfakcji.
2: Ale ja mówię o koszykarzach, oni dla satysfakcji grają?
1: A nie, oni grają, bo to mistrzostwa, to są chyba te... Mistrzostwa, nie mistrzostwa świata, tylko grupy na mistrzostwa świata, wiesz.
2: Nie rozumiem, co to znaczy, że to jest grupa?
1: Przed mistrzostwami świata są takie play-offy. Eliminacje, no. Więc to o to tutaj chodzi. Czemu nie ma w tym roku Alterlatola?
2: Alterlatola?
1: Tak napisał ktoś.
2: Nie wiedziałem, że można nie mówić R w SMS-ach.
1: No można. My jesteśmy i my od poniedziałku do piątku od 17 do 19.
2: Ale codziennie?
1: Nie, no żartuję, tylko dziś, a potem to się zobaczy.
2: A propos takich rzeczy, byłem dzisiaj, stary, przechodziłem tutaj, bo się widziałem z naszym znajomym Gąsiem, którego serdecznie pozdrawiamy, i przechodziłem obok salonu i były na drzwiach salonu było napisane otwarty...
1: Ale jakiego salonu?
2: No tam jakiś tam salon, jeden z tych salon piękności.
1: A, okej. Okay.
2: I było napisane otwarty, 9:21, bez dni wolnych. I ja się zastanawiałem,
1: tylko w dni zajęte.
2: No days off, że pracujemy zawsze, ale z drugiej strony było zamknięte, jak przychodziliśmy.
1: Aha.
2: Więc może po prostu, że od 9 do 20, ale oprócz tych dni, które są wolne. Ale zostało to ujęte w ten sposób, że brzmi jakby tam po prostu 2-4/7 siedzieli bez nich wolnych, nieważne. Jakby ktoś chciał.
1: Robimy,
2: jakby
1: musimy
2: ktoś
1: robić.
2: Chciał pazy przed pasterką, nie ma problemu.
1: Robimy.
2: Jesteśmy.
1: Tak, no właśnie. Sonia wysłała nam zdjęcie czegoś, czego ja nie lubię.
2: Nie lubisz chłodników?
1: Oj nie.
2: A ja bardzo lubię, ale ten Sony wygląda jakby miał też zły trochę, co?
1: Trochę
2: bo
1: zły
2: tu
1: jest.
2: Ma oczy takie i no, taką no. Minę ma taką...
1: Tak. Ja chłodniku, powiem ci, nie przypadam,
2: ja
1: bo dla
2: być
1: mnie...
2: barszczem, a nie jakimś chłodnikiem.
1: Tak. Bo ale... chłodnik, widzisz, to jest... Problem jest taki, bo chłodnik to jest zupa, prawda?
2: No.
1: No, ale zupa musi być gorąca.
2: Ula na podobnie, Sonia. Coś ci się pomyliło.
1: Ula?
2: Ulala.
1: A ja myślałem, że to nasza słuchaczka Sonia, ale... A, faktycznie, przepraszam. Teraz już otworzyłem.
2: On też nie doczytuje SMS-ów i nie dopatruje zdjęć
1: no
2: profilowych.
1: Bo malutkie takie są.
2: Ma ciupiczkie.
1: To nie widać za bardzo. No, to przepraszam, chodzi o ulę.
2: No i dlaczego nie jesz?
1: Nie jem, bo jest zupa, a zupa nie z definicji, tylko zupa ogólnie. Jak myślisz o zupie, to raczej masz na myśli coś gorącego. Typu rosół, typu barszcz.
2: Typu fu.
1: Na przykład, nie? No, typu na przykład, ale to już nie jest chyba zupa. Czy ramen to jest zupa?
2: No tam, powiedział, że jest.
1: No to taki ramen właśnie. Mamy włączyć szybko, bo dojeżdża do domu Arci, ja chcę posłuchać.
2: Dobra, to włączaj.
1: Dobra, włączamy ten Glen. Proszę państwa, mecz się zaczął, Polska na razie 2-0 i to są pierwsze sekundy dopiero.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.
1: Gruchnęła, proszę państwa, informacja. Rui Hachimura z Los Angeles Lakers przechodzi do Los Angeles Clippers.
2: Wow! Wielkie brawo! Hachimura! La la la la Hachimura!
1: Dobra, Archie chyba dojechał, podziękował za to, że tu zagraliśmy. Co mamy, proszę państwa, grać dalej? Zostawmy to dla państwa, to zadanie. 886 971 971. Niech będzie w ten sposób. Dostosujemy się tak stricte pod ten liner, czyli twój wybór, twoja muza. I niech to będzie rzeczywiście twój wybór, bo jak nie, to my dokonamy wyboru. Jaka sytuacja tutaj w tym momencie? 6-5
2: na meczyku. Tak. Tyle czasu nie patrzyło i nic nie rzucają?
1: No tak, rzucają trochę, no ale...
2: Nie spieszy im się jakoś specjalnie.
1: Może wiesz, ja też tak jednym okiem patrzę i być może jest tutaj jakaś dobra defensywa grana. Ale zobaczymy. Na razie tutaj ponitka przy piłce, dobra zasłona ustawionego przez Żołnierewicza.
2: Wiesz, do kogo powinien i ponitka niestety podać?
1: No.
2: Do Kłębka. Przepraszam, musiałem. Na szczęście nie słyszy, bo gra akurat.
1: A to chyba był Olejniczek. A nieważne.
2: Dobra, daj mi sobie puścić jakiś utwór.
1: O, czy ja jestem drugą i ostatnią osobą, która wie, kim jest Rui?
2: No, to on słuchaj. Ze Street Fightera był, tak?
1: Tak. Może jesteś, może nie jesteś. Ale no informacja jest taka i to jest najnowsza informacja. To podaję państwu, gdyby na przykład za chwilę będziecie z kimś rozmawiali, skończą się tematy, to możecie powiedzieć, bo to jest informacja z ostatniej chwili.
2: I on mówi, słuchaj, ja wiesz, że Haruchi Mohamura dołączył do Clippersów, a osoba, z którą rozmawiacie, mówi, sorry, ale muszę już iść do domu.
1: No i w ten sposób macie,
2: i wy też macie wolny wieczór.
1: Wolny wieczór, elegancko. Dobra, to co gramy teraz? Bo widzę, że szperasz w winylkach.
2: No szperam, coś fajnego. Naprawdę, a kurde, właśnie chciałem takie kiepskie puścić. No,
1: nie,
2: żeby ludzie pomyśleli, jej, co oni w ogóle, nie, daj spokój.
1: Coś takiego dobrego, żeby państwo sobie pomyśleli, fajnie się słucha. Szkoda, że muszę iść, spotkanie przeprowadzić jakieś ze znajomym.
2: O 18:09?
1: No i kiedy się ludzie umawiają normalnie?
2: No wcześniej chyba, nie wiem.
1: Po robocie jakoś tak, nie? No to pewnie siedzą już na spotkaniach swoich.
2: To i tak nie jakieś.
1: Słuchają. O, ja a może wiem. Takie coś?
2: Takie coś?
1: No.
2: No możesz, ale to powiedziałeś, że fajne.
1: To nie jest fajne?
2: Dla mnie jest, zobaczymy co dla państwa.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: No i widzisz, podobało się państwu, ale wiecie, my też się uczymy. Fajne, z trąbami, to mój człowiek napisał na pewno. Ale też napisał, kto napisał, Jarek napisał, kurde, fajnie grać, ale muszę iść powiedzieć innym, że Rui Hachimura w Clippers.
2: Jarek, to dobry jajcarz.
1: Dobry jajcarz tego Jarka. Ja chciałem powiedzieć, co? Nie rozumiem tego słuchacza. A, żeby PZ-a puścić. My się też uczymy, szanowni państwo, i na przykład bardzo ciekawe jest to, że widzisz, takie klimaty, jakby to nazwać, typu, wiesz, chodzenie po dżungli,
2: no,
1: nie za bardzo chyba dzisiaj weszły.
3: Może wszyscy są już w dżungli.
1: Może, ale jest na przykład Stevie Wonder, dobrze wszedł. No. Ale był pod winylem, miałeś pod winylem Stevie'ego Wondera.
3: No, miałeś jeden, tak bezpośrednio pod winylem.
1: I kolejny utwór miałeś fajny. Takich. Myślałem, może żeby też spróbować w tym kierunku coś.
3: Ale nie powinniśmy jakieś pary zrobić?
1: Słuchaj, może i powinniśmy, ale czy to kogoś interesuje w ogóle?
3: Chyba nie.

0: Oczywiście, proszę Państwa, winyl z wydrapanymi rowkami, gdyż słuchają nas amerykańskie dzieci. I nie możemy.
1: Zawsze nas słuchają.
0: Tak.
1: Hello, dear American children. This is your uncle from Eastern Europe. Tak. Jak się masz?
0: Istanbul chyba.
1: Jaki Istanbul? Eastern Europe. How are you doing?
0: Tak, szanowni Państwo. Bardzo zacięty mecz. Zacięty mecz. Skończyła się pierwsza kwarta chyba właśnie. I
1: 18-16
0: na prowadzeniu Polacy. No i za chwilę druga kwarta. To, o czym mówimy, to są kwalifikacje do Mistrzostw Świata w koszykówkę. Nie dostaliśmy się w piłkę nożną. To może się tu uda.
1: Nie dostaliśmy, ale Lewandowski ze Szczęsnym i z Bednarkiem byli na openerze, więc to jest najważniejsze.
0: Byli, tak?
1: Byli, tak.
0: Ale widziałeś, czy...
1: Zdjęcie tylko.
0: Aha.
1: Ja, stary, w ogóle się nie ruszałem. Ja siedziałem sobie na tym swoim zapleczu, poszedłem na Yusuke Yukimatsu i tyle, i mi wystarczyło.
0: No wiadomo. Kto tam zdrowie ma, żeby chodzić od jednego koncertu do drugiego? Wiesz.
1: Tam jakieś melekse powinny być, jakieś, stary, tak. Coś. No bo to z jednej sceny na drugiej, to było śmiesznie. Sobie wychodziłem na Dymka przed namiot i stoi tłum ludzi, wszyscy w prawo. Wychodzę 20 minut później, tłum ludzi, wszyscy w lewo.
0: No tak. Poznać można nowych tych... A słyszałeś tego Teddy'ego Swimsa? Bo akurat to...
1: Słyszałem Teddy'ego Swimsa, ponieważ w trakcie występu koncertu Teddy'ego Swimsa miałem występ, więc trudno było go nie słyszeć.
0: To akurat ci się udało.
1: Udało się,
0: posłuchać.
1: Tak.
0: Napisała osoba
1: słuchająca. Zastanawiam się, czy to była taka sytuacja, że po prostu byłem jakby na tyle daleko, bo ja nie widziałem sceny, widziałem ekran, bo tam jakby jest scena, te głośniki, wszystko i na końcu za reżyserką jeszcze jest ekran. Więc ja ten ekran dalszy widziałem z takiej pewnej odległości i nie wiem, czy to jakieś były opóźnienia w przekazie czy coś, ale słyszałem, że on jeszcze śpiewał, a na ekranie odsuwał rękę.
0: I tak playback. Jakby,
1: no właśnie się zastanawiam, bo mówili, że ta Addison Rae to w ogóle nawet nie próbowała nawet udawać, że śpiewa.
0: Naprawdę?
1: Tak, że po prostu wyszła, ona tam se tańczyła i machała ludziom i tak...
0: Co ty,
1: że pioseneczki se leciały, ona tam se dęsiła.
0: A ta końska twarz?
1: Nie wiem, nie byłem na końskiej twarzy.
0: To i tak byś nie zobaczył, czy ona śpiewa, czy nie.
1: Też
0: no bo nie widać, nie?
1: Też nie wiem.
0: Bo maska. No to nie złe jaja na tym openerze.
1: Ale w ogóle był jakiś taki DJ Martin Garrix. Pierwsze w ogóle słyszałem. Mhm. Jak zapytałem tam znajomego, mówię, kto to jest,
0: jakiś
1: on mówi, taki
0: wśród...
1: holenderski DJ Bobo.
0: No tak, myślałem,
1: to mi się bardzo
0: że
1: spodobało.
0: To popularny wśród słuchaczy,
1: stary,
0: innych rozgłośni.
1: Siedzimy sobie normalnie w tym naszym namiocie, w garderobie i nagle słyszymy, proszę wyjść. A ja mam takie, dlaczego? To jest moja garderoba. Stary, i się okazało, że tam była jakaś impreza, release party jakiejś nowej płyty Madonny, stary, i on wpadł na 15 minut do tego naszego namiotu, zagrał jakiś 15-minutowy set, przyjechał, stary, przedłużanym Mercedesem pod ten nasz namiot, wszystko pozamykane, wygonili wszystkich, on se zagrał.
0: I do kasy poszedł.
1: I potem nas wpuścili, nie, potem jechał na main stage'a, bo tam też coś grał, ale powiem ci, że nie mam zielonego pojęcia, ale przygotowałem taki jakiś zestaw winyli. Pomyślałem, że może byśmy sobie tutaj razem posłuchali, co ten chłop sobą reprezentuje.
0: O rany.
1: Co ty o tym myślisz?
0: Ja to ci powiem, że trzymam palec na guziku, żeby w razie czego to przerwać, bo ja nie wiem, czy to jest ten klimat, nie?
1: No ja też nie wiem, ale się nie dowiemy.
0: Słuchaj, nie takie rzeczy tu graliśmy.
1: Otóż
0: już,
1: to. Mam tutaj, widzisz, kilka, których chcesz jakiś coś wybrać sobie?
0: Słuchaj, no daj taki, powiedzmy, ładną okładkę, ma takie, tutaj widzę
1: ten
0: jakieś niebo.
1: To niech będzie.
0: Ten winyl, nakładaj na gramofon.
1: Zobaczmy, przez kogo musieliśmy wyjść z garderoby i 20 minut stać na deszczu.

0: tutaj to już nawet tak ci powiem, że nie najgorzej chyba. Kojarzy mi się to z czymś takim, co nawet my czasami gramy tu na playliście. Jest to ciekawe, ale no... Słuchaj, no nie warto było.
1: Takie hity z radia.
0: Tak. Nie warto było. W ogóle, stary, co ja ci powiem? Dobra, weź ściągnij już ten winyl.
1: Nie ma problemu, proszę bardzo.
0: Powiem ci ciekawą rzecz. Ostatnio też zauważyłem nowy trend na rolkach, w social mediach. Młodzi ludzie odkrywają utwory takie naprawdę, których nie spodziewałbyś się, że można nie znać. Na przykład System of a Down.
1: Naprawdę?
0: No serio, i oni się jarają tym, bo czegoś takiego, wiesz, w tej muzyce, którą oni słuchają, to nie ma. I nagle włącza sobie taki System of a Down, tam wake up! No, wake up! I oni w ogóle, stary, co to jest? Niesamowite! No i do takich starych czasów dożyliśmy. Że rzeczy, które... To nie jest, wiesz, to nie jest 150 stary, lat.
1: No nie no, ale minęło 30 i wróciło, no.
0: Nawet chyba 30 minęło? To jest niesamowite, bo rozumiem, żeby ktoś wiesz, sprzed wojny utwory słuchał i mówi, o, ale kiedyś,
2: ale słuchajcie,
0: jakiego, ostatnia niedziela.
2: Jakiego Żabczyńskiego znalazłem tam na featuringu z Bodo.
0: Ale tu mnie te kwok pięknie. No, ale to są rzeczy, które naprawdę nawet w reklamach nawet lecą, nie? Czy w jakichś tam rolkach też właśnie, którzy oni oglądają. Co? Znalazłeś, tak?
1: Puścimy jakieś... się w tle, tak niech se leci.
0: Dobrze, no to dawaj. No, ja jestem gotowy, proszę bardzo. O, i wiesz, i dać takiemu człowiekowi coś takiego, no to on w szoku pewnie by był, że jest taka opcja. Pokaż, zobaczmy.
3: Teraz w ogóle taki klimat, powinniśmy tak teraz ze sobą, mój drogi panie, rozmawiać.
1: Metro Ratusz Arsenał.
0: A zobacz, pokaż tych.
1: Dobra, ja pokażę, co tam teraz, sobie posłuchajmy chwilę.
0: Dobra.
4: Gdy cały dzień przy sobie masz innego, gdy w twoją stronę czynią krok, już piorunuje mnie twój wzrok, całuję twoją dłoń.

0: że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam.
1: Pozdrawiamy chłopaków z Malucha, z Piaseczna.
2: I ratownika Kacpra z Gdyni.
1: Napisał jeszcze słuchacz, osoba słuchająca. Czy my mamy coś takiego...
2: Nierówno pod sufitem?
1: Tak. No.
2: O, szopinka.
1: Coś Rena. No to ja tu Ren i patrzę. Reni Jusis.
2: Reni Jusis jest.
1: Renata Przemyk. Danuta Rin. To takie możemy ci zaprezentować.
2: Jeszcze jest Kylo Ren.
1: Jeszcze
2: ale on niewiele nagrywał.
1: Ale jest utwór ten, Mortal Kombat i tam chyba pada, nie? Bo to z Mortal Kombat, czy nie?
2: Co?
1: Kylo Ren?
2: A nie z jakiegoś czegoś gwiezdnowojennego?
1: A, z gwiezdnowojennego, tak.
2: Tak, to ten chyba Adam Driver taką postać tam, ale ja to nie wiem. Ja oglądałem czwartą, piątą, szóstą
1: i
2: jedynkę z niesmakiem.
1: Czyli te pierwsze tylko oglądałeś?
2: I to jeszcze stary, nie wiem, jeszcze edycję limitowaną na VHS-ie.
1: Wow.
2: Chłop, jak myśmy się z braciakiem na wideo odpalali, babcia nam podawała budyń. Człowieku,
1: no
2: nic więcej do życia nie trzeba. Taki budyń waniliowy. I w środku robiła się taką dziurkę i wlewaliśmy tam sobie jeszcze syrop malinowy, żeby jeszcze cukru więcej było. I tak siedzieliśmy. Szybko siedzieliśmy oglądając te Gwiezdne Wojny.
1: Ja to pamiętam, że ja chyba, jeśli ja mnie pamięć nie myli, to w kinie byłem nawet.
2: Ulala, no. To ty starszy jesteś niż wyglądasz.
1: Na Gwiezdnych Wojnach. Dawaj szybko tutaj zagrajmy państwu, bo czas nas goni, a niestety...
2: A co chcesz?
1: Co chcę? No tu widzę, że znalazłeś to, co słuchacz któryś zaproponował, żeby sobie posłuchali. A czy to nie są jakieś covery?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
1: No... To nic, to daj coś jakiegoś winylko, obojętnie, nie musimy... Albo możemy zagrać całego, a trochę się spóźnimy z wiadomościami. Państwo nam wybaczą. I Rafał też nam wybaczy.
2: To ostatnio w piątek cieszyło się ogromną popularnością. Wiele osób pytało, co to jest. W takim razie puszczamy i nie mówimy, co to jest i kombinujcie sobie.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Reklama. Tu Radio Campus, 2 minuty po wpół do siódmej, w sensie 19:00, Rafał Reczcik i wiadomości.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Atak ukraińskich dronów, masowo zamykane apteki i kolejny etap Tour de France.
3: Wiadomości.
4: Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię w Omsku, położoną w południowo-zachodniej części Syberii. To ostatni z 11 największych producentów benzyny w Federacji Rosyjskiej, który został zaatakowany przez siły ukraińskie. Obiekt ten jest największą rafinerią ropy naftowej w Rosji i specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy paliw, środków smarnych i produktów petrochemicznych. To jeden z najdalszych ukraińskich ataków od początku wojny z Rosją. Coraz więcej aptek znika z mapy Polski. W ciągu ostatnich 8 lat ich liczba zmniejszyła się o 2,5 tysiąca placówek. Według danych Rządowego Rejestru Aptek prawie 2 miliony mieszkańców nie ma apteki w swoich gminach. Obecne przepisy, w skład których wchodzi restrykcyjna nowelizacja ustawy Apteka dla aptekarza, często zmuszają inspektorów do zamykania placówek z powodów czysto formalnych. Wielka Brytania, Holandia, Finlandia oraz Polska potwierdzają wspólne zaangażowanie na rzecz wzmacniania finansowania sektora obronnego, poprawy efektywności, wydatków oraz transformacji wspólnych zdolności obronnych. Kraje te poinformowały, że w oparciu o dotychczasowe prace na szczeblu eksperckim przejdą jesienią do następnej fazy budowania i rozwijania mechanizmu wraz z partnerami, którzy zadeklarują swój udział w inicjatywie. Pojawiające się rozwiązania w obszarze międzynarodowego finansowania obronności były spójne i komplementarne.
3: Sportowy kampus.
4: Tadej Pogacar, zwycięzcą trzeciego etapu Tour de France. Słowianiec nieznacznie wyprzedził na mecie Duńczyka Jonasa Vingegaarda i Ekwadorczyka Ricarda Carapaza, dzięki czemu jutro pojedzie w żółtej koszulce lidera wyścigu. To jego 22. etapowe zwycięstwo. Pogacar w tym roku walczy o swój 5. triumf w wielkiej pętli. W klasyfikacji generalnej nieznacznie wyprzedza Vingegaarda, natomiast trzeci Belg Remco Evenepoel traci już 23 sekundy.
5: Same rzutosy.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: No i szanowni państwo, w drugiej połowie, drugiej kwarty na prowadzenie wysuwają się nieznacznie Holendrzy w starciu z Polską, w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, w koszykówkę, ale to wiecie, trzeba oglądać, żeby dowiedzieć się jak to się skończy, bo my skończymy wcześniej, na pewno.
2: Najważniejsze, że Rui Hachimura już jest w Clippersach.
1: To prawda, znaczy nie jest jeszcze, to dopiero informacja.
2: Brakowało im jednego ninja tam.
1: Ja nie wiem, czy to jest dobrze, jeśli mam być szczery, no ale zobaczymy. Odmłodzona drużyna, nie ma w ogóle żadnego superstara w tym momencie, no ale same młodziaki. Skoro jest to audycja...
2: Czyli tankowanie.
1: Nie, właśnie tutaj rzecz w tym, że tutaj nie będzie tankowania. Nie będzie tutaj tankowania. Jest to audycja, szanowni państwo, w której wy wybieracie muzykę. No to napisała...
2: A, że nikt nie słucha, to nie się nie wybiera.
1: Ale napisała osoba słuchająca.
2: Po gęsiareczkę widzę.
1: Tak.
2: A proszę bardzo.
1: Żeby chciała gęsiarkę usłyszeć. Jest oczywiście na winylu, mamy ten utwór.
2: Ale przecież ona też jest normalnie na tym. Nie,
1: nie
2: musisz...
1: Nie, ma co ty.
2: Normalnie stary jest.
1: Naprawdę?
2: Gęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgęgę No i co tam?
1: Ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa.
2: Jak się nazywa ta gęsiareczka?
1: Mam, jest, rzeczywiście. Tylko teraz mi powiedz, który jest, wiesz, ten winyl, co my gramy. Chyba ten dłuższy gramy. No, tak mi się wydaje, że my gramy tę oryginalną wersję. Czyli jest jednak na playliście
2: Radia Kampas. No to tam zagęgaj.

0: Proszę Państwa, no tu są emocje, jest w tym momencie remis, trójka za trójką, a dwójka za dwójką. O, w tym momencie Polacy przejęli piłkę i być może wysuną się na prowadzenie, niestety strata. Co, proszę Państwa, czas leci.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Poniekąd jest to

0: prawda?
1: A czemu on go tam w nogę rzucił?
0: On chciał podać, tylko...
1: A, nie wtrafił.
0: Nie wtrafił po prostu, no okay. Widzisz. Ale patrz, patrz, bo te akcje gdzieś nie miał do kogo podać, rzucił trójka.
1: No i dobrze, tak powinno być.
0: I remis. I time out! Zagrajmy tutaj jeszcze coś państwu fajnego, żebyśmy się dobrze kojarzyli. I powoli będziemy lądować, szanowni państwo.
1: Może ktoś ma chociaż jakąś podpowiedź klimatyczną.
0: Właśnie. Nie musi być oczywista.
1: Czy ktoś by chciał posłuchać czegoś na przykład. To jest fajne, dziwne. Takie. Trochę takie w klimacie tego spaceru po lesie na przykład. To jest takie.
0: To będzie dobre dla mnie.
1: To
0: będzie pianinko, bardzo dobre.
1: Bardzo fajne. Tu mam jakiś taki gospel.
0: Tak.
1: Też fajne. Tu mam...
0: A tu kuliki taka masz.
1: Tak, ale to jest oryginalna. Oryginał, a nie...
0: to tak, to inna będzie wersja, nie tą, którą znamy.
1: Także to fajne, o słoneczku też mam
0: a
1: fajne
0: ja
1: takie.
0: A ja tutaj mam na przykład włoski, taki włoski, mocny utwór rapowy.
1: Łukasz Oslo.
0: O, ale dał teraz utwór. No, dobry. Dobrą propozycję dał.
1: Dobrą.
0: Dobrą propozycję. Masz to też na winylu, w przegródce jakiejś konkretnej?
1: Tutaj. Proszę bardzo.
0: To jest to?
1: Nie. Ale to inspiracja.

0: No i dobrnęliśmy, szanowni państwo, do końca. To zupełnie nie tak jak drużyny Polska i Holandia w meczu, bo oni dobrnęli dopiero do półmetka, ponieważ to był koniec drugiej kwarty.
1: A kto to dzisiaj gra?
0: Dzisiaj, stary, jest tak zwane meczycho. Ponieważ czyli? Dzisiaj będzie grała Francja, nie Francja, tylko Hiszpania i Portugalia. I to potwierdzę, żeby nie być tutaj...
1: A, czyli to są jakieś skróty, to co tutaj teraz leci,
0: to,
1: tak?
0: To tak, bo mamy tutaj przerwę teraz.
1: Jest... A kiedy w ogóle jest finał?
0: Jakoś w...
1: Kurde, powiem ci, że smutno mi na maksa, że w ogóle mnie to nie interesuje.
0: Ale powiem ci, że fajnie się to ogląda.
1: Pamiętam, jak przeżywałem jakieś... Nie wiem, USA 94, Francja 98, jeju. Moja mama, no, tak stary kibicowaliśmy z bratem Brazylii, że moja mama potrafiła wymienić cały skład reprezentacji Brazylii, stary, wtedy.
0: Ale widzisz, ale to jest kwestia tego, że po prostu jakbyś usiadł i sobie obejrzał taki jeden meczek, by cię to wkręciło.
1: W tym, że mnie obejrzał właśnie.
0: A bo nie masz na to czasu, tak?
1: Bo mnie w ogóle to nie interesuje, stary.
0: Ale to siedź, włącz i zobacz, co się dzieje. Bo są
1: wiem,
0: takie
1: co się
0: niespodzianki.
1: Stanie. Za 5 minut odpalę Instagrama i będę scrollował.
0: No bo ty jesteś doom scrolling, no.
1: A ty jesteś
0: ja
1: co?
0: Ja nie mam tak. Ja tak nie mam, serio.
1: Dobra tam.
0: Ja w ogóle nie potrzebuję, nie siedzę, nie oglądam, a ty cały czas scrollujesz. Chłopie, to jest niebezpieczne.
1: Tylko jak się nudzę.
0: Czyli 90% czasu twojego.
1: Nie, wcale nie. Jak jestem na wsi, to nie mam czasu
0: no
1: na scrollowanie.
0: No nie, no to wtedy jak nie, to, czyli scrollujesz, jak nie jesteś na wsi.
1: Dlatego muszę być jak najczęściej na wsi.
0: Dobra, słuchaj, bo nam się tutaj...
1: A tutaj widzę, Bellingham drugą wsadził.
0: To jest powtórki oczywiście, bo musimy kończyć. I proszę państwa, czego nie zagraliśmy dzisiaj, to zagramy w piątek. Zapraszamy od około godziny 7:13 do około godziny 10:00.
1: Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, trzymajcie się ciepło, Krzysztof Szyniawski.
0: Oraz Maciej Adamczyk.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Magazyn muzyczny.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama. Radio Campus.
2: Place your hand beneath your nose. Feel the rhythm of the air as it moves in and out.

robocie, jak dużo po robocie. Chowam się gdzieś w tym tłumie. Kiedyś bilet w jedną stronę, dzisiaj tam gdzie wchodzę, bilet tu nie potrzebuję.

jadę na habir, opanął liście, zara opanął liście. Będę dorosły, zadbam o firmę, muszę zadbać o firmę. Ładnie podlałem, to teraz niech kwitnie, niech sobie kwitnie. 15 koła.

0: Akademicki Radio Campus.
1: Zapamiętaj te wakacje. Ślepy żar, co nam wypala oczy, niebo jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Oproszony, spalają skrzący. Parki chwiejnie się unoszą w słońcu. Ptaki nie są w paszczkach. Wiązki, światłowodów. Mnóstwo gwiazdek, by nakarmić młode.

cuando cotoca.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
2: Yeah. Yeah. So how's it feel? Can you feel?

0: Action.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Jaja w kuchni.
0: Czy my jesteśmy na antenie? Tak, jesteśmy na antenie. Proszę państwa, co się dzieje? Zjadłem ube, zjadłem maczę, a wcześniej jadłem wagyu. Co to jest za poniedziałek? To jest najbardziej tłuściutka audycja w polskim eterze. Ja się nazywam Marcin Kuc, audycja nazywa się Jaja w kuchni, realizuje nas Tomek Paziewski. Od dzisiaj zaczynamy przyuczenie Michała, który będzie się uczył realizować. I chłopak przyszedł i pierwsze, co to zjadł? Jadalny zamsz. I myśli sobie, Jezu, co ci ludzie na tym Powiślu, te warszawioki głupie, Boże, Boże. No ale po latach tułaczki, po świecie całym, człowiek, który... Na pytanie, po co ci głowa, odpowiadał jemniom.
3: Jemniom.
0: Jakub
3: o to ci chodziło.
0: Jakub Botta powrócił do Polski po latach tułaczki i zaczął robić jakieś dziwne rzeczy. Słuchajcie, zrobił mi jadalny zamsz, gdzie w środku było ube, to smakowało jak lody Magnum kokosowe. A potem zjadłem maczę, która była dobra, tylko była kulką, która była czerwona. Jeżeli znajdziecie mnie w Wiśle, to pamiętajcie... Pamiętajcie, że bardzo ciepło was myślałem przez te wszystkie lata, kiedy słuchaliście tej audycji. Ewentualnie, jeżeli znajdziecie mnie biegnącego maraton albo jeżdżącego do góry Kalwarii na kolażówce w majtkach z pieluchą i taki czapce z małym daszkiem, to żeby było jasne, to jest przez tego gościa. To on to zrobił. Proszę pana, ile lat ci nie było w Polsce?
4: No, z jakichś trzy, coś koło trzy.
0: Z jakichś trzy. Ostatni raz, jak się widzieliśmy, to były te lata warszawskiego rock'n'rolla, kiedy ja pracowałem na Nocnym Markecie. Wiele osób tam się przewijało, wiele osób robiło wielkie oczy, kiedy widziało, jakie sukcesy tam się osiągały. Ty pracowałeś wtedy w Google. Ja byłem po prostu zatrwożony, jakim cudem taki człowiek jak ty, ale musisz do tego mikrofonu mówić, wiesz, bo to jest ten, możesz go sobie przesuwać, żeby ci było wygodniej. Jak taki człowiek jak ty, który trzyma się z takimi ludźmi, jakimi się trzymasz, trafiłeś do takiego miejsca.
3: Z takimi też jak ty się trzymałeś.
0: No tak. Pozdrawiamy Łukasz Dobosz. Na zawsze tak. W naszych sercach jesteś.
3: Całuję.
0: Całuję, tak. I byłeś w Google'u. Czyli w zasadzie to tak naprawdę złapać Pana Boga za nogi, jeśli chodzi o zatrudnienie tam. Ja pamiętam, jak mój kuzyn w 2008 roku we Wrocławiu zaczął pracować w Google. Mam wrażenie, że jest tam do dzisiaj, czyli już prawie 20 lat. No po prostu praca marzeń, pracodawca marzeń, zwłaszcza wtedy, kiedy pracodawcy byli w Polsce głównie oszustami, dusi groszami i zatrudnienie było niepewne, było straszne. No ja się przewinąłem od tamtego czasu, myślę, że przez 30 różnych firm. Tylko z jednej mnie nie wyrzucili i była to Grupa Warszawa. Ale to nie jest audycja o ADHD, może kiedyś taką zrobimy, dlaczego ludzie z tą przypadłością mają takie, a nie inne przygody. No i co się stało, że stwierdziłeś, że jedziesz smażyć jajka miliarderom?
4: Słuchaj, to się właśnie od Google zaczęło. Mhm. Zaczęło się to od Google, ponieważ Google stworzył coś takiego jak program, który ma jakby edukować kucharzy pracujący w Google, jak nakarmić 1000-1200 osób tworzyć bufety w taki sposób, żeby każda, nieważne z jakim wykluczeniem pokarmowym osoba pracująca w Google, mogła sobie stworzyć na talerzu pełnowartościowy posiłek. To była nauka też z alergenami, z wszelkimi wykluczeniami, z takim systemem Mobius, który niedługo zostanie wprowadzony też wszędzie, gdzie będzie żywienie zbiorowe, takie ułatwiające wychwytywanie alergenów i tego typu rzeczy.
0: Czyli co, wszyscy jedzą ziemniaka?
4: Nie, słuchaj, tam
0: na przykład... No co, czy ziemniak nie uczuli nikogo?
4: Nie.
0: Ziemniak jest super
4: Ziemniak może nie uczuli nikogo, ale to nie będzie pełnowartościowy posiłek.
0: Odszczekaj, to frytki są najlepsze.
4: Nie, no słuchaj, ja ci powiem tak. Między innymi, bufet budowało się w taki sposób. Pierwszy, jak podchodziłeś z tacą do bufetu, pierwszy miałeś warzywa niesolone, tylko parowane. Następny miałeś miks warzyw, ale już by z solą, z przyprawami. Kolejny, rozumiesz, była, nie wiem, taka kasza. Druga kasza była z jakimś już alergenem. Kolejna rzecz było, nie wiem, parowane mięso. Kolejna była smażona ryba. Na końcu było jakieś niezdrowe, powiedzmy, w cudzysłowie niezdrowe, nie wiem, żeberka, powiedzmy, w jakimś sosie barbecue, prawda? I chodziło o to, że ty podchodząc, o kurde, to świetnie wygląda, biorę trochę. To też fajnie, biorę trochę. I gdy już dochodzisz do tego, dajmy na to, niezdrowego dania, ty już masz pełen talerz.
0: Czyli oszczędzić chcieliście na mięsie po prostu. Taka jest prawda. No dlaczego znaczy, nie, słuchaj, jestem zdziwiony?
4: Nie, no mięso też zdrowe, czy ryba były wcześniej. Tylko chodzi o to, żeby jakby myśleć już za pracownika, żeby...
0: Żeby nie chorował i żeby nie
4: żeby
0: był
4: nie
0: na
4: chorował,
0: za długo.
4: Słuchaj, na przykład niezdrowe przekąski na 16 piętrach, wtedy było 16, teraz jest więcej, były micro kitchen. I tam były między innymi przekąski, nieprzekąski i na najniższej szufladzie były te mało zdrowe. Najmniej zdrowe, ale w ogóle niezdrowe.
0: A to ja byłem Marcy, w 2008 właśnie w biurze we Wrocławiu w Google. Musiałem potwierdzić, że nie jestem z Iranu. I tam było tych M&M'sów wszędzie, tyle było. I mój kuzyn mówi, chcesz, bierz.
4: No tam, dobra, tak, biorę. Zgadzam się, tak dosłownie było. Tylko żeby, wiesz, po M&M'sy musiałeś się schylić. A tak na wysokości, rozumiesz, pasa, tą szufladę, wiesz, na samej górze, to miałeś z tymi zdrowymi. Typu, nie wiem, w lodówce było szkło takie, wiesz, mleczne, ale była też część taka przezroczysta i tam były wystawione tylko zdrowe rzeczy.
0: Także czy amerykańska taka, wiesz, firma z kraju, w którym ludzi otyłych jest chyba najwięcej na świecie, mówi Polakom, jak mają żyć i jak mają jeść.
4: Dobrze, że nie mówili nam, jak schabowego robić, słuchaj.
0: No pewnie by zrobili go źle, no.
4: Ale wiesz, tam jeszcze wchodziło...
0: Ale to jeszcze wtedy Google było Googlem, a nie tym, że teraz zadajesz pytanie i nie wiesz, co ci Terminator odpowiedział za pierdoły, no.
4: No słuchaj, no tak to wyglądało. No ale wracając do meritum sprawy, tam się to wszystko zaczęło, wiesz, jakiś tam fan, jeżeli chodzi o te wszystkie alergeny, zdrowe żywienie i tak dalej, i tak dalej. Ja wcześniej też studiowałem na Uniwersytecie Medycznym i zawsze gdzieś ta biologia, fizjologia człowieka mnie interesowała. Więc pociągnąłem ten temat i po jakimś czasie zgłosiłem się do Biospan. Biospan, firma w Londynie, i szukała, rozumiesz, kucharza, prywatnego kucharza dla swojego klienta w Polsce, w Warszawie, który miał być jeszcze 3 miesiące, a następnie wyjechać, przeprowadzić się do Londynu. No ja się zgłosiłem, słuchaj, no i oni też, bardzo im zależało, żeby ktoś umiał obsługiwać systemy Google'a. Ta-da, oto jestem, słuchaj.
0: Ci się fartło.
4: Bo ich system opierał się, rozumiesz, na tych arkuszach Google'a i tamtych wszystkich aplikacjach.
0: No ale to każdy umie to obsługiwać.
4: Słuchaj, no ale każdy, ale i tak przeszkolenie musiałem mieć, bo oni to było, wiesz, specjalne, bo to tam się liczyło kalorie, wiesz, wszystkie mikroelementy, tam miałeś całą rozpiskę, wiesz, miałeś faceta rozłożonego na czynniki pierwsze, nie? Bo wcześniej musiał przejść badania u nich w klinice w Londynie i go tam przebadali, wiesz, pod kątem DNA wszystkiego.
0: Dobrze, tutaj zanim zaczniemy mówić o tym, jak miliarderzy chcą przeżyć 200 lat, żeby część dłużej cieszyć się swoim hajsem zarobionym uczciwie, posłuchamy muzyki jak najbardziej nie newschoolowej.

0: jaja w kuchni.
1: Bardzo ciekawa jest rozmowa z Jakubem Bottą, proszę państwa. Co tu się działo? Na razie jesteśmy w momencie, kiedy on pracuje w Google, ogarnia arkusze Google'a. Podejrzewam, że dysk Google'a też ogarniasz. Coś, za co ja płacę od lat. 70 zł miesięcznie za te 2 terabajty. Teraz mi Gemini wciskają. Nie chcę Gemini, chcę starego Google'a, który działał. I miliarder mówi... mam takie i takie alergie, chcę tyle i tyle przeżyć lat.
2: To prawie tak. Wiesz, to był jeszcze był poziom Biospan. Biospan to taka firma, która zatrudnia kucharzy, szkoli kucharzy i jakby posiada też w swoim portfolio dietetyków klinicznych, lekarzy, genetyków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Badają ci danego pacjenta, dostosowują, rozumiesz, dietę typu, nie wiem, masz raka, więc trzeba zminimalizować, rozumiesz, ryzyko kipnięcia na tego raka lub go nawet usunąć.
1: Czyli ziemniaki trzeba jeść.
2: Ube. Czy też miałeś w rodzinie osoby, które chorowały na raka i jesteś genetycznie obciążony, więc żeby to wyeliminować, że tak powiem, z twojego życia, żebyś się nie martwił, że tego raka również dostaniesz. Żebyś, nie wiem, chodzisz na gimnastykę, na siłownię, żeby nabrać ten żyzny fizycznej sprawności, tak samo. Więc my wtedy pracujemy na biomarkerach, czyli wyniki badań krwi, wyniki DNA, ciśnienie, wszystko, pomiary robione minimum raz w miesiącu albo 2 razy w miesiącu. I ja dostawałem na ten system wszelkie wyniki, konsultowałem, rozumiesz, to z dietetykiem klinicznym, dietetykiem jakby normalnym. Ten mój jeden klient w ogóle, słuchaj, najlepsze to jest to, że on sobie wykupił jeszcze drugiego dietetyka, żeby sprawdzał pierwszego, czy go nie robi w bambuko.
1: Stalin?
2: Takie fanaberie były, słuchaj.
1: Boże, ale co się stało? Co się stało z polskimi milionerami? Dziwki, kokaina, piosenki Ryhapei, a oni teraz nagle oni będą
2: zdrowi.
1: To nie był polski
2: miliarder.
1: Aha, czyli dziwki, kokaina i piosenki Ryhapei w Polsce dalej są grane.
2: Ale powiem ci tak, po prostu Polacy nie mają tego luzu w wydawaniu pieniędzy.
1: Aż polskim chłopakom brakuje luzu.
2: Coś w tym stylu.
1: Czyli co, masz zagranicznego miliardera.
2: Tak. Ja gotowałem na początku u siebie w domu i po śniadanie, obiad, kolację przyjeżdżał kierowca zabrać to. No to jak pierwszy raz zobaczyłem, bo nie znałem, nie widziałem w ogóle faceta nigdy, nie? Mm-hmm. Pierwszy raz jak przyjechał z Royce'em Kuliwanem kierowcę po śniadanie, to już wiedziałem, co się święci, słuchaj.
1: To już wiedziałeś, że to nie możesz kupować jajek z Biedronki, tylko musisz iść.
2: Nie, to był przykaz w ogóle, słuchaj, biodynamiczne, rozumiesz, musiały być jaja.
1: I co, do grotków chodziłeś po te jajka za 5 zł jedno?
2: Tak. Tak. Ale ja musiałem ją wszędzie do naleśników używać, wszędzie, słuchaj, te jaja. Na halę Mirowską i cześć.
1: No w sumie ja tak robię od kilkunastu lat i Rolls Royce'em nie jeżdżę.
2: Ale do tych biodynamicznych używasz, tak?
1: Nie, no bez jaj.
2: No bez jaj.
1: No właśnie. Pięć do tych zajajków, wiesz co, to nie wiem, czy one dalej tyle kosztują, ale one kosztowały tyle 12 lat temu. 12 lat temu 5 zł za jajko. To było, i ten gościu się śmieje, lubi pan sernik? Ja mówię, w jakim mamy cię ja jestem, jak 5 zł za jajko? Te kury słuchają Beethovena i znoszą jaja tylko kiedy jest pełnia.
2: Na fazie krzyżyca, tak.
1: Co?
2: Tak.
1: To wilkołaki, no o Jezu.
2: Tak było, słuchaj, tak było. No, i zacząłem gotować, słuchaj, jak faceta dopiero zobaczyłem po 3 miesiącach. Wcześniej, mało tego. Ja pojechałem, no nie z nim, bo akurat u niego w private jetcie już nie było miejsca, z jego kierowcą polecieliśmy oddzielnym samolotem.
1: I byłem, ale prywatnym.
2: Nie, normalnym właśnie.
1: Jak zwierzęta?
2: Jak zwierzęta. Słuchaj, bo z kierowcą. Ale polecieliśmy sobie, wiesz, było, rozumiesz, fajna ten, biznes klasa. Polecieliśmy na Cypr i ja go jeszcze na Cyprze dalej nie widziałem, słuchaj. Ja dopiero później...
1: Czekaj, Cypr?
2: Byłem tu w Polsce.
1: Rolls Royce?
2: Poleciałem na Cypr.
1: Skąd
2: z nim.
1: On był? Z jakiego kraju on był? Czy ten kraj zaczyna się na R?
2: Nie.
1: Czyli ale zaczyna blisko. Się na U.
2: Ale też tak mówię tam.
1: Czyli wiadomo, o co chodzi. Czyli oligarchia, proszę pana. Czyli byłeś kucharzem oligarchy? Ja!
2: Nie, ale słuchaj.
1: No co nie, nie. Znaczy jak boisz się, że cię wsadzą do bagażnika nie, wyłożonego nie. skórą.
2: Nie.
1: Z Wagyu.
2: Pozdrawiam Dimę. Słuchaj, mogę ci nawet powiedzieć, jak miał nazwisko. Miał nazwisko Dima Makarow.
1: Ładnie, jak
2: pistolet.
1: Jak pistolet, którego używa milicja na Ukrainie.
2: Tak.
1: Przypadek?
2: Nie sądzę.
1: Oj. No dobrze. Jakie tam są naboje? 9.18.
2: Chyba. No. Nie powiem ci, bo nie strzelałem z Makarowa.
1: Jeszcze do nikogo nie strzelałem. Dobrze.
2: Co ty wiesz, zabijam.
1: No dobrze, ale do Adremu, jak mawiają znawcy łaciny. Czyli co? Czyli jesteś na Cyprze, dalej nie widzisz gościa. Mhm. I na Cyprze w Lidlu super
2: bierzemy sobie Maybacha z tym kierowcą. Ja sobie jadę z tyłu, rozumiesz?
1: Z prawej strony jest kierownica.
2: Tak. Ludzie w ogóle się śmieją, bo ja jechałem do Lidla, rozumiesz, mnie tym Maybachem do Lidla, więc rozumiesz ten. Bo nie, wzięliśmy jakieś organiczne.
1: Ale na Cyprze w Lidlu jest taki wypas, że to jest koniec
2: słuchaj,
1: świata.
2: Ale słuchaj, tam brakowało jakiejś oliwy, jakiejś soli i tak dalej, nie? Tam jakiś x kilometrów był ten sklep organik, ale tam już zrobiliśmy, nie wiem, za parę tysięcy złotych, rozumiesz, zakupy.
1: Do mikrofonu musisz
2: Nie wszystko rozumiesz, jakby zużyłem, ale musiałem mieć w zapasie, bo na przykład nie wiem, a dzisiaj jednak Jakub nie to, co jest w rozpisce, ja bym zjadł pad thaja. No to trzeba było robić, nie? Więc ja musiałem być przygotowany.
1: Często i wsiadałeś w jetta i leciałeś do Bangkoku.
2: Nie, to nie ten klient.
1: Yes. Nie to ten będzie klient. Piękna rozmowa, coś tak
2: nie,
1: czuję.
2: Nie ten klient, słuchaj, natomiast wszelkie zachcianki musiały być spełnione, nie? Tam pieniądze się nie liczyły. To, chociaż to jeszcze nie było jak w grze, rozumiesz, w Simsy na kodach, nie? Ale dojdziemy do tego.
1: Na razie grasz w Super Mario Bros. Na kodach.
2: Tak. I idę w lewo nawet, jak chcę.
1: I co? I zabrał cię do Londynu?
2: Tak. Później, rozumiesz, dalej pracowaliśmy tutaj, w Warszawie. On miał nawet biuro na Wieszlarskiej. Nie będę nawet mówił, wiesz, jakiego firma się nazywała, bo byś parsknął śmiechem.
1: Stieczki.
2: Nie. Później ci powiem. Ale słuchaj. Ale, no i w pewnym momencie, wiesz, dostaję telefon od asystentki i mówi, słuchaj, Jakub, szef bardzo cię lubi i on by chciał. Oczywiście, jeżeli się zgodzisz. Jakbyś z nim pojechał na 11 dni do Londynu, co? Ja mówię, no dobra, tylko wiesz, 11 dni, bo za 13 dni, czy tam 12, jest Dzień Dziecka, ja muszę być tutaj w Warszawie. Dobra, nie ma problemu. No i słuchaj, polecieliśmy prywatnym jetem, dopiero tam oczywiście zawieźli nas kierowcy pod to prywatne lotnisko, tam z boku przy Chopina. No i przy odprawie...
1: Nie wiem, nie byłem nigdy.
2: No tam jest obok takie małe ten.
1: A, dobrze. Tam jest Waldek na karku, to wiem.
2: Pozdrawiam Bartka Trzyciaka. I słuchaj, jesteśmy na tym lotnisku i ja dopiero się przywitałem z nim, z jego partnerką, tam jeszcze było jakieś jego kilku znajomych, no i lecimy, słuchaj. No i poleciliśmy do tego Londynu, wylądowaliśmy, wtedy ja nie wiedziałem po co i jak on w ogóle przyleciał, a on się zameldował w Four Seasons Hotel. Ja, kierowca i jego ochroniarz, zameldowaliśmy się, w ogóle wykupiliśmy jakiś apartament, taki, nie wiem, dwu czy trzypiętrowy, niedaleko, rozumiesz, 10 minut na rowerku od tego hotelu.
1: Czekaj, ochroniarz był 10 minut daleko od swojego klienta?
2: On był tam zalogowany, jak szedł ten spać, no to jeszcze była ochrona, rozumiesz, w hotelu,
1: no.
2: Jak on szedł spać, no to on się zmywał, rozumiesz, przegrupował się i tak dalej, wiesz.
1: I na dyskotekę.
2: Nie, żadnych dyskotek, stary, nie było, to wszystko było Ornuch Muzain, rano, kurde, szybko śniadania, to wszystko, tam się tak działo tyle, że nie miałeś czasu na to po prostu.
1: Dobrze, krzyczą mi, że tutaj, że trzeba piosenki, bo to radio jednak.
2: A, no tak.
1: Dyskretny chłód, a nie dyskotek.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Jak słucham, co ten gościu mówi, to po prostu zastanawiam się, czy to te grzyby funkcjonalne mu na mózg się padły, czy ten zamszyk jadalny. Zobaczcie na storiskach zamszy jadalny z UB, to albo macza, która jest zielona, bo jest czerwona. Jakub Botta jest ze mną w studiu. Stanęliśmy na tym, że ściągli go do Londona.
2: Do Londona.
3: Tak, no, zostałem w tym Londynie, bo po 11 dniach, tak jak ci powiedziałem, dowiedziałem się, słuchaj, że jednak szef nie wraca, bo kupił chałupę pod Londynem w Oakshot, czyli taki Oakshot. Nasz Konstanci. No i słuchaj, no i tam się...
1: Konstancinie jest
3: tam
1: ładnie.
3: Było pięknie, wiesz, i później podróże, wiesz, Australia, nie Australia, nawet, wiesz, raz byliśmy na...
1: I ty biedny musiałeś cały niestety. Świat z nim, żeby tak. mu te jajka biodynamiczne tak, z hali
3: dokładnie mirowskiej. Tak, ale słuchaj, jeszcze najlepsze, że raz wyszedł z knajpy, jak byliśmy w Holandii i on mówi, słuchaj, Jakub, wiesz, co dzisiaj jest za dzień? Ja mówię, no piątek, a wiesz, co się dzisiaj dzieje? Nie, Tomorrowland i właśnie też tobie kupiłem bilet, jedziemy na Tomorrowland.
1: To i tam się zajarałeś grzybami funkcjonalnymi.
3: Ja słuchaj, ja już się jarałem nimi dawno.
1: W sumie mogłem tak przypuszczać. No nie, dobrze, no. No dobrze, ale to jest, bo ja patrzyłem i nie wierzyłem, co się odpierdziela na twoim Instagramie. Ty jedziesz po mięso Rolls Royce'em.
3: Też.
1: No też.
3: Też, Maybachem też. No, znaczy wieźli mnie albo ja jechałem, no.
1: Nie no, żebyś ty musiał prowadzić.
3: Ale słuchaj, no fajne G-klasy miałem na przykład do zakupów, jak byliśmy w Australii, nie? Dwie G-klasy AMG miałem i słuchaj, naprawdę nimi się super jeździło na zakupy. Szczególnie jak wsadziłeś te wszystkie zakupy i tak pierdyknąłeś, rozumiesz, tymi drzwiami, bo trzeba było.
1: No tak, tam
3: nie
1: trzeba.
3: Wiesz, jak jest w G-klasie, no.
1: No pewnie, że tak, my wszyscy wiemy, nie?
3: Musisz walnąć.
1: Właśnie, słuchaj. Zwłaszcza w AMG. AMG dodaje jeszcze kliknięcia.
3: Tak. No ale słuchaj, no po tym wszystkim przychodzi trochę frustracji. Frustracji, nerwów, wiesz, mówię, kurde, no stać mnie jednak na więcej niż gotowanie dla takiego mościa, nie? No i zadzwonił, rozumiesz, agent z Chorwacji, Kresi, pozdrawiam. Kresi jest z Chorwacji, ma firmę, rozumiesz, zajmującą się właśnie pośrednictwem w dobieraniu dla bogatych ludzi na jachty, na wille i tak dalej. Jego koleżanka Katarina Poliak szukała, rozumiesz, executive szefa do Emiratów Arabskich, do Abu Dhabi. Tylko nie wiadomo, kim był klient, bo to była wielka tajemnica, nie? Natomiast wiedziałem jedno. Faden ma kilka rezydencji, będzie pode mną 60 kucharzy.
1: Co?
3: Tak, 60 kucharzy. Łącznie, rozumiesz, na tych rezydencjach miałem 60 kucharzy.
1: Czekaj. Od arkuszy Google'a
3: tak.
1: i niesolonych warzyw do 60 kucharzy.
3: Tak. Prywatnych.
1: Tu masz tytuł książki.
3: Słuchaj, i wiedziałem tylko kasa. Mówię, kasa, no, jest dobra. Jest dobra, 5-cyfrówki w euro. Więc mówię, jest dobrze. Mówię, spróbujmy. No i słuchaj, to trwało pół roku w ogóle ten nabór. Na początek w ogóle mnie i jeszcze wiele osób ze świata, jak jakichś dietetyków i tak dalej, zaprosili do Lyonu. W Lyonie się widzieliśmy na konferencji, w ogóle były te targi w Lyonie, jedne z największych na świecie. No i tam mieliśmy to taki casting, że tak powiem. No i wybrali mnie i jeszcze jedną osobę, jakąś dietetyczkę. Katarinę bodajże, Katarinę. I proszę ja ciebie, no zaprosili po jakimś czasie na próbne gotowanie na tydzień. Dwa dni gotowałem, resztę się wyczułem w 5-gwiazdkowym hotelu, ale zobaczyłem, słuchaj, że co, jeszcze do końca nie wiedziałem, ale nigdy nie powiedział, ale ja już wiedziałem, że to ktoś musi być z rodziny królewskiej. Tylko nie wiedziałem, jak wysoko. No i słuchaj, no ale jak jeździł ze mną kierowca, chodził za mną z torbą i tylko machał rękoma, ja pokazywałem palcami, a on tam...
1: To ty już... dlatego z taką torbą teraz chodzisz, bo ci zostało?
3: Nie, ja przyjechałem tu prosto z pracy. więc słuchaj, no ugotowałem tam dwa menu z całym anturażem, bo tam wiesz i opisy, co na co działa, jak te danie, na co wpływa, tak, srak, wiesz, nazwy, złoto,
1: tu są ogórki
3: złoto.
1: Kiszone i kefir, jak to zjesz, to zobaczysz.
3: Nie, słuchaj, tam wiesz, ten klient miał duży, był bardzo wybiórczy, jeżeli chodzi o jedzenie, bardzo wybiórczy. On naprawdę, jak się już mu coś naprawdę posmakowało, to potrafił na obiad przez 6 miesięcy jeść to samo.
1: Wow, to się nazywa dekadę.
3: Ale to w taki sposób, że... Ale zaraz do tego dojdziemy. W taki sposób, że to się w głowie nie mieści.
1: No i co 6 miesięcy robisz fish and chips?
3: Nie, stary, oprócz tego są goście, oprócz tego są wycieczki, znaczy wycieczki, całe podróże. Ty musisz zapakować 3 samoloty, rozumiesz? Ty co 3 dni musiałeś zorganizować, żeby z Abu Dhabi i do miejsca, w którym on pojechał, czy to jest Tokio, czy Maroko, czy jeszcze gdzieś, co 3 dni musiało być kargo wysyłane z produktami z jego, rozumiesz, nie wiem, z jego pól, z jego ogrodów i tak dalej, i tak dalej. Miał swoją farmę kur z laboratorium, żeby nie używać, rozumiesz, wszelkich tych antybiotyków i tak dalej, i tak dalej, no. Wiesz, nawet woda do gotowania butelkowana jechała stamtąd. Do gotowania jajek.
1: Co?
3: Do gotowania jajek jechała, rozumiesz, woda butelkowana tam, nie? Tam, gdzie był.
1: W dupach się poprzewracało.
3: To zaraz ci powiem, jak się poprzewracało, jak musiałem gotować, rozumiem, znaczy robić testy jajek sadzonych, które
1: jadą... Właśnie. Dobrze, dojdziemy do tego za chwilę. I teraz idealne podsumowanie tego, żebyście jeszcze mieli jedną piosenkę, bo myślę, że jesteście bardzo zachęceni. Piosenka idealnie kontekstowo. Nie ma skróconych dróg.

0: Jaja w kuchni w Radio Campus.
1: Wyobraźcie sobie historię człowieka, który gotował dla możnych tego świata, wysyłał do Tokio specjalną wodę do gotowania jajek.
2: I zabierałem ze sobą.
1: I zabierał ze sobą private jetem.
2: Nie, private Boeingiem, to nie był już private jet, to był private Boeing, duży i Airbus. Tam ci już nie latają jetami, słuchaj, to są duże samoloty.
1: Jet jest niewygodny, bo się musisz schylać.
2: Ale nie zmieścisz 50 asystentów, plus, nie wiem, tam 100 ochroniarzy.
1: Ale ja nie lubię, jeszcze... bo się schylać trzeba cały czas.
2: Ale to swoją drogą. A tam jeszcze trzeba gotować dla paru osób na miejscu, słuchaj. I właśnie tutaj ci opowiem taką historię. Szef codziennie jeździł na pedla, sobie grał w Mina Palace.
1: No i tam... Na padla, żeby nikt nie...
2: Przepraszam, no na padla, tak. I wiesz, i podchodzi do mnie główny kamerdyner Szakier i mówi: szef, boss powiedział, że jest wszystko ekstra, wszystko fajnie poprawiasz i ma taką serdeczną prośbę.
1: Badlinki.
2: Jakbyś mógł poprawić te jajka, co tutaj jest sadzone o tej i o tej godzinie, to jak często o tej godzinie jest w samolocie, on by chciał, żeby były takie soczyste jak tu na ziemi, a tam wychodzą takie bardziej trochę suche. I rzeczywiście, wiesz, to nie były takie, wiesz, zwykłe jajka, to były dość skomplikowane, bo to był cały system robienia tych jajek, ale tam nie było indukcji, wiesz, w Airbusie ani w Boeingu.
1: Nie, no oczywiście, że nie.
2: I wiesz, inna wysokość i tak dalej. Mówi, czy byś mógł coś z tym zrobić, znaleźć jakiś solution. Ja mówię, słuchaj, powiedz szefowi, że ludzie w kosmos latają, a ja tego nie zrobię? No pewnie, że zrobię. Tylko potrzebuję odwzorować dokładnie takie same warunki, jak miałyby być, rozumiesz, podczas gotowania, żeby zrobić próby, testy, znaleźć rozwiązanie i działam. On mówi, wszystko, co chcesz, mów. Jutro nie ma problemu, napisz mi dzisiaj, czego potrzebujesz. Więc następnego dnia, z trzema kucharzami, dwie stewardesy, dwóch pilotów, pusty Boeing i my. 10 km na Abu Dhabi, 2,5 godziny krążenia, 2,5 godziny robienia testów, zbieranie próbki, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnego skażenia, bo jajka były niepasteryzowane. Zrobiliśmy to, no ale tak naprawdę, wiesz, no tutaj nawiązując do tych zielonych ładów, do tych nakrętek przyczepionych, słuchaj, wzięliśmy sobie Boeinga, spaliliśmy nie wiem ile paliwa, bo to mniej więcej jak od Warszawy do Luton w Anglii, bo 2 godziny gdzieś się leci, no to tyle mniej więcej spaliliśmy, rozumiesz.
1: Żeby usmażyć jaja.
2: Żeby zrobić, żeby znaleźć rozwiązanie, rozumiesz, na smażenie jaj w samolocie, żeby były takie jak na ziemi.
1: Jakie jest rozwiązanie na smażenie jaj w samolocie?
2: Słuchaj, pół musisz zrobić na ziemi. Się okazuje, pół musisz zrobić na ziemi.
1: Ale linie lotnicze wpadły na to 50 lat temu.
2: Ale nie, stary, bo teraz tak. Tam nie masz smażonych jaj. One nie mogą mieć ani krzty koloru. Muszą być fluffy, jelly. Żółtko musi być płynne i musi być jasne, a nie, rozumiesz, takie sparowane, rozumiesz, sparowane, lekko białawe z zewnątrz. To jak widziałeś na moim Insta, tam są takie dwa jajka zrobione. I to były idealne jajka dla Szejka Khalida zrobione.
1: Ty mi wysłałeś jakieś 600 zdjęć, więc pewnie są tam też zdjęcia.
2: Ale
1: z tych twoich...
2: na moim, rozumiesz, na moim tym.
1: Bo to Tomek mówi, że ty zmyślasz. A ja widziałem zdjęcia. A on nie jest taki dobry w czata GPT, żeby sobie to wygenerować.
2: Słuchaj, więc
1: no... Czekaj, bo przychodzą wiadomości. Co to jest za koleś? Kaszpir, pozdrowienia. Czyli poleciałeś samolotem nauczyć się smażyć jajka, żeby
2: znaczy,
1: ich nie smażyć.
2: Znaczy znaleźć rozwiązanie, żeby zrobić takie same jak na ziemi, ponieważ tam nie było indukcji. Tam była, rozumiesz, taki parownik, tam był taki piecyk rozgrzewający, wiesz, do, nie wiem, chyba do 160 stopni. I tam po prostu musieliśmy kombinować, a może tak, a może najpierw to, a musiało być idealnie tak jak ten. Słuchaj, Szejk lubił jeden taki placek, nie pamiętam jak to się nazywało, z takim serem, rozumiesz, ich takim domowym, wiejskim serem arabskim, nie? I póki byliśmy na ziemi albo gdzieś lecieli na krótką wycieczkę, zamawialiśmy na 2 dni tego, powiedzmy, ze 100 porcji i tam gdzieś chłopaki mogli przez 2 dni odgrzewać, nie tracąc na jakości. Ale leciał do Brazylii, co zrobić, słuchaj? Oczywiście my ze sobą braliśmy piekarzy, cały sprzęt kuchni, jego siłownia leciała z nim, rozumiesz? Jego sypialnia musiała wyglądać wszędzie tak samo na świecie, jak u niego w domu, więc pianino, telewizory, łóżka, wszystko leciało. I wyobraź sobie, lecimy na więcej niż 2 dni. Nie chcą ci ludzie z tej sieci, rozumiesz, restauracji nam dać przepisu i tak dalej. Czasu nie ma. My opracowaliśmy bardzo blisko, rozumiesz, tą recepturę, ale coś z tym serem było nie tak, nie? Nie mogliśmy kupić i zrobić takiej mieszanki tego sera. Okazało się, że w ogóle to domowej roboty ser. Więc co zrobiło biuro? Kupiło większość udziału w tej firmie.
1: Poplułem się! Boże, przecież to jest jak w Incepcji. Kupili
2: większość udziału w tej firmie, rozumiesz? I za godzinę, rozumiesz, byliśmy w kuchni produkcyjnej i dawali nam worki już z odmierzonym wszystkim tym dla piekarzy z całą instrukcją, rozumiesz, i to leciało. I na następny dzień można było robić ten. Tak samo, jak on lubi. A co jest najlepsze? On to później, ja tylko 2 tygodnie, już więcej do tego nie wrócił. Dziękuję, pozdrawiam. Także no naprawdę takich historii jest mnóstwo, no. W tym momencie, rozumiesz, wróciłem, bo...
1: Oczywiście, ja się dzisiaj zastanawiałem, czy chcę bluzę kupić, wiesz? Bo myślałem, że 200 zł droga. I jak nie. Ty mi mówisz o takich rzeczach, to jest ten sam gatunek, nie? To jest ten sam gatunek. Jestem tym samym człowiekiem, co ten koleś.
2: I to jest, wiesz.
1: W końcu dotarło do mnie, że ta bluza jest dla mnie za duża, bo ja teraz jestem szczupły. I to jest przewaga moja nad Szejkiem.
2: Możliwe, że tak, nie? Natomiast...
1: Matko Święta! A gotowałeś mu jakieś polskie jedzenie? Powiedziałeś, boss,
2: To nie jest tak łatwo. Słuchaj, ja tam pracowałem dla pierwszego na świecie też przy współpracy. Pierwszy na świecie Instytut Zdrowego Życia i Długowieczności, który założyła ta rodzina królewska i w pierwszej kolejności mieliśmy obsługiwać rodzinę królewską. I tam pracowałem z lekarzami. Tam przyjeżdżał, rozumiesz, pani z Francji, naukowiec, żeby zobaczyć, czy ja, rozumiesz, wyeliminowałem wszelkie kancerogenne, rozumiesz, rzeczy z całej kuchni. Jak przyjechała, no to była w szoku, mówi, no to ja tu nie mam nic do dodania, nie? A to dzięki Biospanowi, bo ten Biospan naprawdę już mnie wyszkolił, wiesz, pod tym kątem. I powiem ci tak, że przy współpracy z takimi lekarzami, oni by nie pozwolili, nie wiem, na usmażenie schabowego, wiesz, fajnego na smalcu czy coś. On wszystko miał zbilansowane. Poza tym on wybierał, co będzie jadł. Bardzo się lubił, rozumiesz, lubował w azjatyckiej kuchni, yakitori między innymi. Ściągnął, rozumiesz, faceta z najlepszej restauracji yakitori.
1: No, nie,
2: wszystkie piece, wszystko, nawet patyczki, rozumiesz, były te same, rozumiesz, stamtąd. Węgiel, wszystko. I uczyli nas, rozumiesz, jak zrobić takiej yakitori, jak szef lubi i tak dalej. I
1: wszędzie, kurczaka, gdzie leciał... Kurczaka ugrillować, tak?
2: Tak, ale zamacerować i tak dalej. Nawet mieliśmy szefa z Japonii w swojej ekipie. Który wcześniej robił dla rodziny w Arabii Saudyjskiej. Także, no różnych tam

0: tam w Emiratach. Poczułem różnicę pomiędzy, tak jak mówiłeś wcześniej, oligarchowie, a tutaj nie wiem jak ich nawet nazwać, słuchaj, no najbogatsza to jest rodzina na świecie. Warta ponad 1,5 triliona dolarów. Nie biliona, czy to miliardów, tylko triliona, nie?
1: Czyli czekaj, miliard to jest 1000 milionów, czyli to jest jeszcze razy 1000 i jeszcze razy 1000 i razy 1,5.
0: Tak. Najbogatsze.
1: Wiesz, ile orlików można za to zbudować w Polsce?
0: Wiem. Wiem, sporo.
1: Ile szkół gastronomicznych.
0: Na każdym rogu byś miał.
1: Na każdym rogu orlik. Tak.
0: Jak żabki w Polsce, słuchaj.
1: No jest to niesamowite, bo to jest, wiesz, to są jakieś... Nie wiem, to jest harlekiny, to jest moda na sukces.
0: Ja ci powiem tak, wiesz co było w 5. dniu, jak wyjeżdżałem z Kumarem, to też jeden z kamerdynerów i mi głowa chodziła po prostu do 360, jak patrzyłem, wiesz, nie dowierzałem i mówię, ja dziękuję, mówię, co tu się odwala, nie? A ten Kumar mówi tak, słuchaj szef, to nawet nie jest 5%, mówi, wiesz co? Ja to nawet swojej rodzinie już nie opowiadam, bo nikt ci nie uwierzy. Słuchaj, nikt ci nie uwierzy, każdy się będzie pukał w czoło, dlatego to jest najlepsze, że tutaj za bardzo nie dbają, że ty będziesz, rozumiesz, nie wiem, chodził i opowiadał, bo nikt ci nie uwierzy, słuchaj. Nikt ci nie uwierzy, no.
1: Gramy piosenki o głupich ludziach, proszę bardzo.

0: kuchni w Radio Campus.
1: Dostaję wiadomości, że powinieneś zacząć pisać książki o tym wszystkim, bo to jest...
2: A piszę.
1: To jest piękna historia i za chwilę, wiesz, prawa do sprzedaży, Netflix, wiesz, rzuci hajsem.
2: A piszę, słuchaj. Jestem na jakimś trzecim rozdziale.
1: No ale sam pisz, żeby ci czat nie pisał. Pozdrowienia dla Daniela Wankę,
2: tak,
1: zapytałem
2: czat
1: go.
2: Czat może poprawić, czat może
1: powiedział,
2: poprawić.
1: Że poprawia mu przecinki. Tylko tyle.
2: Słuchajcie, ja wam powiem tak, nic by się nie wydarzyło takiego, jak się wydarzyło, gdyby nie dwie wspaniałe kobiety w moim życiu, które chciałem serdecznie pozdrowić. Moja kochana narzeczona Sylwia i córka Nela, serdecznie pozdrawiam. Bez tych kobiet nie wydarzyłoby się nic. Nie doszedłbym, słuchaj, pewnie nie wyjechałbym nawet jeszcze do tej Anglii i nie zrobił tam takiej furory i nie zabłysnąłbym w tym biospanie, bo byłem chyba jeden z najlepszych szefów w kuchni w tym biospanie u nich w firmie. I dalej mamy kontakt. Ale chciałem tylko pozdrowić i powtórzyć, że nic by się bez tych kobiet nie wydarzyło. Także serdecznie, kochanie, pozdrawiam. Nelka, zasuwa już spać, bo jest zaraz dziewiąta.
1: Co za gościu, Boże.
2: Także tak, no na daną
1: jakoś
2: chwilę...
1: Jakoś inaczej cię zapamiętają.
2: A widzisz, a mówią, pieniądze mnie nie zmienią.
1: No dobrze, ale ty też się wziąłeś za siebie, kiedy napatrzyłeś się na te wszystkie pomysły, na to, jak żyć do 125 lat i dłużej.
2: Znaczy, tu chciałem cię poprawić, wiesz, bo w tym całym longevity nie chodzi o to, żeby żyć 120-150 lat, tylko tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby w wieku 85 lat wejść na czwarte piętro bez zadyszki i mieć dobrą kondycję, prowadzić auto i dobrze się czuć. A ile dożyjesz, to jest druga kwestia. Mhm. Natomiast chodzi o to, żebyś był w podeszłym wieku w bardzo dobrej formie.
1: A propos podeszłego wieku, jutro kończysz 40 lat.
2: Tak,
1: wszystkiego najlepszego gówniarzu.
2: Jutro 7-7, więc ja mam urodziny i moja narzeczona Sylwia i jutro razem obchodzimy sobie urodzinki.
1: No ale co, wziąłeś się za siebie, oczywiście siłownia, skyr, piątnica, protein.
2: trochę tak, jakieś suplementy, jakieś AG1, magnez, słuchaj, omega, ashwagandha, grzyby funkcjonalne. Natomiast, wiesz co, no ja też mało miałem czasu tam dbania o siebie, więc wiesz, ja przyjechałem do Polski, miałem 120 kilo, teraz ważę 90 z groszami, więc te prawie 30 kilo zrzuciłem, bo miałem czas już zająć się sobą. W taki sposób, jaki się nauczyłem, dbając o klientów.
1: Co teraz robisz?
2: Wiesz co,
1: teraz masz dosłownie 3 minuty, żeby to opowiedzieć.
2: Oprócz prywatnego gotowania, robienia eventów i wprowadzania powoli swojego projektu, w sumie dwóch nawet równolegle, projektów Botta, to tak naprawdę współpracuję tutaj z chłopakami, tworzę taki projekt Brain Farm. Jest to pierwszy biohackingowy projekt w Polsce, który jest oparty na grzybach funkcjonalnych.
1: Póki co jeszcze mnie nie zabiły, bo nafutrowałeś mnie kilkoma. Dużo się śmiałem, ale mam wrażenie, że to przez to, jakim jesteś mówcą, a nie dlatego, że przez grzyby. Tomek też zjadł dwa i na razie stoi i...
2: Ale na rękach. Dlaczego na rękach? Dlaczego on stoi na rękach?
1: Dobra, już gulcza, jak myślisz, się zaczyna. Proszę pana, czyli co, można znaleźć twoje pomysły, twoje produkty w Brain Farm na Powiślu?
2: Tak, Solot 46.
1: Oprócz tego można cię wynająć, żebyś usmażył jajko z kosmosu?
2: Tak. Albo przedłużył życie.
1: Albo jak to brzmi?
2: Możesz mnie wynająć, żebym przedłużył twoje życie. Baby.
1: Przyjdzie drugi i powie, a ja mogę je skończyć, skrócić szybko. To jest taka transakcja
2: łączona. Ja mogę skrócić twoje cierpienie w życiu w niezdrowym ciele, a wydłużyć życie w zdrowotności, słuchaj.
1: Proszę państwa, Jakub Botta był moim i państwa gościem. Wszystkiego będziecie mogli posłuchać w formie podcastu. Będziecie mogli to też obejrzeć na YouTubie Radia Campus. Myślę, że warto. Myślę, że też warto czekać na książkę, która zapewne będzie bestsellerem, bo jak zaczniesz opisywać historię o 250 samochodach na płycie lotniska, żeby każdy miał swój, o wywalaniu ludzi z hotelu, o wszystkich tych historiach, które które wydają się aż nieprawdziwe.
2: W prywatnych wyspach, słuchach, i to nie...
1: O prywatnych wyspach to nie mów, nie! Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Moi drodzy, dzisiaj wielkie pozdrowienia dla Huberta, bo się obronił. Cała rodzina jaja w kuchni się po prostu robi coraz bardziej wyedukowana. Za chwilę tylko ja będę tym, co w ostatnim semestrze na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu rzucił długopisem i powiedział: ja mam dosyć! I wyszedł. No, ale wyższe wyświadczenie mam. Licencję, ale mam. Michał Dorobisz dzisiaj pierwszy raz realizował tę audycję. Bardzo fajnie mówił, że za chwilę kończy się piosenka. Tomku, mógłbyś się uczyć od niego. Tomek Pazierski jak zwykle uczy młodych adeptów sztuki na najdziwniejszej audycji, w której nie wiadomo, co się wydarzy. Mam nadzieję, że grzyby funkcjonalne nie zmieniły mnie w jodę ani w grogu. No i moi drodzy, słyszymy się za tydzień. Za tydzień będziemy rozmawiali, i uwaga, o wegańskim steku z drukarki 3D. I słuchajcie, ja go jadłem i on smakuje jak żebro wołowe. Serio? Bez kitu. I on smakuje i wygląda jak żebro wołowe. Także Ania z restauracji Manna będzie za tydzień u nas. Jeszcze mogę was zaprosić na podcasty wszystkie do tyłu od 2019 roku. Są zdigitalizowane. Się nazywam Marcin Kusty, bo ja w kuchni. Dobranoc!
2: Cześć!

Fez com o Nick, fez com o Nick, fez com o Nick, fez com o Nick.

Dobry wieczór, wybiła godzina 21 i zapraszam was na podróż festiwalową. Z tej strony Szymon Fuchs i audycja Fuchs on Tour. Możecie puścić audycję teraz, w tym momencie, w tle do meczu Portugalia-Hiszpania, bo wiem, że dużo z was na pewno ogląda dzisiaj ten istny klasyk na mundialu, ale ja was zabieram na podróż na Openera do Gdyni. Jest to już trzeci odcinek mojej audycji Fuchs on Tour w Radiu Campus i dzisiaj opowiem o tym, co wydarzyło się tydzień temu, co wydarzyło się tak naprawdę przez cały tydzień, do soboty włącznie. I na samym początku audycji wspomnę o top 3 najlepszych według mnie koncertów tegorocznej audycji Openera. Do tego wyróżnię kilka ciekawych zjawisk, które mogłem zaobserwować na terenie lotniska Kosakowo. A w drugiej połowie audycji pojawi się gość specjalny, Julia Pyzińska z Warnera, która również poopowiada, jak z jej perspektywy minęły te 4 dni na Openerze. Do tego też opowie ciekawą historię, która miała miejsce w piątek na terenie Openera. A my zaczynamy od tego, że jeszcze wam powiem, że po drugim wejściu będzie konkurs. Będzie można wygrać zestaw Fana Nikap. Do wygrania będą 3 płyty najnowsze zespołu Nikap i torba i plakat. Za chwilę wam powiem więcej szczegółów, jak będziecie mogli wygrywać. Będzie jedno proste pytanie, a tak naprawdę trzeba będzie tylko wysłać SMS z po prostu prawidłową odpowiedzią. A my zaczynamy od koncertów, które chciałem wyróżnić, które niestety nie trafiły do mojego top 3 najlepszych koncertów, ale są warte kilku zdań. A zaczynamy od Maga, zaczynamy od kogoś, który mnie zaczarował drugiego dnia na Openerze, czyli oczywiście od Nika Cave'a.

To było O Children Nicka Cave'a. Od teraz, od tegorocznej edycji Openera nie będzie kojarzył mi się ten utwór tylko z Harrym Potterem, tylko z genialnym koncertem, który miał miejsce w czwartek. I na pewno koncert Nicka Cave'a to było coś, co zawsze większość ludzi mi mówiło: Szymon, ty musisz kiedyś pójść na ten występ. I to było totalne misterium, to było tak naprawdę bite 2 godziny muzyki i gdzieś niesamowite mi zrobił wrażenie Nick Cave, który od razu na pierwszym utworze zszedł do fanów, wchodził na nich, darł się po prostu prosto w oczy, krzyczał. To było coś niesamowitego, jaką aurę ma ten człowiek i jak genialnie śpiewa i jak genialny ma po prostu dyskografię. I ten koncert na pewno wyróżnię właśnie w moim podsumowaniu. A już jak zaczynamy wyróżnianie koncertów, to zaczynamy od środy i tutaj na pewno w moim top 10 znalazł się genialny koncert Davida Byrne'a, 74-latek, którego oczywiście wszyscy kojarzymy z Talking Heads. Jeszcze dzisiaj puścimy Davida i Talking Heads na antenie Radia Campus, ale coś niesamowitego w ogóle, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale koncert wyglądał tak, że cały zespół razem z Davidem, wszyscy mieli pomarańczowe jakby takie garnitury, do tego wszyscy chodzili. Perkusista czy gitarzysta, wszystkie instrumenty były przyczepione do tułowia, do ciała tak naprawdę, i ludzie chodzili, tańczyli i między czasie grali po prostu. To było coś niesamowitego, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Też miałem flashbacki z Sex Mission, bo momentami były takie sceny, które bardzo mi przypominały niektóre sceny z polskiego filmu z 1983 roku. Pierwszego dnia na pewno wyróżnienie Viagra Boys. Dostałem chyba jeszcze więcej niż się spodziewałem. Był to fantastyczny koncert Szwedów, w ogóle ciekawostka. W tym roku na Openerze właśnie o tej samej porze było na 2 scenach największych, po prostu dominowali Szwedzi, bo grała w tym samym czasie Zara Larsson, która jest Szwedką, no i Viagra Boys, czyli zespół postpunkowy, który pochodzi z Sztokholmu, czyli ze stolicy Szwecji, więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Do tego dnia muszę wyróżnić jeszcze Florence the Machine. Otrzymałem to, czego się spodziewałem i chyba będę podtrzymywał tezę, że Florence jest lepsza na festiwalach niż na arenie, bo mam porównanie z marcowym koncertem Florence w Krakowie, który się odbył, i ten tutaj na Openerze mi się bardziej podobał. Do tego mogę wyróżnić jeszcze Matta Bringera z The National, bo to też był bardzo fajny koncert, chociaż ludzi było troszeczkę mniej, bo to był moment, kiedy dużo się działo na głównej scenie. I oczywiście wyróżnię Nikap, o którym już tutaj wspominałem, i za chwilę możecie przygotować swoje telefony, bo za minutkę będzie konkurs właśnie związany z Nikap. Mogę wam powiedzieć, że to był mój 3 koncert Nikap, bo teraz właśnie policzyłem sobie na szybko. Pierwszy raz ich widziałem na OFF-ie, kiedy była cała ta otoczka polityczna i w ogóle były też niepewne, niepewny był ich występ, bo tak naprawdę wcześniej zostały odwołane ich koncerty. I tam było coś niesamowitego przez to, że była ta otoczka polityczna. I show było niesamowite. Później byłem na koncercie halowym, to było w Stodole w Warszawie, miesiąc później, i tam czegoś mi zabrakło tak naprawdę. A teraz na tym tencie, bo oni otworzyli tenta o chyba 19, to było w środę, otrzymałem coś pomiędzy, czyli złoty środek pomiędzy tym hip-hopową, jakby zwariowaną energią, jaką oni mają w tym momencie, a do tego gdzieś tych politycznych spraw też było, też była przestrzeń na te polityczne sprawy, więc tak naprawdę otrzymaliśmy fantastyczny koncert i kurczę, chyba mój ulubiony ich koncert z tych 3, które zobaczyłem. No niestety nie zobaczyłem ich na Primaverze, bo grali o 4 w nocy, jak już miałem samolot, ale jak już wspominam Nikap, to teraz będzie czas na konkurs, więc przygotujcie się i
najpierw podam numer telefonu, wystarczy po prostu napisać odpowiedź, potem dogadamy wszystkie szczegóły wysyłki. Do wygrania będzie najnowsza płyta CD Fenian od Nikap, do tego torba i plakat z zespołem. Bardzo dziękuję wydawnictwie Pias Polska za te super prezenty dla Was. Im będziecie mogli właśnie zdobyć te trzy płyty. A pytanie brzmi, jakiego zawodu był DJ zespołu Nikap, zanim zajął się muzyką? I pytania, odpowiedzi można w tym momencie zgłaszać na numer 886-971-971. Powtarzam jeszcze raz pytanie, jakiego zawodu był DJ zespołu Nikap, zanim zajął się muzyką? Podpowiedź jest taka, że dla tych osób, które oglądały film o Nikap, na pewno to będzie bardzo proste pytanie. Jeszcze na sam koniec powtarzam numer SMS-u 886-971-971. Czekam na Wasze odpowiedzi, a ja przechodzę do drugiego dnia i chcę wyróżnić właśnie kilka kolejnych koncertów. Na pewno wspomniany już Nick Cave, do tego Idols, dali to, czego się spodziewałem, chociaż kurczę, bardziej mi się podobało na Inside Seaside 2 lata temu. W tym momencie wydawało mi się właśnie w czwartek, że było troszeczkę za głośno. Też byłem bardzo zmęczony tego dnia, bo już miałem ten słynny kryzys drugiego dnia, kiedy już nogi niestety odpadają i musiałem sobie usiąść i sobie spokojnie słuchałem Idols na trawce. Do tego dnia mogę wyróżnić na pewno Clips. Według mnie to był bardzo, bardzo dobry koncert. Jeden chyba z najlepszych rapowych koncertów, bo tak naprawdę zagrali bracia Malice i Pusha T całą najnowszą ich płytę. Niestety ten koncert był krótki, bo trwał 45 minut i dlatego jest tylko wyróżniony przeze mnie. I przejdźmy do trzeciego dnia. Tego trzeciego dnia z takich koncertów to na pewno był najlepszy polski koncert na tegorocznym Open Airze. To byli Kolsi, którzy mimo wcześniej pory, bo zagrali o 16.45, czy tak naprawdę mieli pierwszy slot na alterze, zgromadzili olbrzymią publikę i dali bardzo, bardzo dobry koncert. Był to pierwszy koncert po wydaniu Magii w Polsce, więc też można było wysłuchać 6 nowych utworów na żywo. Do tego byli goście, bo był Hubert Kropka, była Kasia Lis, więc naprawdę to był super koncert i chyba mój ulubiony polski występ tegorocznego openera. A z soboty chciałbym wyróżnić Pink Panthers, o której jeszcze będziemy rozmawiać za chwilę z Julką, i do tego Tomorę, czyli duet Aurory i jednej drugiej z The Chemical Brothers, bo ta godzina na tęcie po pierwszej w nocy to było po prostu zaczarowanie, do jakiegoś świata mogliśmy wejść i po prostu w nim spędzać całą godzinę. Bardzo polecam, jak będziecie mieli możliwość pójścia na DJ set Tomory, czy wysłuchać po prostu ich najnowszej płyty, która wyszła kilka tygodni temu, bo to jest niesamowita podróż muzyczna. No i jeszcze bym wyróżnił koncert niespodziankę Huberta, który tak naprawdę dzień po wydaniu swojej drugiej już płyty długogrającej się porobiło. Pojawił się po raz drugi na openerze, zagrał kilka utworów z nowej płyty, byli też goście, bo też wpadli Kolsi i było czuć, że to jest kolejny duży krok Huberta, że to jest ten drugi jego opener, duża rzecz. Było jeszcze więcej ludzi niż w zeszłym roku, więc jakby tutaj trzeba tylko pogratulować i po prostu się cieszyć, że taki artysta jak Hubert po prostu robi kolejne kroki do przodu. A teraz czas na top 3 koncertów tegorocznego openera. Zaczynamy od miejsca trzeciego i przed Wami The Cure.

To było The Cure i I'm Friday in My Love. Fantastycznie było usłyszeć ten utwór właśnie w piątek. Ja też tak tutaj opowiadam o tym The Cure dlatego, bo miałem właśnie przyjemność miesiąc wcześniej być na Primaverze, ale niestety nie usłyszałem tego utworu, bo musiałem lecieć na chyba koncert Dijona, więc uznałem, że zostawię sobie tę magiczną chwilę i te dwa największe bangery od The Cure, bo jeszcze było Boys Don't Cry na sam koniec, właśnie na Openera i szczerze mówiąc ten deszcz tylko pomógł temu koncertowi, bo niestety najgorsza pogoda przytrafiła się na piątek, bo tak naprawdę lało cały czas. Był taki króciutki moment w ciągu dnia, chyba między 20 a 21, właśnie przed koncertem The Cure, kiedy przestało padać, nawet tam słońce na jakieś 2-3 sekundy się pojawiło. Wtedy też był koncert Slowdive, który był w ogóle opóźniony o 40 minut i po prostu się przypomniały flashbacki, bo oczywiście piątek, czyli jak 4 lata temu w piątek była ewakuacja, do tego Martin Garrix, który miał zamykać główną scenę, wtedy w piątek też Martin Garrix miał zamykać główną scenę i po prostu wszyscy się już bali, że będą odwołane koncerty, jak jest Slowdive odwołane o 30 minut. Ale okazało się, że mieli jakieś tam problemy techniczne, ogarnęli wszystko, Slowdive niestety zagrali krótszy występ, no i równo o 21 pojawił się Robert Smith i cała ekipa po 4 latach wrócili do Polski. No i dalej tak naprawdę jeden z najlepszych koncertów, bo to są samograje. To jest niesamowite, że Robert Smith w tym roku kończy 67 lat i po prostu dalej jest w takiej energii, w takim w ogóle aurze pod względem koncertów i to, co oni robią na scenę, to jest coś niesamowitego. Bardzo się cieszę, że można było w ogóle obejrzeć cały ten koncert w TVP1. Super, że są takie ruchy, że akurat taki długi koncert został w całości pokazany. No i co? Jedyny minus był taki, że ponoć nie zagrali 2-3 utworów, bo przez to, że deszcz zaczął mocniej padać, to po prostu skrócili troszeczkę ten występ. No i tak zagrali te 2 godziny i około 10 minut, więc to było coś cudownego i przez to, że zagrali trochę krócej, to ja mogłem pobiec na koncert, na który najbardziej czekałem tego dnia, ale o tym koncercie wam za chwilę opowiem, bo teraz czas na miejsce drugie, czyli DXX.

byli DXX. Na marginesie powiem wam, że bardzo dziękuję za tak szybkie odpowiedzi, bo już cała rozdawka była już zakończona. Dosłownie w momencie, kiedy podałem numer telefonu, za chwilę się z wami skonsultuję i wam podam wszystkie szczegóły, a my przechodzimy do miejsca drugiego. Miejsca drugiego, jakim jest zespół DXX i ich koncert pierwszego dnia o 22 w środę na main stage'u. W końcu mogłem być od początku do końca na DXX, bo na Primaverze niestety nachodziło się to z koncertem Dijona i uznałem po Snowpenerze, że to chyba był jedyny koncert w tym roku na main stage'u, na którym zależałoby mi na lepszym miejscu, więc byłem w takim trzecim, drugim rzędzie po lewej stronie i po prostu to miejsce było fantastyczne, bo idealnie jakby było słuchać, słuchać cały koncert, a do tego setlista, która była troszeczkę zmieniona z tą barcelońską, była po prostu strzałem w dziesiątkę, bo na samym początku zaczęli bardzo lekko, bardzo tak alternatywnie, gitarowo i tutaj wielkie brawa dla Oliviera, bo mało się mówi, wszyscy gadają o Jamie, gadają o Romy, ale wszyscy zapominają o tym trzecim członku, czyli o Oliwierze, który po prostu swoją gitarą i swoim głosem zrobił olbrzymią robotę podczas początku tego koncertu. A potem coraz bardziej przechodziliśmy w elektronikę i skończyło się tak naprawdę na takim jednym wielkim DJ secie Jamiego, bo to była jedna wielka domówka na sam koniec i to było tak idealnie zrobione. To po prostu był złoty środek i usłyszenie na sam koniec po prostu intra drugi raz w życiu, to było coś niesamowitego i dlatego ten koncert musiał się znaleźć w moim top 3, bo bym inaczej sobie nie wyobrażał tej całej mojej listy. A teraz oczywiście czas na miejsce pierwsze. Przed wami Ether Kane.

To była Ether Kane i Crash, czyli mój najlepszy koncert tegorocznej edycji Openera. No ja się spodziewałem, że Ether Kane będzie tak wysoko, ale nie spodziewałem się, że da tak fantastyczny koncert. Wspominałem wam tydzień temu, że warto wybrać się i może nawet uciec z 10 minut The Cure, aby zdążyć na cały występ Ether Kane, bo Ether Kane ma coś takiego, że zaczyna od największego swojego hitu, czy American Teenager, no i kończy właśnie numerem Crash. I usłyszenie tych dwóch kawałków to w ogóle jest kosmos dla mnie, bo z jednej strony jest genialną gdzieś songwriterką, ale muzycznie połączyłam po prostu ambient, połączyła gdzieś gotyk i po prostu zrobiła z tej muzyki indie popowej to, co po prostu oczekuje się od artystek indie popowych. Niektórzy ją nazywają gdzieś mroczniejszą Lana Del Rey. Ja bym się tak w 100% nie zgodził. Oczywiście jest kilka tam bardzo dużo nawet wspólnych cech, czy to w wokalu, czy stricte w melodii, ale oczywiście wiem, że tam był ten beef i w ogóle różne sprawy, zostawmy to. Wróćmy na chwilę do tego, co się działo po koncercie The Cure, bo wspominałem, że największym plusem tego, że Robert Smith skończył troszeczkę wcześniej grać, było to, że dało się zdążyć na Ether Kane i mój bieg z koncertu The Cure chyba będzie, moim ulubionym flashbackiem z tegorocznego Openera, bo chyba przebiegłem gdzieś ten teren, nie wiem, 4 minuty. Normalnie się teren Openera, jakby główny, od sceny głównej, czyli maina, do tenta, nie wiem, to jest gdzieś 10-8 minut takim spacerkiem, a mi się dosłownie w przeciągu 4 minut udało się dostać pod tent i zobaczyć po prostu Ether Kane, jak ona po prostu czaruje na żywo. Było to moje trzecie spotkanie z Ether Kane na żywo i jak już tutaj wspomniałem, najlepsze, bo wcześniej byłem w Stodole, gdzie niestety się trochę spóźniłem, jakby przyszedłem przed koncertem, ale po prostu było tak dużo ludzi, że byłem gdzieś z tyłu i miałem trochę gorsze miejsce. Potem byłem już na koncercie na Primaverze, gdzie też było fantastycznie, ale ten piątkowy występ po prostu zapamiętam bardzo, bardzo, bardzo długo, bo to było coś fantastycznego, dlatego się wybiera się na koncerty, na festiwale, aby doświadczać takich emocji, jakie mogłem doświadczyć przez godzinę na koncercie Ether Kane. To była moja jakby tutaj topka koncertów Openera. Teraz poleci Talking Heads i za chwilę witamy się z gościem, czyli z Julią z Warnera. Przed wami Talking Heads.

0: To był David Byrne i Talking Heads, którzy zagrali w środę podczas openera, a ze mną teraz już w studiu Radia Campus jest Julka. Siemanko.
1: Cześć wszystkim. Dzisiaj pogoda w Warszawie openerowa, tak jak mój głos, to będzie słychać przez tą audycję, ale mam nadzieję, że damy radę.
0: Byłaś podczas 4 dni na openerze, miałeś dużo sidequestów. Ale zaczynamy od tego, który to był twój opener?
1: No, pierwszy mój opener był w 2022 roku, czyli ten pamiętny z ewakuacją. Więc tak naprawdę od tamtego roku jestem co roku, pomijając poprzedni rok. Nie było to związane z słabym line-upem, tylko bardziej z moimi prywatnymi planami. Więc od 2022 kilka tych openerów było po drodze.
0: Najlepsza edycja według ciebie?
1: Chyba 2024, gdy była Charlie. I był brat.
0: Okej, no to u mnie właśnie wczoraj sobie tak gadałem z kilkoma osobami na ten temat i właśnie flashbackowo 2022 na 100%, bo pierwszy opener ewakuacji i w ogóle fantastyczna atmosfera, ale chyba jakościowo i muzycznie 2023 i 4. Tak, jakbym chyba w tym momencie miał wspominać i gdzieś podsumowywać, ale ty też nie byłaś tylko na koncertach, bo przez to, że pracujesz w Warner Music Polska, w piątek przygotowaliście coś fantastycznego, w czwartek znaczy, coś fantastycznego, czyli odsłuch premierowy płyty Madonny.
1: Trzeci dzień, czyli w piątek.
0: W piątek,
1: miałeś
0: okay.
1: rację. Tak,
0: w piątek,
1: okej.
0: Okay. No nie wiem, czemu się pomyliło, że w czwartek. No nieważne.
1: To prawda.
0: Ale w piątek. Możesz opowiedzieć, o co chodzi i dlaczego tam się pojawił Martin Garrix?
1: Był to trzeci dzień festiwalu i tak naprawdę w ten dzień to główną moją atrakcją była Madonna i cały ten dzień był pod znakiem Madonny. Było to tak naprawdę pierwsze release party w historii Openera, więc dość historyczne wydarzenie, bo sam Opener ma historię ponad 20 lat, czyli prawie tyle, co dzieli Confessions on the Dance Floor z jej kontynuacją, czyli właśnie z płytą, która wyszła w piątek, więc release party odbyło się na openerze. Shoutout tutaj dla Nelly, Kasi i Werki, bez których to release party by się nie odbyło wtedy. I dobrze mówisz, na 15 minut był u nas i zawitał Martin Garrix, czyli na chwilę przed swoim setem na głównej scenie. Było to niesamowite doświadczenie. A dlaczego Martin? Dlatego, że jedną z piosenek na albumie

0: nie udało mi się tam się pojawić niestety. I bardzo, bardzo żałowałem, bo nagle zalało mnie na TikToku czy na Instagramie właśnie, że Martin Garrix gra jakiś tam secret DJ set właśnie na premierze płyty Madonny. Troszeczkę mi dało to vibe 2024 roku, jak Skrillex zagrał u Barmina na strefie Jagera.
1: Tak.
0: I to też było dosyć pamiętne, że od razu headliner tego, tej niedzieli, czyli Skrillex, pojawił się na małej strefie wśród właśnie polskich DJ, wśród Barmina i zagrali razem DJ seta, więc to też było dosyć legendarne. Na pewno to wejdzie w historię Openera i tych legendarnych sidequestów. No a teraz przed wami Pink Panthers i Zara Larsson.

0: To była Pink Panthers i Zara Larsson. Pink Panthers mogliśmy zobaczyć na żywo w sobotę, a Zara Larsson w środę z nami dalej jest w Radiu Campus. Julka, takie pytanie, ile kroków zrobiłaś podczas tegorocznego openera?
1: No właśnie, trochę aż wstyd się przyznawać, bo łącznie jakoś 38 tysięcy, a ja w poprzednich edycjach to tyle miałam w trakcie jednego dnia. Więc jest to duża różnica, ale to nie oznacza, że się źle bawiłam.
0: No, kurczę, powiem ci, że chyba ja miałem 3 dni, kiedy zrobiłem tyle, ile ty przez te 4 dni. Jak wczoraj właśnie liczyłem, bo zawsze sobie zrobię te podsumowania i w ogóle, no to wyszło mi ponad 130 tysięcy w 4 dni. No ale ja też po prostu latałem w tym roku od sen do sceny. No tak. Robiłem też materiały na Radio Campus, które już w połowie mogliście zobaczyć na naszych social mediach właśnie z ludźmi. Ja w ogóle bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Campus, którzy do mnie podbili podczas całego festiwalu. To było coś fantastycznego was spotkać i chwileczkę z wami porozmawiać, więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ale teraz najważniejsze.

0: Jeszcze pytanie. Jakie jest twoje top 3 koncertów tegorocznego openera?
1: Okej, okay, no to numer 1 jest dla mnie oczywisty i jest to Jade. Numer 2 mam trochę ex aequo, bo ja jestem bardzo pop girly, więc mam i Pink Panthers i Zara Larsson. A numer 3 to jest dość niespodziewane na mnie, bo to jest David Byrne, który przed chwilą leciał tutaj u nas. Nie spodziewałam się tego, bo nawet nie planowałam tego koncertu i wyszło to dość przypadkiem, a trafiło do top 3, więc naprawdę był to świetny koncert.
0: Ja muszę ciebie się zapytać właśnie o Davida Byrna. Miałaś chociaż przez sekundę jakiś flashback ze Sex Missją? Bo ja się pytałem ludzi, bo ja przez cały koncert, jak ja to widziałem i te białe ściany, które były zrobione przez gdzieś tam telewizory i tam wyświetlacze, po prostu od razu miałem flashback z Sex Missją.
1: Może troszeczkę, ale ja się bardziej skupiłam na fakcie, że w weekend poprzedzający openera byłam jeszcze na Harry Stylesie w Londynie dwie noce i właśnie Dawid zaśpiewał jedną z piosenek, który też Harry Styles śpiewa na swoim koncercie, więc to było dość śmieszne połączenie dla mnie i jakoś bardziej to przeżywałam, ale też cały koncert był dość taki trochę musicalowy, mogłabym powiedzieć, więc naprawdę super.
0: Ja muszę się też przyznać tutaj w Radio Campus, że Julka mnie namawiała już wcześniej, bym poszedł na koncert Jade. Niestety na Primaverze się to nie udało, bo już nie pamiętam, kto wtedy grał, ale no niestety odpuściłem
1: chyba
0: i strasznie żałowałem.
1: Chyba Pink Panthers.
0: Chyba Pink Panthers albo, już nie pamiętam, albo Fake Me? Chyba Fake Me. Tam się wydaje, że to był Fake Me. Ale no na openerze już nie odpuściłem koncertu. Pojawiłem się na powie i szczerze bardzo dziękuję za polecenie, bo takiego show gdzieś popowego to ja bardzo nie widziałem. Według mnie Addison Rae powinna się gdzieś nawet uczyć od Jade pod względem tego, jak łączyć śpiew i taniec, bo u Addison na głównej scenie, no był ten taniec, był ten performance, było show, ale no tego śpiewu było tak naprawdę bardzo mało, bo tam był głównie po prostu playback i ten koncert też był dla mnie wielkim rozczarowaniem, ale no co zrobiła Jade, to naprawdę jakby bardzo dziękuję za tą polecajkę.
1: Ja się cieszę, że w końcu jesteśmy w polskim radiu, które doceni tutaj Jade i zaraz poleci właśnie jedna z jej piosenek. Wiem, że też dużo osób na to czeka, ale wracając jeszcze, no to Jade wywozi się ze szkoły Little Mix, więc oczywiste, że umie zarówno łączyć śpiew, jak i taniec, ale bardzo się cieszę, że Polska w końcu zaczęła doceniać Jade, bo ja po openerze czytam bardzo dużo recenzji z przeróżnych stron i tak naprawdę Jade prawie w każdej recenzji jest w top 3, więc czuję się po prostu jak taka dumna mama, która ogląda występ przedszkolaka swojej córki na scenie i naprawdę było bardzo dużo wzruszeń na tym koncercie, było bardzo dużo krzyku z radości oczywiście, co słychać teraz po moim głosie, ale naprawdę Polska doceniła ją bardzo i sama Jade powiedziała na scenie na początku, że to jest jeden z najlepszych jej festiwali w tym roku, a pod sam koniec występu powiedziała, że to jest najlepszy jej koncert od bardzo długiego czasu, więc myślę, że tutaj Jade doceniła polski tłum, ale też tłum docenił Jade.
0: Dobra, to przed wami Jade i Angel of My Dreams.
2: Mike, let's do something crazy.

0: To była Jade w Radiu Campus. My powolutku kończymy, więc ostatnie pytanko ode mnie. Kogo byś chciała zobaczyć w przyszłym roku na Openerze?
1: No jak tak tematycznie, no to myślę, że Madonna jest dobrym tutaj przykładem, który na pewno chciałabym się wybrać na jej koncert, więc myślę, że Madonna, ale też może Harry'ego Stylesa.
0: Ja od siebie dorzucę więcej hip-hopu po prostu na openerze, bo tego mi brakowało, bo był tylko Nika, byli klipsi.
1: Dokładnie.
0: I trochę mi brakowało jakiejś nowej fali rapu z zagranicy po prostu. A tak, to było fantastycznie. Ja bardzo dziękuję. Za nami była gościni specjalna, czyli Julia Pyzińska z Warner Music Polska. Ja nazywam się Szymon Fuchs. To był trzeci epizod audycji Fuchs on Tour w Radiu Campus. Dzisiaj opowiadaliśmy o openerze. Był konkurs, bardzo dziękuję, że wzięliście w nim udział, a już za tydzień słyszymy się na audycji poświęconej w 100% Cloud Festival, więc będzie bardziej trapowo, rage'owo i rapowo, więc was serdecznie zapraszam już w przyszły poniedziałek o 21:00. Z nami była Julka.
1: Dzięki bardzo za zaproszenie i dzięki bardzo za puszczenie Jade w radiu.
0: Ja nazywam się Szymon Fuchs i życzę wam miłego poniedziałku. Przed wami Lordofon w utworze Opener, który zagrali na Alterze, nie na Tencie. Dobranoc.

Radio Campus.

Dobry wieczór. 22.05 na zegarach za konsoletą Kamil Roskowiak. Ja nazywam się Robert Gajewski, to jest audycja Dark Side. Słyszymy się w każdy poniedziałek między godziną 22 a 23 na antenie Radio Campus. Czasami na żywo, czasami nie na żywo. Jak nie na żywo, to słuchamy koncertów, więc tak naprawdę też troszkę na żywo, chociaż te koncerty oczywiście są wcześniej rejestrowane, miksowane i to takie trochę na żywo, ale w studio. Tak czy inaczej, nasze spotkanie dzisiaj potrwa do godziny 23 i będą goście. Dzisiaj goście płci obojga. Za chwilkę ich przedstawię przed tygodniem. Bodajże po raz pierwszy w audycji ich muzyka została zaprezentowana. Dzisiaj cała godzina poświęcona właśnie tej formacji. Kamil Roskowiak po północy poprowadzi Melodię Mgieł Nocnych. Między 23 a 24 Piotr Gebener poprowadzi Trasę 66. I tak mam nadzieję spędzicie z nami 3 godziny w hałasie, bo tego hałasu różnorako rozumianego będzie całkiem sporo. Rozpoczynamy spotkanie. To będzie prezentacja druga, bo przed dwoma tygodniami była pierwsza, czy przed tygodniem. Nothing is promised formacji Lyry. Ja muszę się upewnić, za chwilę goście powiedzą mi, co to w ogóle, jak to dokładnie wymawiać, bo pewności nie mam, ale rozpoczynamy właśnie prezentacją fragmentu ich najnowszej płyty.

0: to jest formacja Lyre, albo Lyre. Nothing is Promised, taki nosi tytuł ich drugi album, a moimi gośćmi są dzisiaj muzycy tejże formacji, Michalina Malisz-Martuś oraz Piotr Martuś. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Piotr i Michalina. Nazwisko nieprzypadkowo macie wspólne, ale nie jesteście rodzeństwem. Ustaliliśmy, że domyśliłem się, że jesteście małżeństwem. Czy zespół zakładaliście, jak już byliście parą, czy zupełnie poznaliście się w zespole i potem się polubiliście na tyle, że postanowiliście wejść w tak zwany związek małżeński?
2: Zespół Lyre powstał, kiedy już byliśmy małżeństwem. Ale poznaliśmy się przez muzykę, ponieważ ja grałam na Lirze i ogólnie ograniczałam się do takiej po prostu twórczości YouTube'owej w okolicach 2014-15 roku. Natomiast Piotr poszukiwał osoby, która nagra partie lirowe na płytę jego poprzedniego zespołu Netherfell, który prowadził w Krakowie. No i tak się poznaliśmy. I wiele lat minęło między tym właśnie momentem, a tym jak zostaliśmy małżeństwem, ale tak, muzycznie zawsze gdzieś tam działaliśmy.
0: No pięknie. To nie to, że to jest jakaś audycja matrymonialna w ogóle, ale to ułatwia bycie parą pracę w zespole, czy utrudnia? Nie wiem, jakie, bo to jest tak, że odrobinkę przynosi się te pasje do domu. To jest cudowne, że macie wspólne pasje i zainteresowanie, bo to oznacza to, że macie jakiś taki wspólny cel. I charakterologicznie pewnie łatwiej, ale z drugiej strony cały czas jesteście ze sobą na scenie, w studiu, w pracy, z marzeniami, pasjami.
3: W pewnym sensie od tego się w ogóle zaczęło, bo też Michalina, która występowała wcześniej z zespołem Elvety, kiedy spędzała naprawdę długie miesiące w trasach, no to gdzieś ta rozłąka była trochę dotkliwa.
0: Ale to jest taki czas, żeby się stęsknić dobry też, nie? Że żona wyjeżdża, jest w trasie, ty zostajesz w domu, ona potem tęskni, że ona jest milej.
3: No, nie wiem. Wtedy byliśmy na początku jeszcze małżeństwa i raczej to było dość trudne dla nas i chcieliśmy właśnie być w sumie razem w tej muzyce i nawet stąd poniekąd też ten pomysł na założenie wspólnie zespołu wyniknął. Aczkolwiek no, były też inne powody, dla których chcieliśmy założyć zespół.
0: Założyć zespół. Rozumiem. To o tych powodach może warto powiedzieć w ogóle, bo to jest tak, że macie na swoim koncie dwa albumy. Tak naprawdę ten nowy, ostatni z tego roku 2026, czyli Nothing is Promised, jest takim albumem, który w moim przekonaniu przynajmniej dotarł trochę do takiego szerszego grona odbiorców, że o zespole zrobiło się odrobinkę głośniej. Chociaż ja bym chciał tutaj i zapowiedzieć tym, którzy słuchają audycji i też was, żeby wprowadzić. Ja bym chciał o trzech rzeczach z wami porozmawiać. Po pierwsze w ogóle o Lirze Korbowej, o zespole Lyre i po trzecie tak naprawdę o pasji do instrumentów dawnych, ale też o tym, jak wy tworzycie, bo wy jesteście też lutnikami w zasadzie, nie wiem, czy tylko Michalina, czy Piotr też, ale prowadzicie no, sklep, biznes w ogóle, który polega na produkowaniu instrumentów, co jest mega, mega piękne i takie no, znakomite. To ten trzeci temat możemy o Lirze sobie zostawić na sam koniec i o prowadzeniu i robieniu instrumentów lutniczych. Miałem dwie zagwozdki, które wyartykułowałem. Pierwsze, jak wymawiać waszą nazwę? Ustaliliśmy, że Lir, czy Lyre.
2: Tak, Lyre. Naszą nazwę wymawiamy Lyre.
0: Lyre. A jak na przykład ludzie to wiedzą, tak w domyśle tak wymawiają, czy też was pytają, jak to wymówić? Bo to jest takie słowotwórstwo troszkę, nie ma takiego słowa w żadnym języku.
2: Tak, stworzyliśmy to słowo właśnie na potrzeby naszego zespołu, chociaż oczywiście inspirowaliśmy się i słowem lira od polskiego Lyra Korbowa i jakimś tam nawiązaniem do lyre, czyli liry po angielsku, ale lyre to po angielsku jest taka lira, taka powiedzmy szarpana, a Lyra Korbowa po angielsku nazywa się hurdy-gurdy, więc to nam nie za bardzo pasowało do nazwy. Natomiast wymowy są bardzo różne. W Polsce zazwyczaj spotykamy się z wymową lyre albo lyre, a po angielsku jednak dominuje to lyre.
0: No
2: i my zazwyczaj właśnie staramy się jakoś tak podkreślać tą wymowę, którą my stosujemy, ale...
0: Będzie jak będzie.
2: Będzie jak będzie.
0: Amerykanie wymawiają Cannibal Corpse, albo jakoś tak, a my Cannibal Corpse po prostu.
2: Tak, no
0: albo
2: właśnie.
0: Obituary, nie? I to tak w taką stronę idzie. Tak. A druga zagwozdka, która gdzieś tam mi w głowie siedziała, to jak wymówić jakby, i powiedzieć, że jesteś tą osobą, która gra na lirze korbowej? Jak jest wiolonczela, to jest wiolonczelistka, skrzypaczka, perkusistka. Jak jest osoba, która gra na lirze korbowej? Jak ją się nazywa?
3: Lirniczka.
0: Lirniczka?
2: Albo może lirzystka.
0: Lirzystka korbowa, tak? Mm. No tak jakby się... Cześć, jestem Michalina, jestem...
2: Ale chyba bardziej...
0: Gitarzystą, Piotr ma łatwiej, nie?
2: Tak, gitarzystą. Ja bym chyba powiedziała, że jestem lirniczką, bardziej tak jakoś naturalnie mi to brzmi, niż lirzystką.
0: Mamy to. Dobra, wyjaśnione, żeby nie było niedomówień. Okej, to przejdźmy teraz do tego początku. Skąd w waszych głowach? Nie wiem, czy kto był tym spiritus movensem i kto wpadł na pomysł, żeby jednak zespół tego typu, bo to jest taka mieszanka muzyki metalowej, folkowej, trochę takiej songwriterskiej. Domyślam się, że to pewnie wyszło w praniu troszkę, w sensie styl, w którym się tutaj jakoś tak wykrystalizowało, ale jakie były początki? Kto wpadł na pomysł? Kto mówi, dobra, to robimy to?
3: To chyba było tak, że ja już miałem jakieś utwory, które pisałem wcześniej dla swojego poprzedniego zespołu i tak gdzieś ten materiał, gdzieś tam z tyłu głowy miałem cały czas, że coś jest zaczęte i już może fajnie byłoby podziałać. No i przyszła myśl, że moglibyśmy zrobić z tego zespół, w którym będziemy tworzyć razem, w którym ponadto lira będzie na jedynym słusznym dla nas miejscu, czyli jako centralny instrument prowadzący, tak, grający wszystkie melodie, solówki i tak dalej. No i z początku nawet chcieliśmy do składu dobrać jakiegoś wokalistę, niekoniecznie właśnie wokalistkę, ale w międzyczasie Michalina, która prowadziła kanał na YouTubie, właściwie to razem prowadziliśmy, bo ja miksowałem i nagrywałem, a Michalina grała i występowała.
0: To czego zachęcamy w ogóle, bo to jest taka też rzecz interesująca bardzo. Michalina, też śledziłem te rzeczy, które opowiadasz o budowie instrumentów, o tym jak się gra, taki trochę, nie wiem jak nazwać, tutoriale, które prowadzisz. Odsyłam, jak się nazywa kanał, który prowadzisz?
2: Kanał się nazywa po prostu Michalina Malisz.
0: Jak wygooglacie sobie w Google'ach, to na pewno wam to wyjdzie. I mnóstwo tak zwanych treści, kontentu o lirze korbowej. Okej, dobra, wracamy do tej historii.
3: I właśnie Michalina w trakcie prowadzenia tego kanału nagrała dwa utwory nie tylko z lirą korbową, covery, bo tam na tym kanale właśnie oprócz tych tutoriali były też covery różnych znanych rockowych na przykład, czy metalowych zespołów. Nagrała dwa utwory z wokalem. I stwierdziliśmy, że ten wokal jest na tyle fajny, ta barwa jest na tyle pasująca do gdzieś tam naszej jakiejś tam tlącej się już wtedy wizji artystycznej, że to Michalina została wokalistką w lirze, co nie było planowane od początku.
0: No proszę. Tak. To wrócimy, bo ja mam kilka takich wątków, o których chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać. Nothing is Promised, to jest tytuł drugiej płyty formacji Lire. Ciężko, ja wymawiałem lirę po prostu.
3: Możemy zostać przy lirze.
0: Bo to ciekawe, tak intuicyjnie, nie? W sensie jak to... No ale niech jakkolwiek. Wcześniej był utwór Eos, a teraz kompozycja pod tytułem Orchard.

0: Michalina Malisz, Martuś i Piotr Martuś, to moi goście, formacja Lire. Zastanawiałem się nad taką rzeczą, a propos budowania i pomysłu na zespół, w którym wiodącym instrumentem z jednej strony jest lira korbowa, czyli instrument bardzo specyficzny, taki bardzo wyjątkowy, z drugiej strony jest głos. I ciężko to, jak się położy na szale w pisaniu piosenki i kompozycji, to na co postawić w ogóle. I właśnie stąd, a propos tego naszego ostatniego wątku, że jak zaczęliście budować pomysł na zespół, że jest lira korbowa, że ty zostajesz wokalistką, też mi nurtowało takie coś, jakby jak sobie ty w głowie układasz, jak wy sobie układacie jako kompozytorzy, jako liderzy zespołu, co jest ważniejsze? I od czego jest, jakby co jest początkiem? Czy początkiem jest po prostu melodia, gram na gitarze, pianinie w twojej głowie i lira jest w zasadzie jedynie, nazwijmy to, środkiem wyrazu, tak jak gitara, każdy inny instrument, czy jednak głos, który w tego typu muzyce, bo to nie jest, ta wasza muzyka w moim przekonaniu nie jest czysto metalowa, nie jest czysto folkowa, to są takie piosenki z pogranicza, nazwijmy to, cięższego rocka, folku, ale też takiej popowej, bo tam dużo jest takich melodii, rozwiązań harmonicznych, charakterystycznych dla muzyki popowej, więc zastanawiam się, jak budujecie, jak piszecie numer, to co jest tym wiodącym? Lira? Chcecie pokazać, słuchajcie, teraz pokażemy lirę, zawsze lirę, czy jednak głos, który, za którym ludzie pójdą albo nie pójdą, nie?
1: Chcemy na pewno, żeby tej liry było dużo w naszej muzyce i chcemy jej dać przestrzeń, żeby wybrzmiała w całej swojej okazałości. Natomiast nie działamy z takim po prostu narzuconym zamysłem, że ona musi być wszędzie i cały czas i jakby na siłę to chcemy jakoś...
0: Doprecyzuję właśnie jeszcze bo tak jedna rzecz. Czy gdybyś miała wybrać w ogóle, jak piszesz piosenkę, czy potrafiłabyś zrezygnować, czy potrafilibyście zrezygnować z liry? Na przykład, że piszecie numer, okej, i jakoś taki ząg, że ta lira by nie pasowała. I co
1: nie,
0: wtedy?
1: Nie będzie piosenki lirę bez liry. Myślę, że to się nie zdarzy.
2: To równie dobrze można by było zapytać, czy byśmy zrobili utwór bez basu albo bez gitary. Można teoretycznie, ale...
0: No samo piano i wokal, nie ma gitary.
2: Ale jednak nie wiem, jaki promil utworów metalowych nie ma gitary elektrycznej.
1: Ale zrobiliśmy utwór bez wokalu, więc to chyba nam daje odpowiedź. Mamy na pierwszym albumie utwór, który jest czysto instrumentalny i tam lira ogólnie jest bardzo, bardzo...
0: A nie ma utwór bez liry?
1: Rozumiem. Nie ma utwór bez liry.
0: Okay, czyli lira wygrywa.
1: Tak. 1-0 dla liry. Okay.
0: No to idźmy tym torem. Skąd w ogóle u ciebie, bo zakładam, że nie wiem, czy to u ciebie, Michalino, bardziej tak pasja do tego instrumentu. Skąd to się wzięło? Bo to jest rzadka rzecz tak naprawdę. Bo to, że gramy na gitarach, basach, perkusjach, to jest taka rzecz, jak się słucha rock'n'rolla, bardzo naturalna. Ale granie na lirze korbowej jest to rzecz mniej spotykana, mniej oczywista.
1: Tak, ja z lirą korbową się zapoznałam dzięki temu, że słuchałam zespołu Elvety i w tym zespole w ogóle pierwszy raz usłyszałam lirę i nie wiedziałam na początku, co to w ogóle jest za brzmienie, ale bardzo mi się podobało i bardzo mnie zafascynowało. I po prostu z tej fascynacji się zrodziła chęć do grania na lirze, co wcale nie było takie łatwe, ponieważ ten instrument był dosyć niedostępny jeszcze wtedy, kiedy ja chciałam zacząć. No i gdzieś tam znalazłam kogoś w internecie, kto był lutnikiem, robił liry, więc zamówiłam sobie. No i zawsze jest czas oczekiwania oczywiście, no bo to jest instrument właśnie robiony ręcznie. No i po tych kilku miesiącach zaczęłam ćwiczyć i zaczęłam się właśnie uczyć grając utwory Elvety.
0: Okej, a grałaś wcześniej na jakimś instrumencie, na jakiej wiolonczeli, na jakimś instrumencie strunowym, czy to była ten pierwszy instrument?
1: Grałam na flecie poprzecznym i ogólnie chodziłam do szkoły muzycznej i skończyłam pierwszy stopień, potem drugi stopień, no i w zasadzie lira korbowa się pojawiła niedługo po tym, jak zdałam maturę muzyczną i flet gdzieś tam poszedł w odstawkę, a ta lira była taką moją fascynacją, że po prostu ćwiczyłam wiele godzin dziennie, co z fletem nie zdarzało mi się zbyt często, więc tak, no to był taki moment dla mnie ciekawy, ponieważ okazało się, że jednak jest jakiś instrument, który mnie na tyle wciąga, że po prostu chcę na nim grać. I to była też właśnie muzyka Elvety, która niesamowicie mnie zauroczyła i to jest wciąż... No te płyty, które odkryłam w tamtym czasie, to są wciąż moje gdzieś tam ulubione.
0: No proszę. A to jak jesteśmy przy LVT, ty dołączyłaś do zespołu w roku 2016.
1: Tak.
0: Już nie, a nie jesteś członkinią od 2022, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak.
0: Jak to się stało? Jak trafiłaś do LVT, skoro to hasło zostało już wywołane?
1: To było tak, że w 2016 roku właśnie oni się rozstali z trzema osobami, które były w zespole, z Anną Murphy, między innymi, która właśnie była moją inspiracją taką do nauki gry na lirze. I w tym momencie mniej więcej ja dostałam wiadomość od zespołu, która była bardzo taka ogólna, że no podobają im się te covery, które ja publikuję na YouTubie. Przy czym ja myślałam w ogóle, że to jest jakiś żart, ktoś się tam podszywa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy opublikowali tą informację, że właśnie doszło do odejścia tych osób z zespołu, to wtedy napisałam, że jakby potrzebowali jakiegoś wsparcia lirowego, no to ja jestem do dyspozycji. No i w ten sposób, dzięki jakiemuś w ogóle szalonemu zaufaniu z ich strony, znalazłam się na próbach. Później byłam w zespole przez około pół roku jako muzyk sesyjny, a po tych 6 miesiącach jako stały członek zespołu.
0: Członek koncertowy, jasne. Jak się współpracowało? Bo to jest zespół szwajcarski, to jest taki zespół funkcjonujący w taki tradycyjny sposób, że mieliście próby przed trasą, spotykaliście się. Uciążliwe to było dla ciebie, podróżowanie do Szwajcarii, między Krakowem a Szwajcarią, bo to jednak dość duże wyzwanie, chociaż to, no. I to oni nie są przecież, dobrze pamiętam, nie? Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej przecież. Tam.
1: Tak,
0: akurat... I tam internet na lotnisku to jakaś po prostu kosmos. Ja pamiętam właśnie ostatnio miałem jakieś międzylądowanie. I tak, bo nie zdążyłem wyłączyć, to wiecie, dane komórkowe, pach, i tam 250 zł w ogóle, bum. No właśnie,
1: tak,
0: jak to?
1: Akurat jeśli chodzi o to, że nie są w Unii, to jeśli chodzi o podróże, to nie było problemem. Faktycznie z internetem trzeba było trochę kombinować w tamtych latach. Tak, no rachunki takie właśnie na 200 zł za rozmowy to czasami mi się trafiały. Ale oprócz tego, to te podróże, no one były dosyć wyczerpujące i właśnie w porównaniu z na przykład kimś, kto mieszkał niedaleko salki prób, to była jakaś tam godzinna podróż pociągiem, czy jakiś tam dojazd autobusem, a ja musiałam wstać rano, lecieć na lotnisko, gdzieś tam międzylądowanie w Niemczech, zanim się na tą próbę dostałam, potem jeszcze jakieś czekanie często i tak dalej. Więc to było dosyć wyczerpujące.
0: A co cię, jakby to jest 6 lat, dużo, długo. Co największego, najlepszego dla siebie jakby wyciągnęłaś? Czegoś nauczyłaś tak z perspektywy czasu, bo to już minęło kilka lat od momentu odejścia.
1: Wydaje mi się, że po prostu ulepszenie warsztatu muzycznego, po prostu stałam się lepszą instrumentalistką dzięki temu. Miałam okazję nagrywać w super studiach, na przykład w New Sound Studio u Tomiego Wetterliego, który jest realizatorem, no i teraz też zreaktywowanym, tak, Koronerze gra. No i ogólnie spotkanie się z takim powiedzmy zespołem na wysokim poziomie, kiedy już ten przemysł muzyczny tam się pojawia, ta wytwórnia, te festiwale niesamowite, Wacken, Hellfest, jakieś sceny po prostu największe europejskie metalowe.
0: Tak, potem dostaje się ten zastrzyk adrenaliny.
1: Tak.
0: No i teraz, to jeżeli, z jakiego powodu odeszłaś, czy nie wiem, tobie podziękowano, w jaki sposób się rozstałaś z zespołem?
1: Rozstaliśmy się w przyjacielskich stosunkach. Ja zdecydowałam się odejść, ponieważ pierwszym głównym powodem do tego była właśnie dla mnie ta intensywność podróży i intensywność tras. W 2019 roku, zaraz przed tym, jak był lockdown i nie zagraliśmy żadnego koncertu, to zagraliśmy chyba ponad 100 na różnych kontynentach i te podróże były naprawdę niesamowite, ale też bardzo wyczerpujące. I na koniec roku jeszcze mieliśmy taką 7-tygodniową trasę, która dosyć była no, męcząca. I ja obserwowałam po prostu swoich kolegów w zespole i chciałam sprawdzić, czy to ze mną jest coś nie tak, czy to wszyscy tak się czują. No i ja oglądałam, jak oni się trochę męczą, ale trochę też rozkwitają tak na tych trasach, no nie? A ja po prostu musiałam jakoś tą swoją energię zachowywać, żeby dotrwać do końca tej trasy. One były oczywiście w super warunkach, no nie? To były naprawdę luksusowe warunki zespołowe. Natomiast jednak, no właśnie ta rozłąka, bycie daleko od domu, to troszeczkę mnie wyczerpywało, no i kiedy przyszedł lockdown i COVID, stwierdziłam, że muszę coś wybrać, jakiś następny krok, czy chcę dalej grać w Elevate, czy chcę zająć się czymś innym i może być więcej w domu, nie omijać już różnych
0: wydarzeń
1: ślubów,
0: rodzinnych, tak,
1: wydarzeń
0: tak,
1: rodzinnych, no. Czasu z mężem. Tak,
0: to jest, ja akurat to Kamil Roskowa, który siedzi po drugiej stronie tej szyby, doskonale sobie zdaje sprawę i to jest taka rzecz, taki trochę mit do obalenia, że ta kariera, tak zwana kariera muzyczna, to jest coś pięknego, bo to jest coś pięknego, bo to marzy się o tym, natomiast to, co się z tym wiąże, łączy nierozerwalnie, to jest właśnie podróżowanie. Jeżeli ma się kariery w Polsce, to się jeździ tam najdalej, między tam Krakowem a Szczecinem, albo tam Świnoujściem i Olsztynem. W sytuacji tego rozwoju kariery międzynarodowej, to się rzeczywiście podróżuje po całym świecie i to wcale nie jest przyjemne, żeby było jasne. To każdy, kto leci na urlop z taką adrenalinką, to przesiadeczka, tu coś fajniej, tak, te przesiadki są tak co drugi dzień, albo codziennie w ogóle.
1: Tak,
0: hotel, poranek, lotnisko, albo klub, próba, spotkanie z fanami, koncert i tak, dzień świstaka przez parę miesięcy. Okej, wróćmy do muzyki. Piotr zniecierpliwiony, bo akurat, ale to było akurat pytanie do Michaliny, ale wrócimy zaraz oczywiście, bo moim gośćmi jest Piotr i Michalina z formacji Lire. Słuchamy Nothing is Promised, czyli drugiego albumu formacji. Wybraliśmy Still Human, to był single, zdaje się,
1: tak,
0: promujący tę płytę. Posłuchajmy raz jeszcze.

0: No i piękne outro na lirze korbowej. Lyrę, zespół, lirę. Muszę się oduczyć w ogóle, to przetwierdzenie, które sobie gdzieś tam już wbiłem w głowę. Piotr i Michalina to są moi goście. Wcześniej duża część z Michaliną o jej przyszłości. Piotr, nie wiedziałem tego, ale to super właśnie, bo to są rozmowy i spotkania. To ty tak naprawdę jesteś tym twórcą instrumentów. Skąd u ciebie pasja lutnicza w ogóle? Jakby bo to są takie rzeczy typu grać na instrumencie, gra się koncerty, ale zupełnie inną parą kaloszy jest budowanie instrumentów. Czy są gitary, czy to są inne instrumenty, i wracamy do tego bardzo charakterystycznego i dziwnego wciąż. Znaczy coraz bardziej popularnego, ale wciąż niszowego instrumentu, jakim jest lira korbowa. Skąd u ciebie takie rzeczy, takie pasje, żeby budować, tworzyć tego typu instrumenty?
1: Ja też generalnie byłem, dowiedziałem się o lirze dzięki zespołowi Elvety. Później koniecznie chciałem w swoim zespole mieć partię na lirze korbowej. Byłem zafascynowany brzmieniem i wciąż jestem, mimo że teraz to już jest całe moje życie. I generalnie kiedy Michalina już miała swój kanał na YouTubie, prowadziliśmy go razem, nagrywałem i miksowałem lirę dla niej. Często dostawaliśmy zapytania od właśnie fanów, czy w komentarzach pod tymi filmikami, gdzie kupić lirę i skąd ją wziąć. To jakby wzbudziło we mnie gdzieś tam mi się zapaliła lampka, że skoro jest takie zapotrzebowanie i nie ma skąd wziąć, bo nie wiedzieliśmy, co tym ludziom odpowiedzieć za bardzo, bo lutników było mało, wciąż jest mało.
0: No to na przykład ty, Michalino, pierwszą swoją lirę korbową gdzie kupiłaś? Na jakimś targu muzycznym, w antykwariacie, gdzie się kupuje tak, jeżeli nie na zamówienie u lutnika, to skąd miałaś swoją pierwszą lirę?
2: No to było właśnie takie zamówienie częściowo chyba, albo całkowicie internetowe. Tak, albo okay. Jakaś rozmowa telefoniczna nawet była, bo miałam numer od innego lutnika, który powiedział, chciałam u niego zamówić, on powiedział, że niestety nie ma teraz czasu, ale poleci mi innego, więc polecił mi Jana Malisza. Potem próbowałam się dowiedzieć, czy jesteśmy jakoś spokrewnieni, ale okazało się, że nie. I on po prostu zbudował moją pierwszą lirę. I to jest taki, powiedzmy, standard lirowy, że poszukuje
0: lirę,
2: się właśnie...
0: To będę, ja jestem kompletnie... jak to się nazywa? Takim... nieznającym tematu. W ogóle instrumenty, basy, gitary, a bębny, tak, ja jestem rock'n'roll, ale lira, czy to się buduje pod nie wiem, rozstaw palców na przykład, że to do Piotra pytanie, spotykasz się z osobą, jeżeli to jest możliwe w ogóle, albo nie wiem, bierzesz tak jak garnitur się czyni na miarę, nie? Że to są jakieś rozmiary, wymiary tego, czy jest ustandaryzowana wielkość tego instrumentu?
1: Wielkość samej klawiatury jest raczej ustandaryzowana, tak. Natomiast liry są wszelkich kształtów i rozmiarów dostępne, nie są tak jak na przykład skrzypce, że wszystkie wyglądają identycznie. Tutaj lutnik może się wykazać inwencją i zbudować różne kształty, pudła na przykład. Natomiast klawiatury we wszystkich na przykład moich lirach

0: wspólnie z moim znajomym lutnikiem, którego poznałem na studiach. I następne kilka lir zrobiliśmy, powiedzmy tak wspólnie, taką manufakturkę w 2-3 osoby, a później zacząłem jeszcze więcej ludzi zatrudniać. Od początku miałem też sklep internetowy, na którym sprzedawałem te liry, co było swego rodzaju rewolucją na rynku lirowym, gdzie wcześniej zawsze jak się chciało zamówić instrument, to trzeba było napisać maila albo tu zadzwonić, wpłacić zaliczkę i czekać następne, powiedzmy, rok czy dwa i dopiero dostać ten instrument. U mnie również ten czas oczekiwania jest obecnie, natomiast no, można sobie po prostu przyklikać zamówienie w internecie, wybrać sobie jakieś tam własne preferencje, feature'y do tej liry, no, zapłacić online, no i też poczekać, bo tak jak mówię...
1: Ile zajmuje czasu budowanie instrumentu liry kordowej?
0: No u nas to jakby dzielimy zadania i rzadko jest tak, że jeden lutnik buduje od początku do końca instrument, natomiast tak uśredniając, no to jest czas około 1 miesiąca, w zależności od skomplikowania modelu.
1: A to jest tak, że są jakieś, nazwijmy to podzespoł, elementy, które są gotowe, czy każda rzecz w lirze kordowej jest robiona ręcznie?
0: Znaczy, korzystamy już z takich bardziej przemysłowych metod typu CNC, czy tam frezowanie, czy laser CNC, czy też toczenie CNC. Natomiast no, ostatecznie trzeba to wszystko zmontować razem, że tak powiem kolokwialnie, do kupy. No i na koniec nastroić, sprawdzić. Tutaj Michalina odgrywa dużą rolę, ponieważ jest takim jakby
2: testerem.
0: Tak, sprawdza każdy praktycznie instrument, mimo że już wypuściliśmy ponad 1000 egzemplarzy w świat, to każdy jeden był przez Michalinę drobiazgowo sprawdzony.
1: I rozegrany. Super. A gdzie, jaka część waszej produkcji, w cudzysłowie, trafia do Polski, a jaka ilość zamówień to są rzeczy ze świata? Bo co ciekawe w ogóle, bo to nie jest instrument polski w ogóle. Lira kordowa to ma swoje źródła gdzieś w Hiszpanii, Francja, nie? Do Polski to przybyło pewnie w jakimś średniowieczu.
0: Było też w Niemczech, we wschodniej Europie również. Natomiast tak najbardziej rozkwitła w okresie mniej więcej baroku we Francji, więc dlatego też się kojarzy z Francją. Natomiast wracając do tamtego pytania, no to najwięcej wysyłamy do Stanów, bo tam jest największa ta jakby luka na rynku. Na przykład we Francji jest dużo takich lokalnych lutników, tak, którzy tam robią po jedną lirę na kilka miesięcy. Natomiast w Stanach no, ta luka jest duża, a my, że jesteśmy troszkę większą firmą, no to nie boimy się tych wysyłek do Stanów i obsługi tych zamówień. Więc no, tam wysyłamy ponad 50%. Natomiast oprócz tego na resztę świata, a w Polsce myślę, że tak, nie wiem, około 5% może.
1: Czyli niewiele. Tak. Ja pamiętam pierwszy raz, nie wiem, to Kamil, bo teraz tutaj macham do Kamila Mrozkowiaka, Eternal Tear, pamiętasz? Na pierwszym albumie taki zespół, już nie istniejący, warszawski, a w zasadzie z Ursusa pochodzący, czyli z miejscowości pod Warszawą, obecnie już dzielnica Warszawy. Pamiętam ich pierwszy koncert jakiś, rok 2000 lub 2001, kiedy takie długie intro, coś się nazywało The Cry of Lyra chyba, taki tytuł, rozpoczynające się właśnie długą taką partią liry korbowej. Mówię, wow, fajny pomysł, w takim doom metalu, bo oni grają taki, no już nie grają, ale to był taki zespół grający taką odmianę doom metalu z pogranicza My Dying Bride, takie smutne, ciężkie, długie kompozycje, bardzo mi się wtedy to podobało. Okej, wracamy do muzyki, wracamy do płyty. Ha, jaka piękna rozmowa nam się tutaj robi. Michalina i Piotr to moi goście, formacja Lire. Nothing is promised, bo to jest oczywiście główny powód naszego spotkania, ale jak się okazuje, nie tylko. Słuchamy kolejnego utworu z tej płyty.

0: Michalina Malisz, Martuś i Piotr Martuś, to moi goście, formacja Lire. Mamy jeszcze kilka minut dosłownie. To ja jestem gadułą, wy również. Nie należycie do milczących, na szczęście. Formacja Lire, jak macie plany w ogóle? To dla was jest tylko taka, nie wiem, zabawa, coś, co jest odskocznią od innych życiowych obowiązków prac? Czy jest to dla was taka nowa rzecz, no bo to nie jest zespół z 30-letnim stażem. Jakie macie plany w ogóle? Po co wam to i jaki macie plan na rozwój tego zespołu?
1: No to jest taki sposób po prostu dla nas kreatywnego wyrażania siebie. Ja mam tak, że piszę utwory, po prostu nie potrafię przestać komponować. Jak kończymy jedną płytę, wydajemy, to ja już mam od razu przygotowane utwory na następną. Zresztą u nas tak też wygląda proces komponowania, że ja przynoszę jakieś riffy, taki szkic, a później Michalina do tego dopisuje partie liry korbowej, teksty i wokale. Mm-hmm. I ja osobiście też uwielbiam ten proces, kiedy widzę, jak z tego mojego szkicu powstaje taka pełna kompozycja i to jest bardzo satysfakcjonujące, zwłaszcza kiedy już możemy usłyszeć te miksy finalne i ten finalny efekt.
0: Mm-hmm. A zawsze chcieliście, chcecie, czy będziecie, to czas pokaże, ale chcecie mieszać heavy metal z muzyką folkową, czy i skąd to się bierze? Zakładam, że jesteście fanami ciężkiej muzyki.
1: Tak.
0: Na tym pewnie się wychowywaliście, stąd ta mieszanka.
2: Tak.
0: Ale to jest wasz cel? Ten zespół ma być taką właśnie czymś pomiędzy metalem a folkiem?
1: Tak, chociaż teraz mamy gdzieś z tyłu głowy jeszcze taki mały eksperyment, żeby tą płytę, którą teraz wydaliśmy, albo przynajmniej część utworów z niej, przedstawić w wersji akustycznej. Mm-hmm. I może też z tekstami po polsku, więc pracujemy teraz nad takim jakby bonusowym wydawnictwem. No a później raczej normalnie trzecia płyta studyjna, która mimo wszystko raczej będzie utrzymana w stylistyce,
2: tak,
1: metalowej, tak.
2: Raczej cięższa będzie, no bo my oboje z Piotrem właśnie jesteśmy fanami muzyki metalowej i jakoś przez to właśnie, że ja zapoznałam się z tym instrumentem przez Elveity, to dla mnie lira jest w tym kontekście najbardziej naturalne. To nie była jakaś tam tradycyjna muzyka czy folkowa, tylko ten metal z lirą i to jakoś tak dla mnie jest takie bardzo, bardzo fajne.
0: Ciekawe, jak się dochodzi do pewnych rzeczy, do pewnych instrumentów. Nie, że jesteś fanem muzyki jakiś tam, zespół metalowy wprowadza jakiś instrument nietypowy dla tego powiedzmy gatunku i nagle okazuje się, że tworzy się z tego nowy trend. Super. Koncertowo, bo zagraliście z tą płytą, wiem, że w Krakowie i w Warszawie, takie dwa promocyjne koncerty. Czy planujecie trasę, jakieś większe rzeczy? Jakie najbliższe plany koncertowe zespołu Lire?
2: No właśnie z tych koncertów ostatnich jesteśmy bardzo zadowoleni i chcielibyśmy więcej pograć w Polsce. Teraz jeszcze nie mamy nic ogłoszonego, natomiast pracujemy nad następnymi koncertami, no i mam nadzieję, że niedługo się będziemy mogli jakimiś datami podzielić.
0: Okej. Okay. Ja, ostatnia rzecz, ale to Piotr, że tak powiem, wyszedł przez szereg troszkę, bo zastanawiałem się nad taką rzeczą typu Polska versus świat i język angielski versus polski i ta nuta folku polskiego, chociaż ta lira jest właśnie taka międzynarodowa, europejska, ale ona nie jest japońska, nie jest azjatycka, nie jest amerykańska, tylko jest rzeczywiście taka środkowoeuropejska. I zastanawiam się nad takimi połączeniami właśnie czy ten język polski dla ciebie też, jako tekściarki, ma znaczenie? W pisaniu piszesz od razu, myślisz językiem angielskim, czy raczej myślisz o temacie, układasz sobie linię melodyczną i potem pod tę linię melodyczną jakikolwiek to byłby język, czy norweski, czy tam węgierski, to nie ma znaczenia dla ciebie.
2: U nas zawsze powstaje najpierw melodia, a potem tekst. Ja jakoś tak nie potrafię w odwrotny sposób działać. I od początku chcieliśmy mieć w Lire teksty po angielsku, no bo gdzieś tam mieliśmy świadomość, że Elveity wpływa trochę na naszą popularność i jednak fanów mamy gdzieś tam po całym świecie rozsianych. No i dwa albumy nagraliśmy w języku angielskim, natomiast ja bym chciała coś nagrać po polsku. I w związku z tym, że teraz gramy troszeczkę więcej w Polsce i chcielibyśmy faktycznie więcej koncertować w Polsce, no to naszła nas taka refleksja, że super by było mieć teksty po polsku, nawet już jeden był przetłumaczony i wykonaliśmy go po polsku na tych dwóch koncertach właśnie w Krakowie i w Warszawie.
0: Jak cię lepiej śpiewa? Bo ja na przykład mam takie doświadczenie, że przez całe życie śpiewałem, krzyczałem, śpiewanie to za dużo powiedziane, po angielsku i potem jak sobie zacząłem śpiewać po polsku, to miałem zupełnie inne jakby, po pierwsze inaczej muzyka, odbiór muzyki, ale ja sam się ze sobą inaczej czułem. Mm-hmm. Jak u ciebie, bo to jest taka też, zakładam, że być może taki trochę strach, trochę taka rzecz zupełnie odkrywająca ciebie bardziej jeszcze, bo już się nie chowasz za językiem obcym, tylko jednak te słowa, które sama piszesz, mają trochę większe znaczenie w języku. Tym ojczystym, swoim własnym, nie?
2: To prawda. Między językiem angielskim jest jakaś taka bariera, a tym takim właśnie odsłonięciem się emocjonalnym. A jak się śpiewa po polsku, no to już nic się nie ukryje.
0: Tak. By chciał się być goła D, ale to już nie. Może bez
2: to nie słów. U nas.
0: Tak jest. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. To była audycja Dark Side, którą zrealizował Kamil Mrozkowiak. Nazywam się Robert Gajewski, a moimi gośćmi byli Michalina i Piotr z formacji Lire. Bardzo dziękuję. Kraków coraz częściej w ogóle przyjeżdża do Warszawy na jakieś takie różne spotkania, rozmowy. Bardzo się cieszę. Trzymam kciuki, powodzenia i w biznesie, bo to jest naprawdę bardzo piękna rzecz, że budujecie i tworzycie instrumenty i z formacją Lire, żeby wam się ta kariera jak najbardziej pięknie rozwijała. Bardzo dziękuję za wizytę.
2: Dziękujemy. Dziękujemy również.
3: W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to grupa Immanence, czyli szwedzki zespół specjalizujący się w połączeniu metalcore'owych i symfonicznych brzmień. To zespół powstały w 2009 roku, który teraz zaprezentował nagranie The Sword That Never Bends. To jest strzał, który Was przywitał. To jest nagranie, które nie wiadomo na razie, czy zwiastuje coś większego, czy mniejszego. Na pewno jest to przypieczętowanie współpracy z nową wytwórnią, czyli Sumerian Records, ale bardzo możliwe, że to jest zapowiedź nowego wydawnictwa. Tak to zazwyczaj bywa. Jeżeli chodzi o Immanence, to takie dźwięki, takie połączenie metalcora i symfonicznych brzmień będzie można usłyszeć w nowym roku w Warszawie w klubie Progresja. To jest koncert, o którym już wspominałem, ponieważ na supporcie czy też co-headlinerem będzie grupa August Burns Red, także Immanence, August Burns Red w nowym roku, dokładnie 31 stycznia zaprezentuje się w Warszawie w klubie Progresja. A my jedziemy dalej i teraz też będzie sporo groove'u, ale jednak dźwięki bardziej progresywne, dżentujące, i to jest nawiązanie do audycji zeszłotygodniowej, w której zaprezentowałem singla Blasphemous formacji Koch, australijskiego zespołu, który teraz zadebiutował epką Golden Death. Ten materiał ukazał się dokładnie 1 lipca. Także jedziemy, kolejna odsłona z tego mini materiału, kawałek River Mirror.

Australijski koch za nami, to z debiutanckiej epki Golden Death. Nie da się ukryć, że to solidny materiał, aczkolwiek po tym singlowym nagraniu Blasphemous spodziewałem się czegoś więcej, bo to nagranie wgryzło mi się w mózgownicę i spodziewałem się, że na tym materiale odnajdę więcej takich podobnych strzałów. Jest dobrze, ale mogło być lepiej. No ale panowie dopiero zaczynają. Jedziemy dalej, no i teraz wjeżdżamy w bardziej surowe klimaty. Wysypię trochę gruzu na wasze głośniki czy też słuchawki. Na początek coś z Kanady od formacji Get The Shot. To jest zespół, który niedawno zaprezentował singla zatytułowanego Feed Me To The Pigs. Nie wiadomo, czy jest to zapowiedź nowego materiału, większego czy mniejszego, ale na pewno jest to forma zaprezentowania nowego wokalisty, którym niedawno został Matthew Danny. No i przy okazji formacji Get The Shot wspomnę, że ten zespół w listopadzie pojawi się na koncercie w naszym pięknym kraju. Ten koncert odbędzie się dokładnie 24 listopada w Poznaniu w klubie pod Minogą. A jeżeli chodzi o drugą rzecz, to tutaj przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Zespół też grający surowo, mieszający hardcore, można nawet powiedzieć z takimi bardziej death metalowymi wpływami. Jest to zespół Temple Guard, który niedawno, dokładnie 11 czerwca, zaprezentował płytę Citadel in Flames. Druga pełnowymiarowa płyta w dyskografii Temple Guard. No i tutaj będzie nagranie Blood Makes the Rain Fall. Także teraz surowo Get The Shot oraz Temple Guard na trasie 66.

Za nami dwie ekipy specjalizujące się w hardkorowym graniu, Temple Guard oraz Get the Shot. No a teraz zmieniam klimat, wjeżdżamy w takie rejony postmetalowo-postrockowe. No i będzie to kolejne nawiązanie do audycji zeszłotygodniowej. Kolejne, ponieważ wcześniej formacja Koch, a teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do formacji Junius, która 26 czerwca wypuściła album zatytułowany Sotera. Album nagrany po dłuższej przerwie, ponieważ ich poprzedni krążek ukazał się w 2017 roku. No i muszę powiedzieć, że ten nowy album był dla mnie zaskakujący w paru momentach. Ja dawno nie słuchałem albumów Juniusa, nie odświeżałem sobie ich twórczości, ale kojarzę zespół raczej jako taki grający bardziej delikatnie. Okej, te cięższe elementy zawsze tam się gdzieś pojawiały, ale jednak dla mnie był to taki zespół, który szedł w kierunku post-rockowego grania bardziej niż w stronę post-metalowego ciężaru. Natomiast na tym najnowszym albumie jest parę takich momentów, które mnie zaskoczyły ze względu na swój ciężar, klimat, taką gęstą atmosferę, coś takiego niepokojącego, czego nie oczekiwałem po zespole Junius i nie kojarzyłem właśnie z wcześniejszych albumów. Także parę takich zaskoczeń można odnaleźć w mojej opinii. I takimi utworami, w których to odnalazłem, jest chociażby Dark Water oraz kawałek Scythian. I te dwa nagrania teraz przed wami.

Słuchacie audycji Trasa 66 na antenie Radia Campus, a to co przed chwilą to Junius w dwóch odsłonach z najnowszego albumu Sotera. A teraz jedziemy dalej, no i z takich postmetalowo-postrockowych rejonów przenosimy się bardziej w doom metalowe rejony, ale to też nie taki typowy doom metal, bo panowie wplatają trochę takiego klasycznego heavy metalu, takiej rock'n'rollowej, można powiedzieć, lekkości. Jest to formacja Chemis, która wypuściła 12 czerwca album numer 5, zatytułowany po prostu Chemis. No, to nie jest do końca moja działka, tak to nazwijmy, rzadko sięgam po takie brzmienia, ale coś zaintrygowało mnie na tym najnowszym albumie i przesłuchałem go z przyjemnością, także teraz kawałek Invocation of the Dreamer, który może Was też zachęci, by sięgnąć po to piąte wydawnictwo w dyskografii tego amerykańskiego zespołu.

Invocation of the Dreamer od formacji Chemis, takie połączenie doom metalowo-heavy metalowe. No a teraz zmieniam klimat w tym programie, wjeżdżamy w rejony progresywne, no i można powiedzieć, że przewietrze studio Radia Campus po tych dźwiękach od Chemis, a wcześniej od Juniusa. Teraz więcej groove'u, więcej lekkości, można powiedzieć, że takie dźwięki związane z wakacjami, z latem. Na początek coś od brytyjskiego Haken, który zapowiedział wydanie epki zatytułowanej In a Fever Dream. Ten materiał ukaże się 17 lipca. Będzie mieć 5 utworów. Jednym z nich jest kawałek Delirium, czyli utwór numer 2. Ten utwór za chwilkę zagram. Utwór, który mnie zaskoczył przy pierwszym przesłuchaniu, bo ma taki groove, który skojarzył mi się trochę z dżentowym graniem, współczesnym metalcore'owym graniem. Tak uderzył mnie ten kawałek, nie spodziewałem się takiego brzmienia od grupy Haken. No i warto przypomnieć, że ten zespół zaprezentuje się 7 października w Warszawie w klubie Oczki. Także dla fanów grupy Haken i ogólnie progresywnego grania na pewno data warta zapamiętania. A drugą rzecz, którą zaprezentuję, będzie to kanadyjski protest The Hero, który powraca po takiej średniej przerwie, bo ich poprzedni album ukazał się w 2020 roku, nosi tytuł Palimpsest. No a teraz panowie zapowiedzieli album zatytułowany Within, który ukaże się 17 lipca. Pierwszym singlem jest kawałek Mouthpiece i ten utwór za chwilkę, ale wcześniej, tak jak wspomniałem, strzał od Haken.

energetyczne, przepełnione pozytywną energią strzały od Protest the Hero oraz Haken. A ja już w tym momencie będę się z wami żegnać na zamknięcie programu. Dźwięki też energetyczne, bardzo eklektyczne, bo formacja Genghis Throne, bo o niej mowa, miesza różne style, trochę ambientowe, trochę elektroniczne, trochę korowe. Dużo się dzieje na najnowszej płycie Signal

Fire. I to jest kolejne nawiązanie do audycji zeszłotygodniowej. Teraz dwa nagrania, bo ta płyta towarzyszyła mi w ostatnim czasie i coś czuję, że będę do niej jeszcze wracać, bo naprawdę dużo ciekawych momentów na tym albumie można odnaleźć. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla Was Piotr Gebetner. Trzymajcie się. Dobranoc.

Radio Campus.

bo szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tuką w na okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni.

dziewiczy na próżno czekały na słońce obliczy. Dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, dal ciemną, bezkresną, dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby szukają stronie na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum korowodem. Dali do nas smutek i życie tłacze, a z oczu lecą łzy.

Zespół pamiętany z koncertów w niewielkich nadwiślańskich miastach. Zespół pamiętany, chociaż nie, no w końcu w Warszawie grali, to nie jest takie małe miasto, ale relatywnie chodzi o niewielkie koncertowe miejsca nad Wisłą. Zespół pamiętany ze słuchania, czy to tu w Melodiach, wczesnych płyt wydawanych przecież przez warszawską Alhera Visions, jak chociażby to, co przed momentem w dwóch odsłonach, czyli Rites and Ritual, to już 10 lat od tego krążka, chyba pod koniec czerwca ta okrągła rocznica minęła. A teraz jest to zespół, tak ogólnie teraz, bo od ładnych paru lat, powszechnie znany, grający na dużych festiwalach i odbywający długie trasy po Europie. Choć niestety w tym razem wszystkie tegoroczne koncerty mające odbyć się na starym kontynencie zostały przeniesione na rok kolejny. A co to oznacza? Oznacza to, że Traitors nie zobaczymy w tym roku na Castle Party, które tak swoją drogą już za rogiem, bo w dniach 16-19 lipca w Bolkowie. Więc Kanadyjczyków niestety nie będzie, nie przyjadą po raz drugi do Bolkowa, ale awaryjnie w ich miejsce organizatorzy ściągnęli ten oto też dobrze wam znany neapolitański kolektyw.

Płyta, której egzemplarz Melodie zakopiły podczas Kasselparty, zdaje się w 2019 roku, ale na pewno było to po koncercie tej grupy, która przed momentem, czyli po koncercie Ashcode. Ashcode, którego muzycy powrócą w tym roku do Bolkowa, zastępując wspomnianych dziś w melodiach Kanadyjczyków The Traitors. Dziś zresztą aż do godziny pierwszej wspólnie będziemy nadstawiać ucha wyłącznie na nagrania zespołów, które już w przyszłym tygodniu, czyli w dniach 16-19 lipca, zobaczymy w Bolkowie.

Oto jest dość ciekawa historia, bo ten krążek, który przed momentem obracał się w radiowym odtwarzaczu, to jest płyta, której egzemplarz lata temu, już melodia nie są w stanie sobie przypomnieć, ile tych lat minęło, ale znalazły w radiu, zaadresowane na swoje imię i nazwisko. Płyta była podarowana przez kogoś z was, tak po prostu. I chyba, jeśli melodię dobrze pamiętają, to była jeszcze do tego krążka dołączona butelka takiego niegazowanego, szlachetnego jak najbardziej, płynu, co było bardzo miłe i co przypomina się melodiom zawsze, gdy sięgają właśnie po ten album. Barren Land, debiutancki i na ten moment do tej pory jedyny regularny album norweskiego Long Night, który zagra na zamkowej scenie w ramach tegorocznego Castle Party w sobotę 18 lipca. Solidny gotycki rock z kraju fiordów, no melodie tutaj z czystym sumieniem polecają ten album. Ale to nie koniec, właśnie, to nie koniec. Biorąc pod uwagę to, co teraz nas czeka, to nie jest koniec naszego spotkania z Long Night. Tak się składa, że na tegoroczną festiwalową składankę Castle Party trafił singiel. Między innymi właśnie trafił singiel Rzeczonych Norwegów i na ten moment będzie, dlatego że płyta ukaże się oficjalnie w czasie festiwalu, będzie to jedyny fizyczny nośnik, na którym ten singiel się znajduje.

Wszystko to, co zaraz usłyszycie, to jest informacja, powiedzmy, może nie tyle nieoficjalna, co jeszcze przekazana wam w sposób raczej nieoficjalny, dlatego że głównego komunikatu organizatorów tegorocznego Castle Party jeszcze nie było. Ale melodie postanowią zaryzykować. To, co usłyszeliście, to jest jedno z 19 nagrań, które znajdziemy na kompilacji ukazującej się w związku z tegoroczną edycją właśnie Castle Party, której fizyczna premiera odbędzie się podczas festiwalu, więc można liczyć tam premierę na przykład na 16 lipca. A na tym kompakcie między innymi to melodie nie będą wymieniały wszystkich wykonawców, żeby tak nie zdradzać wszystkiego, tym bardziej, że jeszcze ani lista w pełni nie została opublikowana, to raz, a nawet układka tej płyty. Więc na kompakcie między innymi nagrania Moonspell, The Nui, Rue, Oberkampf, Osiko, She Pleasures Herself, Merciful Nuns, Agonized 2, będzie też Ashcot, które dziś wspomniane, Long Night, które przed momentem właśnie w kompozycji Ghost, no i będzie ta oto kompozycja ich dobrze nam znanych tutaj krajanów.

Melodie starały się jak mogły, ale nie udało im się zobaczyć Mayflower Madame, gdy panowie grali w Warszawie w ramach Old Schoolu, ale szczęśliwie nadrobią te braki podczas tegorocznego Kassel Party, bo Norwegowie zaprezentują się pierwszego dnia festiwalu w czwartek, 16 lipca. A tak się składa, że ta kompozycja, która przed momentem, czyli Foretold Ecstasy, właśnie nagranie Mayflower Madame, znajdzie się na tegorocznej festiwalowej składance. No, premiera, jak melodie wspomniały, tak 16 lipca, myślę, czy 17, kiedy będzie już otwarty zamek. Więc jeden albo drugi dzień będzie już ten krążek fizycznie dostępny. Zaś bezpośrednio przed Norwegami, właśnie tego dnia, czyli pierwszego dnia festiwalu 16 lipca, będziemy mogli zobaczyć na parkowej scenie ten oto poznański kolektyw.

Dopiero co zagrali na poznańskim Dark Decay Festival, a już w czwartek, w przyszłym tygodniu, zadebiutują w Bolkowie, pierwszego dnia tegorocznego Castle Party. After the Sin, rodzima grupa, o której melodie już wam dość opowiadały, zatem dziś ograniczą się jedynie do stwierdzenia, że warto dać im szansę, tak po prostu. Muzycy wyjdą na parkową scenę 16 lipca o godzinie 17:10. Zaś wśród rzeczy zdecydowanie mniej oczywistych tegorocznego CP, melodie w pełni rekomendują wam występ tej oto damy.

tak podejść do tematu i najpierw pójść na zamek, a następnie ile sił w nogach zbiec na dół, by zobaczyć na parkowej scenie właśnie wspomnianą, dość nieoczywistą, taką twórczo bardzo ciekawą Węgierkę. 18 lipca, sobota. A tego samego dnia, no właśnie, jakieś tak 3 godziny później, na zamku zobaczymy grupę, na której reaktywacje ubiegłego lata melodie specjalnie poleciały aż do Norwegii.

Przepiękna, przepiękna debiutancka płyta The Third and the Mortal z 1994 roku i przepiękny głos Kari Rushlethen, którą zobaczymy wraz z pozostałymi oryginalnymi członkami zespołu na zamku 18 lipca. Melodie widziały rok temu The Third and the Mortal na norweskim festiwalu Midgard's Blood i bardzo im ten koncert się podobał, chociaż trzeba też zwrócić uwagę na to, że to nie jest muzyka do tańca. Tu się słucha i czerpie z tych emocji. Audycje na 13 i 20 lipca są już nagrane. Do zobaczenia zatem na polu namiotowym w Bolkowie podczas tegorocznego CP. Więcej informacji na temat tegorocznego line-upu, wszystkich tych zespołów, które zjawią się w dniach 16-19 lipca, znajdziecie w Bolkowie, oczywiście znajdziecie na stronie kasselparty.com. Kamil Mrozkowiak, bardzo Wam dziękuję za nadstawienie uszu. Śpijcie dobrze i do zobaczenia w Bolkowie.

to wszak deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesiennie. I pluszcze jednaki na rowy, niezmienny, gdzie krople padają i tłuką w mnie okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle okna i światła szarego blask sączy się sennie o szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni.

dzień słodny. Kto? Nie wiem. Ktoś odszedł, jestem samotny. Ktoś umarł. Kto? Próżno w pamięci swej grzebie. Ktoś drogi. Wszak byłem na jakimś pogrzebie. Tak, szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce pękło. Gdy poznał, że we mnie skrę roztyć chce próżno.

gdzieś pożar spopielił zagrodę wiśniaczą.

Radio Campus.

Hey, 繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ世は情け。